wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: widać cash, płynie wzdłuż wrzesz. Cicha woda, brzegier wie, cicha woda wie. Wszyscy kiedy trzeba robić cash, płynie wzdłuż wrzesz.
1: SK2 Rzeszów.

Reklama. Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl. I po reklamie.

0: programu jest właściciel Beach Baru Zapora nad Wisłokiem w Rzeszowie.
1: W regionie dziś trochę chmur i trochę słońca, do tego ciepło. Na termometrach w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle zobaczymy od 24 do 26 stopni. Padać nie powinno, w nocy około 15 stopni na plusie. Wyjeżdżam jeszcze na moment na drogi w regionie i przypominamy o rozbudowie ekspresowej 19 z Jasionki do Sokołowa Małopolskiego. Nie jedźcie na pamięć i patrzcie na znaki, a teraz w Rzeszowie większy ruch na Rejdana, Lubelskiej, Cieplińskiego i Piłsudskiego.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Beach Baru Zapora w Rzeszowie, organizator wydarzeń kulturalnych nad Wisłokiem.
2: Jest 6, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Ponad 300 strażaków wciąż walczy z ogromnym pożarem lasu w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Ogień objął łącznie ponad 200 hektarów kompleksu, ale na szczęście, według ostatnich informacji, pożar już się nie rozprzestrzenia. W trakcji ratowniczej rozbił się ratowniczy dromader, zginął pilot. Szczegóły o poranku ma nasz reporter Jacek Werner. Jacku, jak wygląda teraz sytuacja?
3: Katastrofa oraz przyczyny pożaru zbada prokuratura wraz z Komisją Badania Wypadków Lotniczych. Co prawda ogień się nie rozprzestrzenia, ale jak mówią będący na miejscu strażacy, jest jeszcze za wcześnie, aby mówić, że pożar został opanowany.
4: Wystarczy, że będzie silniejszy wiatr i to może się zmieniać. W godzinach porannych ma wspierać nasze działania śmigłowiec Black Hawk. Około południa ma też być drugi.
3: Mówi Tomasz Stachyra, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Lublinie. Służby apelują o to, aby omijać rejon pożaru. Ogień przekroczył linię drogi wojewódzkiej nr 849. Odcinek Józefów Osuchy jest zablokowany, a policja kieruje na objazd.
2: Na miejscu są m.in. szef MSWiA Marcin Kierwiński oraz wojewoda lubelski. Centralna Komisja Egzaminacyjna sprawdza skalę nieuczciwości związanych z maturą z polskiego i matematyki. Do tej pory maturę unieważniono już kilkunastu osobom w kraju, które wniosły na salę telefony lub smartwatche. CKE próbuje namierzyć autorów zdjęć arkuszy.
5: Mamy ponad 5000 szkół, w którym odbywał się egzamin. Oddam sprawę specjalistom policji i prokuraturze.
2: Zapowiada dyrektor CKE Robert Zakrzewski. Ci, których matura została unieważniona, będą mogli do niej podejść za rok. Rekord Polski w zwrocie butelek. 5037, tyle opakowań oddał jednorazowo mieszkaniec Krakowa. Denis Połowniczak przez 4 godziny wrzucał butelki do automatu. Zbierał je przez 2 miesiące, głównie w pracy. Łączna wartość to ponad 2400 zł. Jak zapowiada rekordzista, pieniądze trafią na cele charytatywne.
6: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
0: Dwa sport.
2: Arsenal zagra w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów. Zespół z Londynu w rewanżowym spotkaniu półfinałowym na Emirates wygrał 1-0 z Atletico Madryt. W pierwszym meczu był remis 1-1. Będzie to pierwszy finał Arsenalu od 20 lat. Kanonierzy zagrają w nim z wygranym z pary PSG Bayern. Polscy hokeiści dali sobie wyrwać wygraną z Kazachstanem. W meczu Mistrzostw Świata Dywizji 1A po dwóch tercjach Polacy prowadzili. W trzeciej dali się jednak trzykrotnie zaskoczyć. To ich druga porażka w trzecim spotkaniu turnieju rozgrywanego w Sosnowcu.
6: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
7: Dobra, ja już zacząłem, nie ma żartów. To już nie ma żartów. Popatrz na mały palec u mojej prawej ręki.
8: No, jest mały.
7: Widzisz go?
8: Jest malutki.
7: Ten najmniejszy.
8: Tak. Jest malutki. Tici, tici. Tak.
7: Taki będę do wakacji.
8: mój drogi.
7: A, nie ma żartów.
8: Tak, nie, no to tak, człowiek tak nie działa, że on maleje. Możesz tylko rosnąć.
7: No dobrze, ale ja chcę wszerz zmaleć.
8: Wszerz
7: chcę zmaleć.
8: Wszerz chcę zmaleć. A, no to się trzeba położyć.
0: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
7: A jak chcesz przytyć, to wstawajcie, ludzie z łóżka.
8: Dzień dobry!
7: 5:35 wstajemy, Myslowic zastanawia się z rana, zanim wypije kawę, mieć czy być?

0: do wakacji. Posłuchaj, nie złamnie mnie.
1: Zacznij od jutra.
0: Zacznij od jutra,
1: mówię ci.
0: Dzisiaj nie obchodzę tego święta.
1: Dzień święty należy święcić.
0: Nie.
1: Koniec, kropka.
0: Nie.
1: No, ale ja będę
0: nawet nie wiedziałem,
1: świętował.
0: Że takie święto. Nie wiedziałem i nie mów mi nawet. Nie chcę. Nie.
1: To państwu nie. Powiem w takim razie. Dzisiaj mamy 6 dzień maja, prawda? A co obchodzimy 6 dzień maja? No, na przykład obchodzimy Międzynarodowy Dzień bez diety. Bez
0: że
1: diety.
0: Bez.
1: Nie ma dzisiaj żadnych diet. Żadne diety dzisiaj nie wchodzą.
0: Nie złamiesz mnie.
1: No ja? Mój drogi.
0: Nie złamiesz mnie tym dniem.
1: Zobaczymy, mam 3 godziny na to. A jak na ślubę usiądę, to
0: jedyne
1: zobaczymy.
0: Jedyne wytłumaczenie, jakie widzę, to, że dużo kalorii dzisiaj spalę, więc ewentualnie... Ewentualnie nie zaszkodzi.
1: No dobrze, to powiedzmy sobie tak. Możesz się zastanowić. Ja ci daję czas, żebyś się zastanowił. Wymyśl sobie potrawę. Ale taką bardzo niezdrową, ale tak bardzo smaczną, na którą masz dzisiaj po prostu ochotę. No nie musisz je na razie jeść. Zjesz ją później. Wymyśl sobie taką potrawę i później państwu powiesz, co sobie wymyśliłeś, a państwo również, nasi słuchacze, kochani, niech dzwonią 7268268268 albo niech się odzywają na Messengerze. Na co? Takiego naprawdę...
0: Kalorycznego.
1: Ale takiego niezdrowego, no takiego, co na co dzień się nie powinno tego jeść. Na co dzisiaj macie ochotę? No?
0: Ale to słodkie, słone, obojętnie,
1: no wszystko
0: tak?
1: Może być.
0: No to tak,
1: to
0: na co wam ślina leci takiego, co normalnie byście powiedzieli, nie no, cholesterol,
1: no, tak, no.
0: Nie,
1: lekarz zakazał,
0: nie. Na co macie dziś ochotę, żeby sobie zjeść tak porządnie, solidnie w dzień bez diety, niech będzie.
1: 726-826-826, odbieramy telefony i czekamy na wasze głosóweczki i teksty na Messengerze również.

0: Aj, chodzą wam po głowie kaloryczne myśli, jak usłyszeliście, że dzień bez diety. Aj, chodzą, chodzą. Na południu Polski na przykład chodzą, w Opolszczyźnie, na Opolszczyźnie. Ryszard z nami, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Ja nie wiedziałem w ogóle, że świat nosi tak wspaniałe dania.
0: No, że to tak w ogóle się nazywa i chcielibyśmy wyedukować cały kraj, bo być może jak ktoś nie z tych terenów, bo to takie bardziej regionalne, co Ryszardowi chodzi po głowie, no to już opowiadamy. Ryszardzie, co byś zjadł?
1: Ja bym zjadł pańczkraut, czyli kiszona kapusta z tuczonymi ziemniakami, z boczkiem, cebulką okraszona, przyprawiona, taka na tłusto bardzo, taka elegancka.
0: Elegancka. Pyszna.
2: Pańczkraut, inaczej no, ciap kapusta, tak się nazywa w innych miejscach.
1: Też tak można mówić.
2: No właśnie. Bo pytanie dzisiaj było, szczególnie w dzień bez diety, a się nie obizuj tutaj przy mnie. W dzień bez diety, co takiego strasznie kalorycznego byście chcieli zjeść? I ja tak sobie patrzę na tego pańczkrauta, no i to jest takie bydle kaloryczne.
1: Bydlak. Bardzo. Bo to jest boczek, ta cebulka podsmażona na... Tam jest... Na masełku jeszcze z przyprawami to jest...
2: Taka typowa porcja dostarcza 466 kalorii.
0: A typowa to jest
2: No to jest 350 gramów. Co
0: nie,
2: to jest dla mnie?
0: To jest?
2: Co to jest?
0: To nie typowa, ja to jest dla dziecka. Typowa. To dla dziecka.
2: Jest.
0: Dobra. Pańczkraut, bardzo ładnie. A powiedz mi, czy to się gotuje na jakieś święta? Przyrządza tę potrawę?
1: Nie, to w tygodniu.
0: Okej. Pospolite.
1: Pospolity
0: pańczkraut. Patrz, jaka ksywka fajna.
1: Ale przepyszny.
0: Możesz, od dzisiaj Jarząbek będzie miał ksywkę pospolity pańczkraut.
2: Nie mogę od dzisiaj. No bo jeżeli to się jest pospolite i się nie gotuje od święta, no to dzisiaj nie można
0: No to od jutra będziesz pospolitym pańczkraut. Ryszard, pięknie, zrobiłeś nam smaka. Ja od razu wpisałem, popatrzyłem sobie, jak to wygląda ten pańczkraut i też bym zjadł, chociaż nie skusicie mnie. Ja tylko sobie patrzę. Ślina mi leci, ale ja sobie tylko patrzę. Ryszard, gadżety do ciebie wysyłamy, dziękujemy bardzo za głos. 726-826-826 to nasz numer telefonu. Sekretarkę włączamy i oczywiście możecie do nas dzwonić i nagrywać się na sekretarkę, co byście w dzień bez diety takiego kalorycznego przekąsili.
2: I na Messengerze też zapraszamy. Nie zapominajmy o Messengerze.
0: Nie, na Messengerze nie też.
2: Nie, to nie zapominaj.
0: Nie zapominamy o Messengerze.
2: Cholesterol ci patnę, mózgi powoli zapominasz, więc przypominam.
0: Tyś widział cholesterol w mózgu.

0: 26 minut po 6 ONA, ja Rząbek przegląda gazetę, ale ty nie widzisz, co jest na ostatniej stronie. Złóż tę gazetę.
1: No nie, no mam ostatnią stronę.
0: Złożyłeś?
1: No, zobacz.
0: Zobacz, jaka piękna pani.
1: Posłuchajcie, ta pani to jest Emily Palini, jest to ukochana Nikoli Zalewskiego, naszego piłkarza. Aha. Jest taki tytuł, Zalewski zabrał ukochaną nad jezioro.
0: Ale jak ta pani jest pięknie ubrana, jakie ona ma te rozgwiazdy założone na siebie.
1: A właśnie.
0: Muszle jakąś ma założoną na siebie.
1: Czy ona nie wie, że w jeziorze nie żyją rozgwiazdy?
0: Oj, proszę coś, to zrzucić. Coś czuję, że nad jeziorem... I nad jeziorem Nikola strzeli gola.

0: kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
1: Jak robić, to robić dobrze. Sezon na grilla, czas zacząć. Poznaj trzy nowości firmy Ciak. Kiełbasę grillową premium w wariantach z serem, majerankiem lub aromatycznym grosem. Idealne na ruszt, ognisko, a nawet na patelnię. Skład? Czysta natura. Aż 94% polskiego mięsa z szynki bez azotanu sodu. Tylko tradycyjne metody wędzenia i naturalne przyprawy. Szukaj nas na targowiskach, w galeriach oraz w Kamieniu 281. Ciak, bo twoja rodzina zasługuje na to, co dobre.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: I po majówce. To co dobre szybko się kończy.
2: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego to 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Szukasz profesjonalistów od samochodów, którzy zajmą się twoim autem jak własnym? Jeszcze dziś odwiedź Fox Bosch Service. Znajdziesz u nas profesjonalny serwis. Naprawimy klimatyzację, silnik i wszelkie inne usterki. A wszystko wpiszemy do elektronicznej książki pojazdu. Serwisujemy samochody spalinowe, elektryczne oraz hybrydy. Fox Bosch Service. Krasne 110 koło Rzeszowa. Więcej na serwisfox.rzeszow.pl. Fox Bosch Service. Profesjonalny serwis. To tu.
7: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel Beach Baru Zapora nad Wisłokiem w Rzeszowie.
8: Padać w regionie dziś nie powinno. W ciągu dnia chmury i słońce naprzemiennie. Do tego ciepło. Na termometrach w Rzeszowie Krośnie czy Jaśle w ciągu dnia od 24 do 26 stopni. W nocy nawet 15 kresek na plusie. A teraz w Rzeszowie wzmożony ruch na Marszałkowskiej, Rejtana Piłsudskiego, w okolicach Ronda Kuronia oraz w okolicach Ronda Pobitno. Przypominamy o rozbudowie ekspresowej 19 z Jasionki do Sokołowa Małopolskiego. Patrzcie na znaki.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Beach Baru Zapora w Rzeszowie. Organizator wydarzeń kulturalnych nad Wisłokiem.
9: Minęła 6.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Sytuacja powoli się stabilizuje, ogień już się nie rozprzestrzenia. Akcja potrwa jeszcze wiele godzin, a nawet dni. To po potężnym pożarze lasów w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Strażacy pracowali całą noc. Na miejscu jest nasz reporter Artur Mazurek.
10: Jestem na miejscu, dokładnie w Józefowie, zaledwie 10 kilometrów od miejscowości, w których strażacy walczą z ogromnym żywiołem. Słychać też syreny alarmowe, słychać, że strażacy działają. Bardzo duże zadymienie, które przywiał wiatr i miejscowość była całkowicie zadymiona, a to zaledwie kilkanaście kilometrów od miejsca pożaru.
9: Ogień objął około 250 hektarów, a w działaniach brało udział około 400 strażaków. Ewakuacja trzech pasażerów z objawami hantawirusa. Śmigłowcy zabiorą chorych z pokładu holenderskiego wycieczkowca. Na statku zmarły już 3 osoby, holenderskie małżeństwo i obywatelka Niemiec. Pod Alpami powstaje najdłuższy kolejowy tunel świata. Będzie miał aż 64 km i połączy Austrię z Włochami. Podróż między Innsbruckiem a Bolzano skróci się do około 25 minut.

0: piąte miejsce naszej polskiej gorącej dwudziestki. Przypominam.
1: Dalej
0: prawda?
1: Dobrze, solidnie dalej Doda dobrze, się Doda, trzyma.
0: Super, super.
1: Nasze liście przebojów kolejne wiadomo, w piątek, tak przypominamy.
0: A wiadomo, kim jest Doda. Co Doda robi, czego nie robi. Doda na przykład nie świętuje dnia bez
1: nie,
0: diety, coś czuje.
1: Doda ma dzień z dietą cały rok, w przeciwieństwie do Artura, który nagrał głosówkę na Messengerze.
2: Nie wiedziałem, że jest takie święto jak dzień bez diety, bo w moim kalendarzu taki dzień przypada 365 dni w roku. Ale co ja bym sobie dzisiaj zjadł z tej okazji? Myślę, że jakieś dobre literowe lody, kawał torta, chyba naprawdę specjalnie do cukierni po niego pojadę. Do tego jakieś pyszne ciasto, żeby się dopchać. I do tego jakiegoś fajnego, smacznego, pysznego kebabika, popitego kolą.
1: Już myślałem, że tylko na słodko będzie mówił Artur, że jest team słodki, ale na końcu jeszcze kebab popity kolą.
0: No kebab to jest sama słodycz, mój drogi. To jest nekra, to jest ambrozja. To jest pączek, turecki pączek naszych czasów. Peska 2.
1: Wiesz, jaki on ma turecki pączek, jakie to jest ładne.
0: Wiesz, jakie on ma nadzienie? Wspaniałe? Kurczaczek, baraninka, sosiwo. O! Panie.
1: Nie, na to mi się akurat nie polecia. Tak samo jak ty. A wilki by zjadły, jak słychać. Miasto.

0: Oj, też się nieźle możemy zaskoczyć, jak sobie ten dzień bez diety przedłużymy do 12 maja.
1: Tak,
0: 12-13 maja, bo przecież będzie grillowanie, będą burgery, steki, oj, ja to doświadczyłem rok temu.
1: Karkóweczka będzie.
0: Wszystko będzie i to przez specjalistów smażone, nawet specjalne warsztaty zrobienia tego pysznego mięsiwa będą. Mówię o naszej mazurskiej majówce z radiem SK2 Vol 2.
1: Dzisiaj środa, więc dzisiaj wybieramy trzecią osobę, która zabierze kolejną osobę ze sobą i razem z nami uda się na taką majówkę all inclusive do Mikołajek.
0: Czyli jak dzisiejszy dzień się skończy, to będziemy już mieli w sumie 6 osób, które z nami pojadą, tak?
1: Tak jest.
0: No to fajnie, to już 6 to jest fajna ekipa.
1: I później jeszcze 4, to już będzie 10. No, i jeszcze ktoś od nas.
0: Jeszcze potem grupa Kuba i Kuba.
1: To już dwa.
0: I jeszcze ci panowie, co robią te mięsiwa, to też fajna ekipa jest, poznałem tych facetów.
1: Tak jest.
0: No, to się robi niezła kolonia.
1: No, jeszcze
0: w Mikołajkach nad jeziorem,
1: mnie
0: w dobrym, luksusowym hotelu.
1: Jak oni tego świniaka do samochodu jeszcze włożą?
0: No, oni mają swoje sposoby. Mają.
1: No. Tak więc posłuchajcie, wchodzicie na sk2.pl, jeżeli chcecie do nas dołączyć, na tej wielkiej majówce z radiem SK2. Jeżeli to akurat na was padnie, no to wy z nami jedziecie, dostajecie kasę w ogóle na dojazd, prawda? Więc wszystko jest w pakiecie, zapraszamy. SK2.
0: Powiem ci, że świniak to nic. Oni nawet byczka potrafią przywieźć.
1: Naprawdę?
0: Tak, i go potem usmażyć. Na, wiesz, na medium rare, na rare, na surowo, jak chcesz.
1: Czy ja też się mogę zgłosić w ogóle jeszcze?
0: Jak? Nie możesz. Nie możesz. Trzeba było myśleć wcześniej.
1: A jak się podpisze Patrycja? Zobaczymy.
0: To będziesz dużą Patrycją.

0: Safe.
1: Gdzie?
0: Safe.
1: Ja nie mam, bo nie mam co w nim chować.
0: Nie masz. A, nie ten safe. Safe. To safe. Źle ci powiedziałem. Safe.
1: A, chodzi ci o ten program.
0: O safę.
1: Mhm.
0: Chodzi, to co mi, się z nim stało? Chodzi mi o tą szafę.
1: I co w tej szafie jest? Kwity na kogoś pewnie.
0: Jednak ominęli pana Karola I.
1: Naprawdę?
0: Ominęli, sprytnie ominęli. Pomimo weta prezydenta, ten program europejski Safe będzie podpisany. Już wszystko podobno gotowe, już przyklepane, oplute. Donald zapluł, Ursula zapluła i se przybili rękę. I będzie podpisywane w tym tygodniu.
1: Oj się Karol weźmie, za nich coś czuję.
0: Oj się Karol weźmie, ale najpierw więcej o tym nowym programie Safe, który ma zostać podpisany z Unią, bo w ogóle mam być pierwszym krajem, który ten Safe podpisze.
1: Zresztą posłuchajcie, bo tam jest dużo takich zawiłości, ale wszystko wytłumaczymy w newsach punktualnie.
0: Jeszcze Litwa, ojczyzna nasza.
1: Ty jesteś też, jak zdrowie.
0: Też będzie podpisywać.

0: Reklama.
1: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: Nadchodzi Kortowiada 2026 Powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
3: Rzeszowska Juwenalia 2026, 8-9 maja. Miasteczko Akademickie Politechniki Rzeszowskiej. 2 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wesołe miasteczko, autobus Barbera i wiele innych atrakcji. Zagrają Lady Punk, Maryla Rodowicz, Zenon Martyniuk, Skolim, Baciary, Jam, Myslowis, Kacperczyk, White 2115, Sentino, PZ, Kizo, Bledka, Problem, Kips, Żabson oraz wielu innych artystów. Więcej informacji oraz bilety na www.rzeszowskiejjuwenalia.pl. Na imprezę zapraszają Politechnika Rzeszowska, Brand Group i właściciel marki Żywiec.
4: Stacja kontroli pojazdów EcoAuto w Krośnie zaprasza w nowych, wydłużonych godzinach. Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku od 7 aż do 20, a w soboty od 7 do 13. Badania techniczne wykonujemy szybko, sprawnie i profesjonalnie. Znajdziesz nas w Krośnie przy ulicy Korczyńskiej 59. EcoAuto, stacja kontroli pojazdów. Zadzwoń i umów wizytę. 723 330 163. www.ecoautosc.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: AAA Auto. Teraz bliżej Ciebie. Otwieramy nowy AAA Auto Express Store w Rzeszowie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do nas. Wycenimy Twoje auto bezpłatnie w kilka minut, a pieniądze możesz otrzymać od ręki. Szybko, bezpiecznie i bez zbędnych formalności. Chcesz kupić auto lub wymienić obecne na nowsze? Wybierz samochód online albo odwiedź nasz nowy oddział w Rzeszowie. Pomożemy w finansowaniu i sprowadzimy auto z naszej sieci sprzedaży. AAA Auto. Teraz w Rzeszowie. Ulica Wyzwolenia 2. Sprawdź szczegóły na aaauto.pl.
0: I po reklamie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepów jubilerskich Sezam.
8: To będzie ciepły dzień w regionie, bo na termometrach w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle zobaczymy od 24 do 26 stopni. Padać dziś nie powinno, w ciągu dnia chmury i słońce naprzemiennie, w nocy na termometrach 15 na plusie. A teraz w Rzeszowie postoicie i to sporo na Lwowskiej oraz żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego trzyma rondo Pobitno. Podobna sytuacja na dojeździe do ronda Kuronia. Przypominamy, że buspasy obowiązują jeszcze do 9.30.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepów jubilerskich Sezam, oferujący pamiątki komunijne. www.jubilersezam.pl.
9: Zbliża się 7, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Front pożaru powoli się przesuwa, jego tył i boki zostały ugaszone. To najnowsze informacje od strażaków na temat akcji gaśniczej na Lubelszczyźnie. Płonie las w rejonie miejscowości Kozaki. Ogniem było objęte nawet około 250 hektarów. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek podkreśla, że pożar nie zagraża mieszkańcom.
10: Na ten moment nie, to są trudno dostępne tereny leśne. Do zabudowań jeszcze mamy tam kilka, co najmniej kilometrów, chyba około 6. Te zagrożenia nie stanowią dla nas poważnej kwestii, bardziej kwestii rozprzestrzeniania się właśnie w te kolejne przestrzenie leśne.
9: Istotne z punktu widzenia strażaków jest wsparcie z powietrza. Mają je zapewnić policyjne śmigłowce. Tymczasem, jak donosi będący na miejscu nasz reporter Artur Mazurek, sytuacja w okolicy wciąż jest trudna, a służby wysyłają do mieszkańców alerty w formie SMS-ów.
11: Jestem na miejscu, słychać śmigłowce, słychać też syreny alarmowe. Po drodze mijałem też miejscowość, w której widoczna była mgła, ale to nie była mgła, lecz bardzo duże zadymienie, które przywiał wiatr i miejscowość była całkowicie zadymiona, a to zaledwie kilkanaście kilometrów od miejsca pożaru. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaczęło wysyłać alerty w formie SMS-ów do mieszkańców regionu, szczególnie gmin Łukowa, Józefów i Aleksandrów. Chodzi o nieotwieranie okien i słuchanie poleceń służb. To w związku z pożarem lasu i dużym zadymieniem.
9: Polska jako pierwsza podpisze umowę pożyczkową SAFE z Unią Europejską. W piątek do Warszawy mają przyjechać unijni komisarze. Zaliczka wyniesie około 6,5 miliarda euro. Pieniądze mają trafić jeszcze w maju. Łącznie do Polski ma wpłynąć blisko 190 miliardów złotych, a środki zostaną przeznaczone na armię i przemysł uzbrojeniowy. Do ręki albo mailem spór o rozliczenia PIT. Prawie 60% ankietowanych nadal chce otrzymywać PIT od pracodawcy. Wynika tak z badania pracowni Research, a około 27% uważa, że wystarczą dane w systemie rządowym.
0: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
12: SK2 Sport.
9: Feta w Londynie. Arsenal wygrał 1-0 z Atletico i awansował do finału Ligi Mistrzów. Zdecydowało o tym trafienie z końcówki pierwszej połowy. Dziś drugi półfinał. W pierwszym meczu między PSG a Bayernem górą byli Paryżanie, którzy wygrali 5-4. Jakub Kiwior z transferem definitywnym w Arsenalu do FC Porto. Do tej pory reprezentant Polski grał w portugalskiej drużynie na zasadzie wypożyczenia. Smoki za Polaka zapłaciły 17 milionów euro. Jego kontrakt obowiązuje do 2030 roku, a klauzulę odstępu wyznaczono na 70 milionów euro.
0: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
13: Czemu patrzysz na mnie maślanymi oczami?
14: Przeszło panu już?
13: Ale co mi przeszło?
14: Ta fanaberia?
13: Nie.
14: Nie?
13: Nie.
14: A powiedz w ogóle, co ty chcesz osiągnąć tą dietą? Co ty chcesz osiągnąć?
13: Cud.
14: Jaki cud?
13: No cud, schudnąć. Schudnąć.
14: No i po co ci to chudnięcie?
13: Żeby był cud.
14: No. W wakacje chcesz się chwalić, tak?
13: Tak,
14: no.
13: To
14: ja ci powiem tak. Lepiej się wstydzić przez 2 tygodnie, niż męczyć przez cały rok. O.
12: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
13: Pod górkę mam z nim całe życie.

0: Chaplina. Taki nagłówek znalazłem i czytam, że w Chinach powstają ośrodki odchudzające, które przypominają więzienia. No jak ty sobie nie radzisz, to cię zamknąć i może schudniesz.
1: Ile to kosztuje, powiedz mi?
0: Poczekaj, uczestnicy płacą 2200 na nasze.
1: 2200 zł na nasze, tak?
0: Miesięcznie. Mhm. Na miesiąc to wychodzi. Mniej niż kawalerka. Nie oszukujmy się. Za intensywną walkę z nadwagą. Obozy trwają 28 dni, charakteryzują się ścisłym harmonogramem obejmującym codzienne ważenie, wielogodzinne treningi i restrykcyjną dietę.
1: No po co ja mam do Chin lecieć? Po co ja mam do Chin? Zobacz, u nas za coś takiego NFZ płaci. Bo tak, najpierw trening cierpliwości w kolejce do specjalisty, prawda?
0: No.
1: Później zderzenie z ordynatorem, który jak wiadomo jest najważniejszy.
0: No, w sumie atak restrykcyjnej diety w polskim szpitalu to Chińczycy mogą nam tylko pozazdrościć.
1: Właśnie.
0: Prawda.
1: Chlebek, masełko i pomidorek, plasterek. Tak.

0: My też was codziennie przeprowadzamy przez meandry polskiej dobrej muzyki, a od czasu do czasu relaksujemy się przy dobrym quizie, bo to można nazwać quizem, prawda?
1: Tak.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta.
4: Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Quiz, konkurs.
0: Dla wszystkich, którzy słuchają, będzie to relaksik, a dla tych zawsze co grają, to delikatny stresik chyba jest. Alicja, Roman, dzień dobry.
5: Cześć.
0: Jest stresik, nie ma stresiku?
5: Jest.
6: Lekki jest.
0: Jest, dobrze. Wspólnie ustaliliśmy, że lekki, jest.
1: Czyli to się lekki wszystko zgadza. Stresik czasami pomaga.
0: Tak. Przypominamy zasady. Decydujecie, w którą stronę kręcimy kołem i z koła losujemy wam w ten sposób literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzenia wartości 500 zł. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Jak się Joker wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
6: Jasne.
0: Dobrze, Ala zacznie.
1: W prawo czy w lewo?
5: Prawo.
1: Prawo, proszę.
0: Piąta litera alfabetu.
1: A, B,
0: czyli
1: C, D, E.
0: Litera E. Litera E, piąta litera alfabetu. Uwaga, 20 sekund.
1: Alu, poproszę o państwo.
5: Egipt.
1: Miasto.
5: Ełk.
1: Znana postać.
5: Einstein.
1: Roślina.
5: Eukaliptus.
1: Kolor.
5: Eukaliptusowy.
1: Zawód.
5: Elektryk.
1: Samochód.
0: Nie ma samochodu. Escort Ford na przykład. Na przykład. Ale nie, no, zaliczamy chyba wszystko.
1: Eukaliptusowy kolor chyba jest. No tak, subtelny, zgaszony odcień zieleni z wyrazistym szarym lub niebiaskawym podtonem. Pięknie, 6.
0: Pięknie, 6. Roman, 6 punktów do przebicia.
6: Grubo.
0: Trudno, w prawo, w lewo?
6: W lewo.
0: W lewo, proszę bardzo.
1: Roman powiedział grubo, a propos dzisiejszego dnia bez diety.
0: Grubo czy trudno?
6: Grubo.
0: A grubo, no, powiedziałeś, ja zrozumiałem trudno.
1: A bo ty na diecie
0: jesteś. Okej, dobra, obym dobrze rozumiał, jak będziesz odpowiadał. Na, uwaga, literę R, bo się wylosowała litera R. Ry.
1: R, ciekawe jak co?
0: Ry jak rower.
1: No. No. Tak więc Roman, litera R.
0: 20 sekund, uwaga, państwo.
6: Rumunia.
0: Miasto.
6: Radom.
0: Tytuł filmu.
6: Ronin.
0: Roślina.
6: Rumianek.
0: Potrawa.
6: Risotto.
0: Zawód.
6: Rusznikarz.
0: Samochód.
6: Rower.
0: Znana osoba.
6: Roosevelt.
0: No dobra, już po czasie znana osoba. I teraz tak, powiedziałeś, tytuł filmu był jaki?
6: Ronin.
0: Ronin, to jest pełna nazwa? Film
1: tak,
0: Ronin?
1: Tak.
0: Okej.
1: Proszę bardzo, jest pełna nazwa, tak jest. Ronin, 98 rok, z Robertem
0: De Niro. Dobrze. Teraz ten rusznikarz.
1: Rusznikarz, no to nie wiesz, to jest rusznikarz?
0: Rusznikarz, a ty też nie wiesz, bo widzę, klikasz w wujka Google'a. Kliknij wujka Google'a. Rusznikarz, wiesz?
1: Na prawa broni strzeleckiej, każdy o tym wie.
0: Tak, każdy wie, czyli to zawód.
1: Tak jest,
0: tak? No dobrze. No i samochód rower.
1: Rower?
6: Jest angielska marka, rower.
0: No ja wiem, ale jest albo Land Rover,
6: Rover.
1: Nie, rover też jest, mój drogi.
0: Jest?
1: Mój przyjaciel jeździ na rowerze, więc on się na samochodach nie zna.
0: No dobrze. Czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6, rzutem na taśmę. 7-6, Romanie!
1: Wow.
0: Prezent marzeń jest twój.
1: Sprawdzania. Brawo.
0: Tu ci gwizdy, brawa, a ty nic.
1: Albo Roman już na rowerze.
0: O, brawo.
6: Nie, no jadę z tymi papierami, o których pisałem.
1: Roman chce utłuc muchę papierami do sądu, tak?
6: Dokładnie tak.
1: Właśnie. Po coś te sądy się jednak przydadzą.
0: No i teraz trochę szczęścia jest, bo prezent marzeń dla Romka, dla Ali, nagrody pocieszenia. Państwa miasta jutro po 8:00.
3: Państwa miasta.
4: Państwa miasta w Radiu SK2.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Tak na przyszłość, to rower to też film.
0: Rower to też film?
1: Tak, widzisz? Zapamiętajcie.
0: Czyli można odpowiadać, może się dużo przydać. Rowerów może być. I,
1: może być
0: i
1: całe państwa miasta z rowerami.
0: Z rowerami i dużo punktów za rower.
1: Tak.
0: No, warto zapamiętać. 23 minuty po 8:00.

0: Formacja nieżywych schabów. Dzisiaj schabik wskazany w dzień bez diety. Też można. On już jest nieżywy, on jest opanierowany, on jest dobrze przyprawiony. Wystarczy go usmażyć i ślina leci o 8.25. A co?
1: W Radiu SK2 taki schab dostajecie zupełnie za friko. I za friko dostajecie bardzo ciekawą informację. Otóż Główny Urząd Statystyczny stwierdził ostatnio, że populacja Polski znowu poszła w dół. Zmierzamy do bycia 36-milionowym krajem.
0: I może to jest jakieś rozwiązanie, jak będzie nas nie 37,2 miliona jak obecnie, tylko na przykład 36,6, to może w tym kraju w końcu będzie zdrowo. SK

0: Reklama.
1: Kuna zniszczyła ocieplenie twojego poddasza? Masz mostki termiczne, które obniżają temperaturę w pomieszczeniach i podnoszą rachunki? A może budujesz dom i zastanawiasz się nad rodzajem ocieplenia? Wskocz teraz na wdmuchiwanie-izolacji.pl. Dla naszych klientów pomiar kamerę termowizyjną gratis. Zamów usługę ocieplenia, która będzie dbać o twój komfort latami. Więcej informacji na stronie wdmuchiwanie-izolacji.pl lub pod numerem telefonu 572-572-699.
2: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Kierowco, na stacjach BP czekają na ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
5: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Szukasz profesjonalistów od samochodów, którzy zajmą się twoim autem jak własnym? Jeszcze dziś odwiedź Fox Bosch Service. Znajdziesz u nas profesjonalny serwis. Naprawimy klimatyzację, silniki i wszelkie inne usterki. A wszystko wpiszemy do elektronicznej książki pojazdu. Serwisujemy samochody spalinowe, elektryczne oraz hybrydy. Fox Bosch Service. Krasne 110 koło Rzeszowa. Więcej na servisfox.rzeszow.pl. Fox Bosch Service. Profesjonalny serwis. To tu.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
12: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Okej, raport wysłany.
15: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
14: Słucham?
15: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
14: O kim ty mówisz?
15: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
14: Dzisiaj? Zdecydowanie bowl z kurczakiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
15: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
16: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepów jubilerskich Sezam.
19: Chmury i słońce naprzemiennie i bez opadów to prognoza na dziś. W Rzeszowie krośnie czy jaśle, na termometrach zobaczymy od 24 do 26 stopni w ciągu dnia, w nocy 15 powyżej zera. Buspasy obowiązują do 9.30, przypominamy o tym, to oczywiście w Rzeszowie. A teraz w Rzeszowie wzmożony ruch na Piłsudskiego, Kopisto, Marszałkowskiej, Cieplińskiego. Postoicie też na dojeździe do Ronda Kuronia, a także na dojeździe do Ronda Pobitno.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepów jubilerskich Sezam, oferujący pamiątki komunijne. www.jubilersezam.pl.
20: Minęła 8.30, Paulina Horbatowska, to są newsy SK2. Prezydent składa kondolencje rodzinie i bliskim pilota, który zginął podczas gaszenia pożaru na Lubelszczyźnie. Od wielu godzin setki strażaków i służb walczą z ogniem. W działania włączyli się także lubelscy terytorialsi. Wojska Obrony Terytorialnej wspierają strażaków w powiecie biłgorajskim, mówi Marta Gaborek, oficer prasowa lubelskich terytorialsów.
21: Żołnierze z Zamojskiego i Kraśnickiego batalionu wspierają działania Państwowej Straży. Pierwsze zespoły działają już na miejscu.
20: Pozostałe siły utrzymują informują gotowość do działań. Odzież z Chin zamiast do Hiszpanii została w Polsce. Nieprawidłowości wykryła Krajowa Administracja Skarbowa oraz Europejski Urząd OLAF. Pełne kontenery miały trafić do Hiszpanii, ale nigdy nie opuściły Polski. Funkcjonariusze znaleźli je w województwie mazowieckim wraz z rozładowanym towarem. Zbiórka na Fundację Cancer Fighters bez podatku, potwierdza to Ministerstwo Finansów. Z kolei środki wpłacone na fundację mogą zostać odliczone od podatku dochodowego. Przypomnijmy, podczas streamu prowadzonego przez Łatwo Ganga zebrano ponad 280 milionów złotych na fundację.

0: tu się już nic nie zmieni. La la la la la la la la la. Śpiewaj, Shrek. La la la la la. 21 minut do godziny 9. Tu na utwór, no dosyć dawno zrobiony, to też taki powrót do przeszłości. No i my to kultywujemy w Radiu SK2, bo mamy przecież nasz kącik odkurzający.
1: Odkurzamy stare newsy, które wydarzyły się tego dnia, ale niekoniecznie tego roku, czyli cofamy się dzisiaj. Akurat to będzie o 4 lata.
0: 4 lata, zawsze to coś. To niedaleko, ale
1: jednak.
0: Ale jednak.
1: Być może już o tym zapomnieliście, to wam przypomnimy.
0: W 2022 taki na przykład nagłówek był. Piorun trafił w sedes. W łazience rozpętało się piekło.
1: Do osobliwego zdarzenia doszło w miasteczku 160 km na wschód od stolicy stanu Oklahoma. Jak donosiła 6 maja właśnie 2022 roku lokalna telewizja Oklahoma's Own News, w czasie burzy piorun wpadł do mieszkania przez otwór wentylacyjny i uderzył wprost w znajdujący się u jego wylotu muszlę klozetową, rozbijając ją na kawałki.
0: W drobny mak!
1: Totalnie.
0: Jarząbek, powiedz mi, co ty robiłeś 6 maja 2022 roku w Oklahomie?
1: A dlaczego ja akurat?
0: Przecież to ty zawsze szukasz łazienki piorunem.
1: A tu się nic nie zgadza, mój drogi.

0: nas na dobre.
1: Zapomnieć, tego się nie da zapomnieć.
2: Nie, to zostanie z wami na całe życie.
1: Dokładnie.
2: Nie wyzbędziecie się tego.
1: Nie. Jak już z nami będziecie, jak już z nami pogrillujecie, z nami pobiesiadujecie. Tak.
2: Ktoś wam będzie ostatnią szklankę wody podawał, a wy będziecie wspominali, ale to była Ognicho, to było...
1: Ale to był koncert grupy Kuba i Kuba.
2: Ale to była Majóweczka z Radiem SK2. Nigdy w życiu nie przeżyłem czegoś takiego.
1: Tak, tak będziecie mówić. Przynajmniej już raz, dwa, trzy, cztery osoby. Dzisiaj będzie 5-6.
2: Jutro będzie 7-8.
1: 7-9-10
2: w piątek.
1: No, proszę, taką pakę
2: zabieramy do Mikołajek, na Mazury i tam będzie po prostu zabawa. Piszecie do nas, zgłaszacie się na sk2.pl, podajecie różne motywy, które wami kierują.
3: Znaczy ja dlatego, że chciałabym gdzieś z mężem pojechać.
4: No dobrze, a kto się w tym momencie będzie opiekował dziećmi, jeżeli już ten wyjazd dojdzie do skutku? Tak z troski pytam.
3: Ciocia, mamy wspaniałą ciocię, także
4: cudownie.
3: I sprzedamy dzieci.
1: Angela chciałaby dzieci sprzedać cioci i z mężem na majówkę jechać i tak się najprawdopodobniej wydarzy.
2: Pytanie, czy ciocia będzie miała na tyle kasy, żeby te skarby kupić?
1: Na pewno wy macie kasę na dojazd, jak już zgarniecie. Słuchajcie, dzisiaj kolejna osoba z osobą towarzyszącą dzisiaj zgarnie taki dwudniowy pobyt.
2: Ale to trzeba wejść na sk2.pl, wypełnić formularz i czekać cierpliwie. Być może to do ciebie, lub ciebie, lub ciebie, lub ciebie zadzwonimy.
1: Lub jeszcze tamtego.
2: Tamtego też?
1: I tego.
2: I to tamtego też.
1: I ten tego.
2: Ale musi się zgłosić.
5: SK2.

0: Nie dałem się przez cały program złamać. Nie dałem się, on jadł pączki, on jadł kanapki, on pił jakiś kefir, ja nie wiem co tu jakiś bufet z tego studia się zrobił.
1: No tutaj tłuszcz się z ciebie wylewał, bo
0: robisz
1: takie maślane oczy po prostu.
0: Czarna kawa bez cukru, czarna kawa bez cukru i jeszcze raz czarna kawa bez cukru.
1: I rozumiem, że teraz na rowerku, tak, do domku?
0: I na rowerku do domku.
1: No
0: i
1: dobrze, niech ci będzie.
0: Pamiętasz mój mały palec u prawej albo lewej dłoni? Taki będę do wakacji.
1: Taki będziesz.
0: Taki będę do wakacji.
1: Ale to wiesz, że to jakaś dietka jest też potrzebna taka.
0: No i jest. I to mnie to nie interesuje, że dzisiaj jest dzień bez diety.
1: Tak?
0: Ja i tak będę dalej swoją dietę utrzymywał. Co więcej, nawet zastanawiam się nad zakupem diet.
1: Tak?
0: Tak.
1: Chcesz taką dietkę sobie kupić?
0: Tak.
1: To weź od razu dwie, bo jedną się nie najesz.
2: Wajda i Jarząbek. Radio SK2. SK2.
0: Na twoją odpowiedzialność.

0: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. Geowłóknina drogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. Geowłóknina drogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
1: Słyszałeś już? 16 maja w Głogowie Małopolskim w godzinach 11-14 zapraszamy na dni otwarte osiedla MKK Invest. To idealna okazja, żeby na spokojnie poznać osiedle, porozmawiać ze specjalistami i skorzystać z pomocy doradcy kredytowego. Na miejscu czeka też poczęstunek i coś jeszcze. Wyjątkowe rabaty na domy dostępne tylko tego dnia. Przyjdź, wybierz swój lokal. Obowiązują zapisy pod numerem 512-171-484. MKK Invest. Nie może cię tam zabraknąć.
2: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi. Bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Rzeszowska Juwenalia 2026, 8-9 maja. Miasteczko Akademickie Politechniki Rzeszowskiej. 2 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wesołe miasteczko, autobus Barbera i wiele innych atrakcji. Zagrają Lady Punk, Maryla Rodowicz, Zenon Martyniuk, Skolim, Baciary, Jam, Myslowis, Kacperczyk, White 2115, Sentino, PZ, Kizo, Bledka, Problem, Hips, Żabson oraz wielu innych artystów. Więcej informacji oraz bilety na www.rzeszowskiejwenalia.pl. Na imprezę zapraszają Politechnika Rzeszowska, Brand Group i właściciel marki Żywiec.
5: Szukasz idealnej lokalizacji pod swoją firmę? Postaw na Bogu chwałę. Gmina ogłasza przetarg na sprzedaż 3 w pełni uzbrojonych działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki od 1 do 2,5 hektara. Przetarg już 8 czerwca. Szczegóły na boguchwala.pl. Bogu chwała. Tu warto inwestować.
0: Rzeszowskie Juwenalia już w maju. Baw się z prędkością światła. A po koncertach odpal ultraszybki światłowód i telewizję cyfrową od Skyware. Skyware, sprawdzony dostawca internetu i dumny partner Juwenaliów. Wejdź na skyware.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z 2 numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepów jubilerskich Sezam.
10: Z ważniejszych utrudnień to ekspresowa 19 z Jasionki do Sokołowa Małopolskiego. Ta trasa jest w rozbudowie. Przypominamy również o buspasach w Rzeszowie. Obowiązują do 9.30 teraz. Wzmożony ruch na Marszałkowskiej, Piłsudskiego, Kopisto i Powstańców Warszawy. Na dojeździe do Ronda Kronia i na dojeździe do Ronda Pobitno. Co w pogodzie? Dziś chmury i słońce naprzemiennie, padać nie powinno. A w ciągu dnia termometry pokażą nam od 24 do 26 stopni.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepów jubilerskich Sezam, oferujący pamiątki komunijne. www.jubilersezam.pl.
11: Jest 9:00, Paulina Chorwatowska, to są newsy SK2. Prokuratura i komisja badania wypadków lotniczych będą ustalały przyczyny katastrofy dromadera, który pomagał w działaniach gaśniczych lasów w powiecie biłgorajskim. Pilot maszyny zmarł na miejscu, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
12: Czekamy na komisję badania wypadków lotniczych, czekamy na prokuratorów. Oni mieli być od 16 godzin rannych. To oni będą teraz prowadzić dochodzenie, jeżeli chodzi o to, co było przyczyną tego strasznego wypadku.
11: Pożar zaczął się na terenie lasów prywatnych. prywatnych, gdzie nie ma dróg. Stąd akcja jest taka utrudniona, opowiada Mariusz Kiciński z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.
8: Pożar jak się rozprzestrzenił, poszedł na państwowe, więc już linia była bardzo duża i stąd trudność w opanowaniu, bo gdyby sam pożar wybuchł na lasach państwowych, mamy dojazdy, linie oddziałowe, na pewno byłoby to dużo szybciej.
11: Jak tłumaczą leśnicy, pali się m.in. odwodniony torf, a ten potrafi się tlić nawet przez kilka dni. Nagłe zatrzymanie krążenia, to jak wstępnie ustalono, było przyczyną śmierci 40-latka. Doszło do niej po interwencji policji na poznańskich Jeżycach. Kluczowe będą jednak wyniki sekcji zwłok, a ta zaplanowana jest na jutro. Sprawę badają prokuratura i Policyjne Biuro Spraw Wewnętrznych. Maturzyści właśnie zaczynają pisanie trzeciego obowiązkowego egzaminu. Dziś mierzą się z językiem obcym. Zdecydowana większość wybrała angielski i jak mówili nam przed wejściem na salę, są spokojni o dobry wynik.
13: No angielski mam w szkole od dziecka, więc myślę, że też luźno raczej, bez stresu.
14: Żeby z rozszerzenia z angielskiego, to myślę, że na spokojnie.
15: W porządku będzie. Nie będzie źle na pewno.
11: Mówili maturzyści z Radomia, a pisemne egzaminy potrwają do 21 maja.
2: SK2 News, Rzeszów.
10: Michał Serkis, policja dementuje informacje w internecie. Nie było wczoraj kolejnego ataku niedźwiedzia na Podkarpaciu. Drapieżnik był widziany, ale nie zaatakował.
16: Z informacji zgłaszającego wynikało, że w pobliżu pastwiska w Morochowie był widziany niedźwiedź. Nie doszło na szczęście do kontaktu człowieka ze zwierzęciem. Zgłaszający wycofał się i oddalił.
10: Mówiła Anna Oleniacz z policji w Sanoku. A w Czerteżu w gminie Sanok powstanie magazyn ochrony ludności i obrony cywilnej. Będzie tam przechowywany sprzęt niezbędny w sytuacjach kryzysowych. Gmina na to otrzymała ponad 1 000 000 zł dofinansowania.
17: Kto by pomyślał, że tak dobrze nietypowe święto zgra się z grafikiem maturalnym, bo dzisiaj mamy Światowy Dzień Tuby, a na angielskim też będą tuby ćwiczyli. Tuby or not tuby. Tak to jakoś było. Trzymamy kciuki za maturzystów i gramy wam najlepsze polskie hity. Kasia Grodzka, dzień dobry.
18: No to gramy.

kołysani. No to dobrze, bo to kołysanka od zespołu Sumptuastic. Takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2. Ja mam nadzieję, że maturzyści dzisiaj się elegancko wyspali i podeszli do egzaminu z języka angielskiego luzem, bo wczoraj w przypadku matematyki no, luzu nie było, a nawet jest afera. CKE unieważniło kilkanaście matur, a to dlatego, że ludzie wnosili telefony na salę. No cóż, może pomylili maturę z milionerami i liczyli na telefon do przyjaciela.

0: Adrenalina, to ja poproszę w zestawie z kawą. Michał Szczygieł w Radiu SK2. Lekką adrenalinkę można czuć, oddając głosy w gorącej polskiej dwudziestce na swoich ulubionych artystów. Szczególnie jeśli głosujemy na kawałek z propozycji. Na przykład na nowość od Maty, czyli Echo, a później w piątek po 18 okaże się, że dzięki nam właśnie ten kawałek wskoczył do dwudziestki. Takie rzeczy też się dzieją i jak najbardziej głosowanie trwa na sk2.pl.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Prawda po wywiadówce.
3: Mamo, ale to przecież on zaczął.
2: Prawda według faceta na pierwszej randce.
4: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
5: A u nas jest ktoś,
2: kto powie ci całą prawdę.
1: Jarząbek, prawdę ci powie. W Radiu SK2.
6: Kto jest lepszym kierowcą? Kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej. Autopromocja.
1: Reklama.
7: Jak robić, to robić dobrze. Sezon na grilla, czas zacząć. Poznaj trzy nowości firmy Ciak. Kiełbasę grillową premium w wariantach z serem, majerankiem lub aromatycznym grosem. Idealne na ruszt, ognisko, a nawet na patelnię. Skład? Czysta natura. Aż 94% polskiego mięsa z szynki bez azotanu sodu. Tylko tradycyjne metody wędzenia i naturalne przyprawy. Szukaj nas na targowiskach, w galeriach oraz w kamieniu 281. Ciak, bo twoja rodzina zasługuje na to, co dobre.
8: Słyszałeś już? 16 maja w Głogowie Małopolskim w godzinach 11-14 zapraszamy na dni otwarte osiedla MKK Invest. To idealna okazja, żeby na spokojnie poznać osiedle, porozmawiać ze specjalistami i skorzystać z pomocy doradcy kredytowego. Na miejscu czeka też poczęstunek i coś jeszcze. Wyjątkowe rabaty na domy dostępne tylko tego dnia. Przyjdź, wybierz swój lokal. Obowiązują zapisy pod numerem 512-171-484. MKK Invest. Nie może cię tam zabraknąć.
9: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
10: Serwis robót wiertniczych Dukla zaprasza do współpracy. Oferujemy wiercenie studni głębinowych wraz z kompletnym wyposażeniem w instalację kolektorów pionowych pomp ciepła oraz instalację systemów uzdatniania wody. Zapewniamy konkurencyjne ceny i wysoki poziom bezpieczeństwa. Posiadamy kwalifikacje i uprawnienia regulowane przez prawo geologiczne i górnicze. Serwis robót wiertniczych Dukla. Telefon 509 760 222 www.studnie-dukla.pl.
11: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
12: Zapraszamy 16 maja na dni otwarte z Akatom, deweloperem oferującym mieszkania w Rzeszowie przy Langiewicza 37. Przyjdź w godzinach od 11 do 18. Znajdź mieszkanie marzeń. Weź udział w konkursach, warsztatach plastycznych. Sprawdź, czy możesz być dawcą szpiku i ratować ludzkie życie. Dni otwarte z Akatom. Liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych. Mieszkanie marzeń dla ciebie. Blisko centrum i zieleni. Akatom. 16 maja, sobota, Rzeszów, Langiewicza 37. Zapraszamy.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Szukasz solidnego ogrodzenia w dobrej cenie? Wybierz Styrobót. Miejsce, gdzie jakość spotyka się z ceną. U nas znajdziesz jedne z najtańszych ogrodzeń w regionie. Nowoczesne, trwałe i dopasowane do twojego stylu. Sprawdź na żywo gotowe aranżacje i zainspiruj się. Zapraszamy do ogrodów wystawowych Styrobót. Rzeszów, ulica Warszawska, Tyczyn, ulica Grunwaldzka oraz Lutoryż, ulica Suszyckich. Styrobót. Ogrodzenia, które robią wrażenie i nie rujnują budżetu.
1: I po reklamie.

0: Tytuł tej piosenki bardzo pasuje mi do tego, jak człowiek może się poczuć, słuchając jej. Oczywiście bardziej chodzi mi tutaj o aksamit niż kamień. Naprawdę, Marek Kościkiewicz dobrze ten kawałek sobie wymyślił. Zespół Demono, kamień i aksamit gramy wam w Radiu SK2. Zbliża się godzina 10:00, za chwilę newsy na naszej antenie.
1: Reklama.
2: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
3: Kuna zniszczyła ocieplenie twojego poddasza? Masz mostki termiczne, które obniżają temperaturę w pomieszczeniach i podnoszą rachunki? A może budujesz dom i zastanawiasz się nad rodzajem ocieplenia? Wskocz teraz na wdmuchiwanie-izolacji.pl. Dla naszych klientów pomiar kamerą termowizyjną gratis. Zamów usługę ocieplenia, która będzie dbać o twój komfort latami. Więcej informacji na stronie wdmuchiwanie-izolacji.pl lub pod numerem telefonu 572-572-699.
4: Rzeszowskie Juwenalia 2026, 8-9 maja. Miasteczko Akademickie Politechniki Rzeszowskiej. 2 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wesołe miasteczko, autobus Barbera i wiele innych atrakcji. Zagrają Lady Punk, Maryla Rodowicz, Zenon Martyniuk, Skolim, Baciary, Jam, Myslowis, Kasperczyk, White 2115, Sentino, PZ, Kizo, Bledka, Problem, Kips, Żabson oraz wielu innych artystów. Więcej informacji oraz bilety na www.rzeszowskiejjuwenalia.pl. Na imprezę zapraszają Politechnika Rzeszowska, Brand Group i właściciel marki Żywiec.
5: Siema! Szukasz szkoły, która nie jest nudna jak zeszyty do matematyki? Wpadnij do nas, do Zespołu Szkół w Sokołowie Małopolskim.
6: ELO to spoko zdawalność matury oraz darmowe wyjazdy do Hiszpanii. A technikum to zdobyte kwalifikacje oraz zarobiony hajs w Austrii.
7: Wybierając zawód mechanika, zrobisz prawko zupełnie za darmo.
8: Jeśli w przyszłości nie chcesz sobie strzelić w kolano, to mamy na to radę. Dzięki strzelcowi nauczysz się przetrwania i bycia prawdziwym stigmą.
9: Nie czekaj, dołącz do nas, znajdź nas w mediach i bądź częścią naszej społeczności. Czekamy na was. Buziaczki!
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Zapraszamy 16 maja na dni otwarte z Akatom, deweloperem oferującym mieszkania w Rzeszowie przy Langiewicza 37. Przyjdź w godzinach od 11 do 18. Znajdź mieszkanie marzeń. Weź udział w konkursach, warsztatach plastycznych. Sprawdź, czy możesz być dawcą szpiku i ratować ludzkie życie. Dni otwarte z Akatom. Liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych. Mieszkanie marzeń dla ciebie. Blisko centrum i zieleni. Akatom. 16 maja, sobota, Rzeszów, Langiewicza 37. Zapraszamy.
1: I po reklamie.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepów jubilerskich Sezam.
13: Padać w regionie dziś nie powinno, ale uważajcie na silniejszy wiatr, zwłaszcza na południe naszego województwa. Mamy ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia. Na termometrach w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle w tym momencie od 20 do 21 stopni. Temperatura o kilka kresek może nam podskoczyć. Max na dziś to 26 stopni, w nocy około 15 kresek. Teraz w Rzeszowie większy ruch na Marszałkowskiej, Lubelskiej, Piłsudskiego i Cieplińskiego.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepów jubilerskich Sezam, oferujący pamiątki komunijne. www.jubilersezam.pl.
0: Minęła 10:00, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Akcja gaśnicza na Lubelszczyźnie może potrwać nawet dobę. Wracamy do pożaru lasu w powiecie biłgorajskim. Na miejscu pracują kolejne zastępy straży, wspierane przez policyjne Black Hawki. Starosta biłgorajski Andrzej Szarlip przekazał, że spłonęło ponad 100 hektarów lasu, a linia ognia ma około 800 metrów. Strażacy uspokajają, ogień nie zagraża zabudowaniom, jest oddalony o kilka kilometrów. Z mieszkańcami na miejscu rozmawiał nasz reporter Artur Mazurek.
14: Jak pani zareagowała na wieść o tym pożarze?
15: Oj, strasznie. Strach.
14: Kojarzy pani ten rejon?
15: Kojarzę. Wiele osób tutaj chodzi po lasach, odwiedza, dużo turystów, także strach ogólnie. Coś niesamowitego.
16: No, niewesoło było, patrząc na takie zalesienie blisko budynków, jak się mieszka, to każdy czuł niepokój, niebezpieczeństwo.
15: No, szok dla mnie.
14: Czy to jakoś pana dotknęło?
17: Nie, no tak, akurat nie wiedziałem o tym, tylko wracałem.
14: To dopiero się pan dowiedział o tym?
17: Tak.
18: Okropnie, bo myśmy niedawno po sąsiedzku mieli pożar.
0: W akcji uczestniczy obecnie kilkadziesiąt zastępów Straży Pożarnej i śmigłowce. Polska umowa SAFE zaakceptowana. Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że porozumienie zostało zatwierdzone. Otwiera to drogę do podpisania umowy w piątek w Warszawie. Polska jest pierwszym krajem, który osiągnął porozumienie z Brukselą w sprawie programu SAFE, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
19: W piątek umowę mają podpisać ze strony Brukseli unijni komisarze Piotr Serafin i Andrius Kubilius, a ze strony polskiego rządu szefowie resortów obrony narodowej i finansów wicepremier Kosiniak-Kamysz. Kamysz podkreślił, że zaakceptowanie polskiej umowy jako pierwszej potwierdza pozycję Polski jako lidera bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO.
20: To jest też sygnał, że najbliższe tygodnie dla wszystkich firm zbrojeniowych, szczególnie dla polskiej grupy zbrojeniowej, ale wszystkich kooperantów, to czas wytężonej pracy.
19: Polska z programu SAFE ma otrzymać ponad 43 miliardy euro. Pierwsze pieniądze, 15% zaliczka, trafią do polskiej armii w najbliższych tygodniach. Środki w 89% według zapewnień rządu będą wydane w Polsce.
0: A z pożyczki SAFE Polska sfinansuje kluczowe programy obronne. Rekord Polski w zwrocie butelek. 5037. Tyle jednorazowo oddał mieszkaniec Krakowa. Jak sam przyznał, zbierał je przez 2 miesiące, głównie w pracy. Wrzucanie ich do automatu zajęło mu 4 godziny. Łączna wartość to niespełna 2,5 tysiąca złotych, a rekordzista zapowiada, że pieniądze przekaże na cele charytatywne.
21: SK2 News, Rzeszów.
22: Michał Serki, z ponad 1 600 000 złotych trafiło do organizacji pozarządowych z Rzeszowa. Prezydent podpisał 41 umów z organizacjami, które wspierają miasto w działaniach na rzecz mieszkańców.
23: To działalność profilaktyczna, to także działalność związana z edukacją, taką polityką społeczną szeroko rozumianą.
22: Mówił prezydent miasta Konrad Fiołek. Będzie bezpłatna zbiórka odzieży i tekstyliów w Rzeszowie. W poniedziałek zostawicie rzeczy na parkingu w rejonie cmentarza na Przybyszówce, w rejonie ulicy Króla Augusta i obrońców Poczty Gdańskiej.
24: Tu Radio SK2, wasz dom polskiej muzyki w eterze. 3 minuty po godzinie 10:00. Może już poczuliście akcenty lata, bo jest ciepło i słonecznie, ale jak wam za mało, to w tej godzinie, do tej właśnie pory roku piechotą zabierze nas zespół Bajm, a na początek tej godziny muzycznie Paweł Domagała, Kasia Grodzka, dzień dobry.
25: Bez reklam. Jeden po drugim.
26: Teraz gra

0: Masa energii od Golec, Orkiestry i Gromiego. Górą Ty gramy Wam w Radiu SK2. Górą też Maj, który póki co bardzo ładnie nam się prezentuje. O Maju w muzyce opowiada nam w tym tygodniu też i Michał Hanczak w 5 hitach na piątkę.
1: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.
2: Jestem, melduje się ponownie Michał Hanczak z tej strony. W tym tygodniu gram Wam piosenki o maju. Kalendarz mnie zainspirował do takiego wyboru oczywiście. A który polski hit zaczyna się od słów "To był maj, pachniała Saska Kępa"? Wiecie na pewno doskonale, to jest bardzo prosta zagadka dla każdego, kto choć trochę interesuje się polską muzyką. Wiadomo, że za chwilę na antenie Radia SK2 Małgośka, czyli wielki hit Maryli Rodowicz. Ta piosenka ma ponad 50 lat, powstała w 73 roku, a słowa napisała Agnieszka Osiecka. Początkowo ta piosenka miała mieć inną melodię, ale kompozytor uznał, że tekst do niej nie pasuje. I tak oto na jakiś czas Małgośka trafiła do szuflady. Kiedy z niej wyszła? Ano wtedy, gdy Osiecka spotkała się z Marylą Rodowicz i Katarzyną Gertner w kawiarni słynnego Grand Hotelu w Sopocie. No i Katarzyna Gertner, która inspirowała się wtedy warszawskimi kataryniarzami, skomponowała nową melodię do Małgośki i w ten oto sposób narodził się jeden z największych polskich hitów wszechczasów. Zresztą nie tylko w Polsce ten hit był kochany, bo Maryla Rodowicz nagrała też niemiecką wersję, była wydana w NRD, zaśpiewała też duet z czeską gwiazdą Heleną Wondraćkową, no i też kolejne pokolenia artystów Małgośką się inspirowały i po nią sięgały. Był na przykład remix od Wet Fingers, czyli taka wersja skrojona pod kluby i dyskoteki. To było ponad 15 lat temu. Były kolejne wykonania, nie zliczymy ich tak naprawdę nawet na palcach dwóch rąk, bo było ich mnóstwo. A nie tak dawno dostaliśmy nową wersję. Maryla Rodowicz oddała swoje wielkie hity młodym artystom, którzy zrobili je po swojemu i z Marylą na nowo nagrali. Na przykład Małgośkę po liftingu zaserwowała nam Małgośka Uściłowska, czyli Lanberry po prostu. Ale ja Wam puszczę teraz oryginalną wersję z 73 roku, tak żeby wszyscy mogli zaśpiewać, że to był maj, pachniała Saska Kępa. Mam nadzieję, że tam, gdzie teraz słuchacie radia, też ładnie wiosennie pachnie.

0: Szum od Kaśki Sochackiej. Gramy wam w Radiu SK2. Chociaż przy recyklomatach to raczej słychać taki trzask plastiku bardziej i sporo. Natrzaskał się pewien mieszkaniec Krakowa, który za puszki i butelki odebrał rekordowe 2341 zł właśnie z recyklomatu. Co prawda pan w ogóle zapowiedział, że ta cała kwota pójdzie na cele charytatywne, ale jednak w dobie szalejącej inflacji i takich dziwnych kryptowalut pan z Krakowa udowodnił, że portfel inwestycyjny najlepiej budować na plastiku i szkle.
1: SK2.
2: Autopromocja. Majówka, majówka i po majówce.
3: O nie, nie tym razem.
4: Najlepsza majówka jeszcze przed tobą.
5: Mazurska majówka SK2.
4: Jezioro, grill, hotel ze spa. No i polska muzyka na żywo.
6: Hej, tu Kuba i Kuba.
7: My też tam będziemy i zagramy dla was.
8: Zgłaszajcie się na sk2.pl.
9: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
10: Autopromocja. Reklama.
11: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
12: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu Piastowym. Czekać będzie na ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce Piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
13: Myślisz największy wybór BMW na Podkarpaciu? Mówisz Auto Premium. Myślisz zaufanie? Mówisz Auto Premium. Myślisz wysoka jakość? Mówisz Auto Premium. Myślisz doświadczenie? Mówisz Auto Premium. Bo w autoryzowanym serwisie BMW Auto Premium Rzeszów znajdziesz blisko 100 aut dostępnych od ręki. Załogę z 17-letnim doświadczeniem oraz najwyższą jakość usług. Serwis BMW Auto Premium Rzeszów zaprasza. Rzeszów Świlcza 147H. BMW. Radość z jazdy.
14: Szukasz profesjonalistów od samochodów, którzy zajmą się twoim autem jak własnym? Jeszcze dziś odwiedź Fox Bosch Service. Znajdziesz u nas profesjonalny serwis. Naprawimy klimatyzację, silnik i wszelkie inne usterki. A wszystko wpiszemy do elektronicznej książki pojazdu. Serwisujemy samochody spalinowe, elektryczne oraz hybrydy. Fox Bosch Service. Krasne 110 koło Rzeszowa. Więcej na serwisfox.rzeszow.pl. Fox Bosch Service. Profesjonalny serwis. To tu.
15: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kasperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
16: Szukasz idealnej lokalizacji pod swoją firmę? Postaw na Bogu chwałę. Gmina ogłasza przetarg na sprzedaż 3 w pełni uzbrojonych działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki od 1 do 2,5 hektara. Przetarg już 8 czerwca. Szczegóły na boguchwala.pl. Bogu chwała. Tu warto inwestować.
17: Rzeszowskie Juwenalia już w maju. Baw się z prędkością światła. A po koncertach odpal ultraszybki światłowód i telewizję cyfrową od Skyware. Skyware, sprawdzony dostawca internetu i dumny partner Juwenaliów. Wejdź na skyware.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Zapraszamy 16 maja na Dni Otwarte z Akatom. Deweloperem oferującym mieszkania w Rzeszowie przy Langiewicza 37. Przyjdź w godzinach od 11 do 18. Znajdź mieszkanie marzeń. Weź udział w konkursach, warsztatach plastycznych. Sprawdź, czy możesz być dawcą szpiku i ratować ludzkie życie. Dni Otwarte z Akatom. Liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych. Mieszkanie marzeń dla ciebie. Blisko centrum i zieleni. Akatom. 16 maja, sobota, Rzeszów, Langiewicza 37. Zapraszamy.
20: I po reklamie.

0: Bardzo wiosenna piosenka w gruncie rzeczy, bo jak wiadomo, wiosna jest usłana różnymi decyzjami, które musimy podjąć każdego dnia. Czy wystarczy bluza, czy brać kurtkę, jakiś szalik, a może jednak parasol, czy zostawić, czy wziąć i tak dalej, i tak dalej. O tych decyzjach Vito Bambino i Zalia w Radiu SK2. Zbliża się 11 i newsy, a po 11 opowiem Wam o cudzie inżynierii, który niebawem ma się pojawić w Polsce.
1: Reklama.
2: Słyszałeś już? 16 maja w Głogowie Małopolskim w godzinach 11:14 zapraszamy na dni otwarte osiedla MKK Invest. To idealna okazja, żeby na spokojnie poznać osiedle, porozmawiać ze specjalistami i skorzystać z pomocy doradcy kredytowego. Na miejscu czeka też poczęstunek i coś jeszcze. Wyjątkowe rabaty na domy dostępne tylko tego dnia. Przyjdź, wybierz swój lokal. Obowiązują zapisy pod numerem 512-171-484. MKK Invest. Nie może cię tam zabraknąć.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
4: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2%, litr, 1,59 zł przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 zł z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
5: Rzeszowska Juwenalia 2026, 8-9 maja. Miasteczko Akademickie Politechniki Rzeszowskiej. 2 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wesołe miasteczko, autobus Barbera i wiele innych atrakcji. Zagrają Lady Punk, Maryla Rodowicz, Zenon Martyniuk, Skolim, Baciary, Jam, Myslowis, Kasperczyk, White 2115, Sentino, PZ, Kizo, Bledka, Problem, Hips, Żabson oraz wielu innych artystów. Więcej informacji oraz bilety na www.rzeszowskiejwenalia.pl. Na imprezę zapraszają Politechnika Rzeszowska, Brand Group i właściciel marki Żywiec.
6: Stacja kontroli pojazdów EcoAuto w Krośnie zaprasza w nowych, wydłużonych godzinach. Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku od 7 aż do 20, a w soboty od 7 do 13. Badania techniczne wykonujemy szybko, sprawnie i profesjonalnie. Znajdziesz nas w Krośnie przy ulicy Korczyńskiej 59. EcoAuto, stacja kontroli pojazdów. Zadzwoń i umów wizytę. 723 330 163. www.ecoautosc.pl.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Kuna zniszczyła ocieplenie twojego poddasza? Masz mostki termiczne, które obniżają temperaturę w pomieszczeniach i podnoszą rachunki? A może budujesz dom i zastanawiasz się nad rodzajem ocieplenia? Wskocz teraz na wdmuchiwanie-izolacji.pl. Dla naszych klientów pomiar kamerą termowizyjną gratis. Zamów usługę ocieplenia, która będzie dbać o twój komfort latami. Więcej informacji na stronie wdmuchiwanie-izolacji.pl lub pod numerem telefonu 572-572-699.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
10: Tak?
9: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej! Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Zapraszamy 16 maja na dni otwarte z Akatom, deweloperem oferującym mieszkania w Rzeszowie przy Langiewicza 37. Przyjdź w godzinach od 11 do 18. Znajdź mieszkanie marzeń. Weź udział w konkursach, warsztatach plastycznych. Sprawdź, czy możesz być dawcą szpiku i ratować ludzkie życie. Dni otwarte z Akatom. Liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych. Mieszkanie marzeń dla ciebie. Blisko centrum i zieleni. Akatom. 16 maja, sobota, Rzeszów, Langiewicza 37. Zapraszamy.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Szukasz solidnego ogrodzenia w dobrej cenie? Wybierz Styrobót. Miejsce, gdzie jakość spotyka się z ceną. U nas znajdziesz jedne z najtańszych ogrodzeń w regionie. Nowoczesne, trwałe i dopasowane do twojego stylu. Sprawdź na żywo gotowe aranżacje i zainspiruj się. Zapraszamy do ogrodów wystawowych Styrobót. Rzeszów, ulica Warszawska, Tyczyn, ulica Grunwaldzka oraz Lutoryż, ulica Suszyckich. Styrobót. Ogrodzenia, które robią wrażenie i nie rujnują budżetu.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepów jubilerskich Sezam.
1: Chmury i słońce naprzemiennie, tak będzie do końca dnia. W Rzeszowie krośnie czy jaśle, padać nie powinno, ale uważajcie na silniejszy wiatr na południu naszego województwa. Mamy tam ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia. Na termometrach w Rzeszowie krośnie czy jaśle w tym momencie 22 stopnie średnio i temperatura jeszcze o kilka kresek może nam podskoczyć w nocy, 15 na plusie. A teraz w Rzeszowie większy ruch na Lubelskiej, Rajtana, Piłsudskiego oraz Cieplińskiego.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepów jubilerskich Sezam, oferujący pamiątki komunijne. www.jubilersezam.pl.
15: 11. Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Prokuratura rozpoczęła oględziny miejsca katastrofy samolotu gaśniczego na Lubelszczyźnie. To w ramach śledztwa, które właśnie ruszyło. Przypomnijmy, dromader rozbił się podczas akcji gaśniczej w Puszczy Solskiej. Zginął pilot. Na miejscu dalej trwa akcja strażaków. Pożar w szczytowym momencie obejmował 250 hektarów lasu. Widok był przerażający, relacjonuje nam jeden z mieszkańców, pan Wiesław.
16: Ten dym to taki był, ognia nie było widać, nie, bo to drzewa. Taki był bardzo przerażający, bo trzaskało to, wiatr tak zerwał się, to wszystko tak miotało, kawałki kory, wszystko tak leciało, uciekałem stamtąd, żeby nie przeszkadzać.
15: A jak sytuacja wygląda teraz? O to pytamy naszego reportera Mazurka, który jest na miejscu.
17: Jestem obecnie w Józefowie, przed chwilą byłem też w miejscowości Aleksandrów, gdzie to zadymienie jest nieco bardziej odczuwalne. Służby przypominają, żeby w miarę możliwości ograniczyć dzisiaj spacerowanie, w szczególności w tych miejscowościach w pobliżu pożaru, ale wiatr też roznosi to zadymienie po okolicy, więc nawet w nieco oddalonych miejscowościach, takich jak Aleksandrów, to zadymienie jest odczuwalne.
15: Dziękujemy, to był Artur Mazurek, a przypomnijmy, w akcji gaśniczej udział bierze też policyjny śmigłowiec Black Hawk. Pożar nie jest zagrożeniem dla domostw. Sądowy finał tragedii, która wstrząsnęła Polską. Dziś zapadnie wyrok w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Przed miejscowym sądem okręgowym jest nasz reporter Rafał Rożycki.
18: Po wielomiesięcznym procesie toczącym się z wyłączoną jawnością, sędziowie ogłoszą kary dla oprawców chłopca. Głównym oskarżonym jest ojczym dziecka Dawid B., któremu prokuratura zarzuca zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Według aktu oskarżenia mężczyzna miał między innymi polewać dziecko wrzątkiem i kłaść na rozgrzanym piecu. Na ławie oskarżonych zasiada także matka Kamilka, Magdalena B., która miała nie reagować na przemoc. Obojgu grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.
15: A rozprawa rozpocznie się już za pół godziny. Łatwo, szybko i sprawnie. Tak tegoroczną maturę z angielskiego oceniają uczniowie z trzeciego LO w Zielonej Górze.
19: Pierwszy wychodzę, nie to, że biję rekordy, ale tak po prostu jak jest słuchanie, to sobie staram inne zdania też robić, nie?
20: W mailu trzeba było napisać jakieś miejsce, gdzie się było jako dziecko i się teraz do niego wróciło i czemu się do niego wróciło.
15: Tegoroczne matury potrwają do 30 maja, a wyniki 8 lipca.
21: SK2 News, Rzeszów.
1: Michał Serkis, zarzut zakłócania imprezy masowej, usłyszał 50-letni mieszkaniec Rzeszowa. Mężczyzna pod wpływem alkoholu podczas meczu pomiędzy Stalą Rzeszów a Wisłą Kraków przeskoczył przez ogrodzenie stadionu.
22: Wniesienie lub posiadanie alkoholu na terenie imprezy masowej, poza zakupionym na miejscu, grozi kara ograniczenia wolności albo wysoka grzywna,
1: mówiła Magdalena Żuk z rzeszowskiej policji. Miasto Rzeszów ogłosiło przetarg na zakup i montaż 140 wiat przystankowych, 50 pylonów i 150 stojaków rowerowych.
0: W tym mailu o miejscach z dzieciństwa, co to był do napisania na maturze z angielskiego, wystarczyłoby zacytować i też przetłumaczyć. Lubię wracać tam, gdzie byłem, od pana Wodeckiego. Na pewno ktoś z komisji by docenił. Bo my każdego dnia doceniamy polską muzykę w Radiu SK2. Zespół Mysłowic na początek tej godziny. Kasia Grodzka, dzień dobry, 3 minuty po 11:00.

Bardzo chętnie gramy wam takie klasyki. Meluzyna od Małgorzaty Ostrowskiej w tej dziesiątce najlepszych polskich hitów Radia SK2. A co nas czeka już niedługo, już niebawem? No niezłe bajery, słuchajcie. Autonomiczne taksówki jeszcze w tym roku mają pojawić się na polskich ulicach. No byłby to naprawdę duży skok technologiczny. No właśnie, może by zastąpiły takie zwykłe taksówki, choć to byłoby jeszcze większe wyzwanie dla inżynierów zaprogramować taką autonomiczną taksówkę, tak żeby co 500 metrów ciężko wzdychała i mruczała z niezadowoleniem, że to a Corsa znowu mu się wypchała. SK2.

0: mroczne. Skąpane w przestępczości Gotham od Metznera w Radiu SK2. Na szczęście nie do Gotham, a nad piękne Jezioro Mikołajskie wysyłamy Was w ramach tegorocznej mazurskiej majówki z Radiem SK2. Póki co skład bardzo mocno kobiecy. Przedwczoraj zaproszenie odebrała Basia, wczoraj Angelika. Może dzisiaj jakiś pan będzie chciał dołączyć wraz z osobą towarzyszącą. My stawiamy luksusowy hotel nad brzegiem jeziora, pełne wyżywienie, dojazd, no będzie też grill i ognisko i w ogóle też występ duetu Kuba i Kuba, na pewno kojarzycie ich z naszej anteny. Zgłoszenia niezmiennie zbieramy na sk2.pl. Chodzi oczywiście o mazurską majówkę w Radiu SK2.
1: SK2. Reklama.
2: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. geowłokninadrogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. geowłokninadrogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 7,99 za kilogram, a do tego tylko z aplikacją Biedronka winogrona różowe na wagę 11,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kilogram na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
6: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
7: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
8: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
9: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
11: To będzie ostatnia reklama.
2: Zapraszamy 16 maja na Dni Otwarte z Akatom. Deweloperem oferującym mieszkania w Rzeszowie przy Langiewicza 37. Przyjdź w godzinach od 11 do 18. Znajdź mieszkanie marzeń. Weź udział w konkursach, warsztatach plastycznych. Sprawdź, czy możesz być dawcą szpiku i ratować ludzkie życie. Dni Otwarte z Akatom. Liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych. Mieszkanie marzeń dla Ciebie. Blisko Centrum i Zieleni. Akatom. 16 maja, sobota, Rzeszów, Langiewicza 37. Zapraszamy.
12: I po reklamie.

0: Wow, jak słuchałam tej piosenki od Pauli, przypomniała mi się moja matura, bo zdawałam ją w tym samym roku, w którym premierę miało od dziś, które gramy Wam w Radiu SK2, oczywiście rok 2008. Ja mam nadzieję, że i Wy zdążyliście powspominać. Tu Radio SK2, gramy Wam najlepsze polskie hity punktualnie w samo południe newsy.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Kuna zniszczyła ocieplenie twojego poddasza? Masz mostki termiczne, które obniżają temperaturę w pomieszczeniach i podnoszą rachunki? A może budujesz dom i zastanawiasz się nad rodzajem ocieplenia? Wskocz teraz na wdmuchiwanie-izolacji.pl. Dla naszych klientów pomiar kamerą termowizyjną gratis. Zamów usługę ocieplenia, która będzie dbać o twój komfort latami. Więcej informacji na stronie wdmuchiwanie-izolacji.pl lub pod numerem telefonu 572-572-699.
8: Jak robić, to robić dobrze. Sezon na grilla, czas zacząć. Poznaj trzy nowości firmy Ciak. Kiełbasę grillową premium w wariantach z serem, majerankiem lub aromatycznym grosem. Idealne na ruszt, ognisko, a nawet na patelnię. Skład? Czysta natura. Aż 94% polskiego mięsa z szynki bez azotanu sodu. Tylko tradycyjne metody wędzenia i naturalne przyprawy. Szukaj nas na targowiskach, w galeriach oraz w Kamieniu 281. Ciak, bo twoja rodzina zasługuje na to, co dobre.
9: Rzeszowskie Juwenalia 2026, 8-9 maja. Miasteczko Akademickie Politechniki Rzeszowskiej. 2 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wesołe miasteczko, autobus Barbera i wiele innych atrakcji. Zagrają Lady Punk, Maryla Rodowicz, Zenon Martyniuk, Skolim, Baciary, Dżem, Myslowis, Kasperczyk, White 2115, Sentino, PZ, Kizo, Bledka, Problem, Kips, Żabson oraz wielu innych artystów. Więcej informacji oraz bilety na www.rzeszowskiejuwenalia.pl. Na imprezę zapraszają Politechnika Rzeszowska, Brand Group i właściciel marki Żywiec.
10: Szukasz idealnej lokalizacji pod swoją firmę? Postaw na Bogu chwałę. Gmina ogłasza przetarg na sprzedaż 3 w pełni uzbrojonych działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki od 1 do 2,5 hektara. Przetarg już 8 czerwca. Szczegóły na boguchwala.pl. Bogu chwała. Tu warto inwestować.
11: Rzeszowskie Juwenalia już w maju. Baw się z prędkością światła. A po koncertach odpal ultraszybki światłowód i telewizję cyfrową od Skyware. Skyware, sprawdzony dostawca internetu i dumny partner Juwenaliów. Wejdź na skyware.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Chcesz być Sigmą? Chodzić do glamour szkoły? Jeśli tak, przyjdź do Zespołu Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie.
14: U nas nie ma żadnych bambików. Nasza szkoła ma tyle kierunków, że nawet pudzian ich nie uciągnie. Nasi nauczyciele to same gigaczady.
15: Mamy najnowsze Centrum Kształcenia Umiejętności na skibidi poziomie. Cała szkoła ma wyposażenie na mega levelu.
16: Słuchaj, bratku, to miejsce jest zbyt sztos, żeby o nim opowiedzieć w tak krótkim czasie, więc pokaż, że jesteś szefem i obczaj to sam.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepów jubilerskich Sezam.
19: Padać w regionie nie powinno dziś, ale uważajcie na silniejsze wiatry na południu naszego województwa. Mamy ostrzeżenia IMGW. Chodzi m.in. o powiat leski czy bieszczadzki. Na termometrach w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle dziś maksymalnie 26 stopni. Uwaga kierowcy, utrudnienia na węźle Dębica, autostrada A4 na wjeździe w kierunku Rzeszowa. Więcej o tym w serwisie za chwilę. A teraz w Rzeszowie większy ruch na Marszałkowskiej, Piłsudskiego, Cieplińskiego, a także Lisa Kuli.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepów jubilerskich Sezam, oferujący pamiątki komunijne. www.jubilersezam.pl.
20: Jest 12. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Szokujące ustalenia śledczych z Wielkopolski. 15-latek miał zabić 13-latkę z okolic Nowego Tomyśla i upozorować jej samobójstwo. Ciało dziewczynki znaleziono w lesie w marcu ubiegłego roku.
21: Funkcjonariusze z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu zdobyli materiały dowodowe, które świadczyły o tym, że za sprawą tego zabójstwa i upozorowanego samobójstwa stoi 15-latek.
20: przyznaje Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Podejrzanym zajął się sąd rodzinny. Trafił do schroniska dla nieletnich. Służby ze względu na wiek ofiary i zatrzymanego oraz charakter sprawy nie podają szczegółów. Przypomnijmy, w ubiegłym roku zaginięcie 13-latki zgłosiła rodzina. Następnego dnia w lesie odnaleziono jej ciało. Początkowe ustalenia wskazywały, że targnęła się na swoje życie. Już za moment premier Donald Tusk weźmie udział w sztabie kryzysowym z szefami służby w związku z pożarem lasów w powiecie biłgorajskim. Akcja gaśnicza na terenie Puszczy Solskiej trwa od wtorkowego popołudnia. Pożar w krótkim czasie objął 150 hektarów lasów. Lada moment mają ruszyć też policyjne oględziny miejsca katastrofy Dromadera. Wieczorem runął na ziemię w czasie akcji gaśniczej, mówi Andrzej Fijołek, rzecznik komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie.
0: Niebawem rozpoczną się formalnie oględziny tego miejsca. Jest 5 sektorów wyznaczonych, 5 prokuratorów w każdym sektorze, oczywiście z policjantami.
20: Oględziny mogą potrwać kilka godzin. Policjanci apelują do mieszkańców o niewchodzenie do lasu. Na ruch czekają szczególnie spłacający kredyty. Dobiega końca posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Poznamy po niej decyzję w sprawie stóp procentowych. W tym roku Rada obniżyła je raz o 25 punktów. Stopa referencyjna jest teraz na poziomie 3,75%.
1: SK2 News, Rzeszów.
22: Michał Serkis, uwaga kierowcy, zablokowany jeden pas ruchu na podkarpackim odcinku autostrada 4 w Żerakowie w stronę Rzeszowa. To po tym, jak z samochodu ciężarowego na węźle Dębica Zachód wypadł ładunek. Utrudnienia mogą potrwać około godziny. Spacer w Bieszczadach zakończył się odkryciem groźnego znaleziska. Jeden z turystów, który zszedł w las ze szlaku granicznego w okolicach Hrabiej Skały, natknął się na granat moździerzowy. Jak ocenili policjanci, w każdej chwili mógł eksplodować. Granat został zneutralizowany w miejscu znalezienia.
23: Oficjalnie wpadliśmy do drugiej połowy tygodnia. Już 2 minuty po godzinie 12 na zegarach, a i myślę, że za maturzystami już najcięższe egzaminy. Teraz już wszystkim będzie z górki. Prosto do weekendu. Lady Punk, Roxy, Faust. Ich usłyszycie w tej godzinie. Kasia Grodzka, dzień dobry.

0: hit kalendarzowy. Środa, czwartek od zespołu wideo. Gramy wam w Radiu SK2, ale uwaga, trzeba być czujnym, bo Kamil Nosel to wkręca przez cały tydzień.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Tak, słucham.
3: Dzień dobry, czy ja do pana Marka się dotelefonowałem?
2: Tak.
3: Kierowca, piętaszek przemycał po tej stronie. Ja mam pana na liście autokarowej na pielgrzymkę do Medjugorji. To jest pan?
2: Tak.
3: Dobra, proszę pana, ja teraz muszę z panem ustalić, bo albo to będą Czechy, albo to będzie Austria. Będziemy chcieli skorzystać z depozytu na koszt kanistrów. Pan mi powie, gdzie pan chcesz, żeby później nie było problemu.
2: No raz ja rozumiem, tylko jeśli to jest 50 osób w autokarze i paliwo jest drogie, to jakby wyszło 20 zł więcej, to pewnie to wyszło
3: no na właśnie równo. Właśnie nie wyjdzie 20 zł więcej, proszę pani. No minimum po 150 zł tam i 150 z powrotem może wyjść. A jak my skorzystamy z depozytu i na korzyść, proszę pana, walizek damy kanistry z paliwem, no to wtedy nie dopłacacie nic.
2: Dobra, ja trochę jestem też zdziwiony sytuacją, bo jeśli tych kanistrów będzie tam, nie wiem, 10,
3: no
2: to jest, to nie wiem, czy zgodne z przepisami, czy to bezpieczne jest do końca. No.
3: Proszę pana, ja mogę wziąć do 12 kanistrów, jeżeli są te 5-litrowe. I teraz, jeżeli ja będę miał i kanistry, i walizki, ja nie pomieszczę ani jednego, ani drugiego.
2: No tak, ale pan nie mówi mi, że nagle tak paliwo zwariowało, że pan musiał depozyt taki załatwiać, bo my jeździliśmy co roku, no kurczę, ludzie, no.
3: Pan mnie dalej nie rozumie, proszę pana. Po to biorę kanistry, żeby mieć zabezpieczenie i nie kupować gdzie indziej drogiego paliwa.
2: Jak to ma wyglądać? Zostawiamy w depozycie i co później z tymi walizkami?
3: I te walizki czekają w depozycie, jak wracacie, zabieracie, a ja mam, proszę pana, kanistry z paliwem.
2: No po co walizkę brać?
3: Jak to po co?
2: No jak biorę z ciuchami walizkę i zostawiam w depozycie i nie mam walizki.
3: Proszę pana, możemy się domówić, że walizkę pan będzie miał do Słowenii. W Słowenii pan da do depozytu.
2: Dlatego nie rozumiem pana, jak mam walizkę brać do Słowenii i ją zostawiać w Słowenii na 6 dni czy na 8 i później ją zbierać. To po co ją mam
3: brać? Proszę pana, to może pan u Faustyny to zostawi.
4: Zostałeś na to wkręcony, spokojnie.
2: No to udało wam się, no nie.
1: Nosel wkręca.

0: Pamiętam, jak serce biło, gdy otwierało się paczkę chipsów i szukało tam Tazosa z Gwiezdnych Wojen właśnie, albo z Pokemonami. I o tym wspomnieniu Dawid Podsiadło śpiewa w Tazosach, tutaj Radio SK2. No właśnie, a teraz, jak się okazuje, chipsy to wcale nie jest taka dobra opcja, bo jak mówią najnowsze badania, nawet ich mała porcja dziennie może zwiększyć ryzyko demencji w przyszłości. Wiadomo, lepiej być zdrowym, ale gorzej, jak ktoś zapomniał, czy wczoraj wsunął paczkę, czy nie.
1: SK2. Reklama. Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
1: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
3: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Szukasz profesjonalistów od samochodów, którzy zajmą się Twoim autem jak własnym? Jeszcze dziś odwiedź Fox Bosch Service. Znajdziesz u nas profesjonalny serwis. Naprawimy klimatyzację, silnik i wszelkie inne usterki. A wszystko wpiszemy do elektronicznej książki pojazdu. Serwisujemy samochody spalinowe, elektryczne oraz hybrydy. Fox Bosch Service. Krasne 110 koło Rzeszowa. Więcej na servisfox.rzeszow.pl. Fox Bosch Service. Profesjonalny serwis. To tu.
6: Skoczysz do Carrefoura?
7: Jasne, mają świeżą promkę. Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 maja. Cena przed obniżką 15,99.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
10: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
11: Tak?
10: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej.
12: Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Okej, okay, raport wysłany.
14: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
13: Słucham?
14: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
13: O kim ty mówisz?
14: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
13: Dzisiaj? Zdecydowanie bowl z kurczakiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
14: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
15: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
16: Zapraszamy 16 maja na Dni Otwarte z Akatom, deweloperem oferującym mieszkania w Rzeszowie przy Langiewicza 37. Przyjdź w godzinach od 11 do 18. Znajdź mieszkanie marzeń. Weź udział w konkursach, warsztatach plastycznych. Sprawdź, czy możesz być dawcą szpiku i ratować ludzkie życie. Dni Otwarte z Akatom. Liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych. Mieszkanie marzeń dla ciebie. Blisko Centrum i Zieleni. Akatom. 16 maja, sobota, Rzeszów, Langiewicza 37. Zapraszamy.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
19: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
20: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
21: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
22: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
23: I po reklamie. Najlepiej.

0: piosenka idealna do śpiewania przy ognisku, nad jeziorem, być może podczas mazurskiej majówki, na którą was wysyłamy w tym tygodniu. Może Kuba i Kuba zaśpiewają a cappella. To zespół Ira i Nadzieja, a po godzinie 13 na ten luksusowy mazurski wypad wysyłamy kolejnego słuchacza albo kolejną słuchaczkę. Warto zostać z Radiem SK2, a właśnie zgłoszenia cały czas na sk2.pl.
1: Reklama. Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lost Ark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lost Ark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
2: Słyszałeś już? 16 maja w Głogowie Małopolskim w godzinach 11-14 zapraszamy na dni otwarte osiedla MKK Invest. To idealna okazja, żeby na spokojnie poznać osiedle, porozmawiać ze specjalistami i skorzystać z pomocy doradcy kredytowego. Na miejscu czeka też poczęstunek i coś jeszcze. Wyjątkowe rabaty na domy dostępne tylko tego dnia. Przyjdź, wybierz swój lokal. Obowiązują zapisy pod numerem 512-171-484. MKK Invest. Nie może Cię tam zabraknąć.
3: Do Leroy, bo niskie ceny ma! W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Beckers Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ścian 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
5: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

0: 2 plus 1 gratis. Oraz trzywarstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 11,99 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99. A na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
2: Zapraszamy 16 maja na dni otwarte z Akatom, deweloperem oferującym mieszkania w Rzeszowie przy Langiewicza 37. Przyjdź w godzinach od 11 do 18. Znajdź mieszkanie marzeń. Weź udział w konkursach, warsztatach plastycznych. Sprawdź, czy możesz być dawcą szpiku i ratować ludzkie życie. Dni otwarte z Akatom. Liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych. Mieszkanie marzeń dla ciebie. Blisko centrum i zieleni. Akatom. 16 maja, sobota, Rzeszów, Langiewicza 37. Zapraszamy.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Szukasz solidnego ogrodzenia w dobrej cenie? Wybierz Styrobót. Miejsce, gdzie jakość spotyka się z ceną. U nas znajdziesz jedne z najtańszych ogrodzeń w regionie. Nowoczesne, trwałe i dopasowane do twojego stylu. Sprawdź na żywo gotowe aranżacje i zainspiruj się. Zapraszamy do ogrodów wystawowych Styrobót. Rzeszów, ulica Warszawska, Tyczyn, ulica Grunwaldzka oraz Lutoryż, ulica Suszyckich. Styrobót. Ogrodzenia, które robią wrażenie i nie rujnują budżetu.
5: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel Beach Baru Zapora nad Wisłokiem w Rzeszowie.
6: Uważajcie na silniejsze wiatry na południu województwa, m.in. w powiecie leskim czy bieszczadzkim. Tam mamy ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia. Do końca dnia chmury i słońce naprzemiennie padać nie powinno. Na termometrach w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle w tym momencie od 23 do 24 stopni. Odrobinę temperatura jeszcze może nam podskoczyć. W nocy 15 na plusie, a teraz w Rzeszowie większy ruch na Marszałkowskiej, Piłsudskiego, Kopisto i Powstańców Warszawy.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Beach Baru Zapora w Rzeszowie, organizator wydarzeń kulturalnych nad Wisłokiem.
7: Jest 13. News SK 2, Jakub Konieczkowicz. Jest wyrok dla ojczyma i matki 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Skatowany chłopiec zmarł 3 lata temu. Na linii nasz reporter Rafał Różycki, który jest w częstochowskim sądzie okręgowym. Jakie wyroki usłyszeli oskarżeni?
8: Ojczym chłopca, Dawid B., którego prokuratura oskarżyła o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, został skazany na 25 lat więzienia. Magdalena B., matka dziecka, spędzi w więzieniu 16 lat za pomoc i nieudzielenie pomocy synowi. Uzasadnienie wyroku odbyło się bez udziału mediów, podobnie jak cały proces, który toczył się z wyłączeniem jawności.
7: Wyrok nie jest prawomocny. Przypomnijmy, jak ustalili śledczy, ojczym polewał chłopca wrzątkiem, uderzał i rzucił na rozżarzone piec węglowe. Kamilek zmarł po miesiącu walki o życie w szpitalu. Największym zagrożeniem jest teraz silny wiatr, meldują służby podczas sztabu kryzysowego z premierem. To odprawa w związku z pożarem lasu na Lubelszczyźnie. Obecnie w akcji jest ponad 370 strażaków i 50 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. A z powodu nowego zarzewia pożaru na miejscu w Józefowie trzeba było przenieść sztab strażaków, donosi nasz reporter Artur Mazurek.
9: Cały czas jestem na miejscu w Józefowie w pobliżu zalewu, z którego śmigłowce nabierają wodę. Robi się tu coraz bardziej siwo i szaro. Coraz więcej dymu zawiewa tutaj do Józefowa. Z nieoficjalnych informacji dowiedziałem się, że ogień zbliżył się już nawet na kilometr od tej miejscowości. Z nieba zaczyna też lecieć już popiół.
7: Przypomnę, od wczoraj strażacy walczą z pożarem lasu w powiecie biłgorajskim w nadleśnictwie Józefów, który objął około 300 hektarów lasu. W trakcie akcji rozbił się samolot gaśniczy Dromader, zginął pilot tej maszyny. W czwartek na stacjach taniej. Znamy już maksymalne ceny paliw. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 46 groszy. Benzyny 98 6 zł i 95 groszy, a oleju napędowego 7 zł i 26 groszy.
5: SK2 News, Rzeszów.
6: Gałusarki, zapale i mandaty nic nie dają. Tylko w ostatnich 2 dniach na podkarpackich drogach mundurowi zatrzymali 15 nietrzeźwych kierowców. Jednym z nich był mieszkaniec gminy Łańcut, który jadąc skuterem miał ponad 3 promile. Za maturzystami z Podkarpacia ostatnia obowiązkowa podstawa. Dziś zdawali egzaminy z języka obcego.
10: Przepracowałem na tyle mocno ten okres, że było prosto.
11: Była dosyć łatwa, ale jednak ten stres towarzyszył cały czas.
12: Też tak sądzę. Właśnie moim zdaniem też była bardzo prosta.
6: Na Podkarpaciu w tym roku maturę zdaje ponad 21 tysięcy osób.
13: Prawie 3 minuty po 13, tak? Za chwilę zadzwonię i za chwilę powitamy kolejną osobę w ekipie, naszej ekipie, która na mazurską majówkę do Mikołajek wybierze się już w przyszłym tygodniu z nami, z duetem Kuba i Kuba, więc zapraszam, zgłaszajcie się na sk2.pl, a jeżeli chodzi o najlepsze polskie hity, tę dziesiątkę rozpoczyna Sylwia Grzeszczak hitem Tamta dziewczyna. Rafał Adamczak, dzień dobry.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę, kotek.

0: sumie to właśnie, tak jak zespół Lemon, mogą śpiewać wszyscy ci nam, ST2, którzy mają chrapkę na to, żeby na mazurskiej majówce razem z nami w Mikołajkach być. I tak będę z tobą. Lemon to jest 10 hitów jeden po drugim w Radiu SK2.
1: Sponsorem konkursu jest producent wyrobu medycznego Ranigast SOS.
0: A jeżeli chodzi o ekipę naszą mazursko-majówkową, to jest duet Kuba i Kuba. To jest nasza ekipa, ekipa SK2, ale też słuchaczka Basia, która zabiera męża, słuchaczka Angelika, która zabiera męża, męża Irka. I jest jeszcze Jakub, słuchacz, który po drugiej stronie telefonu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam was serdecznie.
0: Kuba, ty masz jakiegoś wyjątkowego pecha, jeżeli chodzi o majówki, tak napisałeś w swoim zgłoszeniu. Opowiadaj, ten pech tak od 2023 się ciągnie za twoimi majówkami.
2: Tak, dokładnie.
0: Co niestety, tam się...
2: Niestety, jak nie choroba cię

0: To musiałem zostawać w pracy, bo pilne zlecenia się pojawiały, a jak, no nie będę ukrywał, jak się ma trochę wolnego czasu, to wszyscy Polacy wtedy wiedzą, co robimy, czyli robimy jakiś remoncik.
1: A czyim, pomysłem tak jakoś... czyim pomysłem był ten remoncik, który ci majówkę 2024 przyorganizował? No tak szczerze.
0: Jedynej ukochanej w moim serduszku osoby.
1: Tak czułem. Kuba, słuchaj, ale jest teraz już 2026, pora tę pasce przerwać, pora odczarować majówkę i tak, żeby fajnie była najlepsza. Lepsza majówka przed nami, to będzie mazurska majówka. Co byś powiedział na to, żeby z nami być właśnie w Mikołajkach, w hotelu Amax?
0: Z olbrzymią chęcią z wami się wybiorę.
1: To słuchaj, to w takim razie zabieramy ciebie. Koniecznie będziesz tam z nami, będzie pyszna lokalna kuchnia, będą oczywiście lasy, jeziora, jak to na Mazurach, będzie spa, będzie też ekskluzywny mini koncert. No i właśnie, koncert duetu Kuba i Kuba, ale ty też masz na imię Kuba, więc jak dołączysz, to już nam się tercet zrobi.
0: Dokładnie, będę uczestniczył w tym koncercie.
1: Na pewno jeszcze będą warsztaty grillowe i inne niespodzianki. To teraz dobrze, to teraz powiedz, jak już tak zrzuciłeś winę za ten remont w majówkę 2024 na ukochaną, to kogo ze sobą na mazurską majówkę zabierasz?
0: No oczywiście swoją ukochaną. Teraz no, nie wykręci się żadnym remontem.
1: Ale powiem ci, jesteś dżentelmenem, jednak wyszedłeś z tego z twarzą. Kuba, już za tydzień, już w przyszłym tygodniu mazurska majówka w Mikołajkach. To jest wydarzenie, w którym ze swoją ukochaną uczestniczycie. Więc ja się bardzo, bardzo cieszę i do zobaczenia.
0: Super, dzięki, do zobaczenia.
1: Dzięki piękne. Moi drodzy, no właśnie, jeszcze kompletujemy ekipę, to jeszcze nie koniec. Jeszcze was brakuje, dokładnie. Dlaczego to właśnie wy powinniście z nami zasiąść przy mazurskim ognisku? Napiszcie nam na sk2.pl, tak się zgłaszacie. Zgłoszenia są za darmo po 13:00 i jutro znowu do kogoś zadzwonię i znowu ktoś dołącz.
2: Sponsorem konkursu był producent Ranigastu SOS, wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.

0: Tak jak Budka Suflera śpiewa na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2, do tanga trzeba dwojga, a my na mazurską majówkę potrzebujemy was, bo to musi być dobra, fajna ekipa. Zgłoszenie na sk2.pl. Przed chwilą do tej ekipy dołączył Jakub, który zawiera swoją ukochaną. 23 minuty, będzie godzina 14, już za chwileczkę miał być ślub i Monika Brodka.
1: Autopromocja.
2: Choć pytania mogą wydawać się proste,
1: to czasem, no, nie idzie jak po maśle.
3: Roślina?
4: Agawa.
3: Kolor?
4: Też agawa? Nie.
5: Abażur?
2: Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Zgłoś się, zagraj z Wajdą i Jarząbkiem
2: i wygraj 5 stów na twój prezent marzeń. Państwa miasta.
1: Codziennie po 8 w Radiu SK2. Autopromocja.
2: Reklama.
6: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
7: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
8: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą. Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. geowłokninadrogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. geowłokninadrogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
9: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry, i odkryj sekrety królowej ringu.
1: To będzie ostatnia reklama.
8: Zapraszamy 16 maja na dni otwarte z Akatom. Deweloperem oferującym mieszkania w Rzeszowie przy Langiewicza 37. Przyjdź w godzinach od 11 do 18. Znajdź mieszkanie marzeń. Weź udział w konkursach, warsztatach plastycznych. Sprawdź, czy możesz być dawcą szpiku i ratować ludzkie życie. Dni otwarte z Akatom. Liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych. Mieszkanie marzeń dla Ciebie. Blisko centrum i zieleni. Akatom. 16 maja, sobota, Rzeszów, Langiewicza 37. Zapraszamy.
2: I po reklamie.

0: To Jeremi Sikorski i Artur Sikorski, Młodość. Tak nam panowie zaśpiewali w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity, a kolejny Kuba dołączył do naszej ekipy na mazurską majówkę. Mówię kolejny, no bo będzie też duet Kuba i Kuba. Tymczasem też nasz słuchacz Kuba pojawi się na tej majówce. Oczywiście nie sam. Słuchajcie, my cały czas kompletujemy ekipę, cały czas jeszcze macie, ochotę, to nawet w to nie wątpię, ale szansę, żeby do nas dołączyć, więc zgłaszajcie się na sk2.pl zupełnie za darmo. Dajcie znać, dlaczego powinniście z nami zasiąść przy mazurskim ognisku. Zgłoszenia są za darmo, a ja w tej sprawie będę ponownie dzwonił jutro po godzinie 13. Tymczasem my teraz zbliżamy się do 14.
1: Reklama.
2: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
3: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
4: W muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
5: I to razem!
6: Przyjemnie spędzić czas.
5: Ale pachnie!
4: Spróbować czekolady.
6: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
5: O, wow!
4: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
7: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
8: Jeździsz BMW lub Mini? A jeszcze nigdy nie odwiedziłeś BMW Serwis Auto Premium Rzeszów? To mamy dla Ciebie wyjątkową okazję. 50% rabatu na pierwszą usługę serwisową. A może jesteś już naszym klientem? Postaw na bezpieczeństwo i profesjonalizm. W jednej z najlepszych maili ręcznych w regionie. Skorzystaj i odbierz kartę korzyści Auto Premium, z którą zyskasz 50% rabatu na profesjonalne mycie oraz wiele więcej. Odwiedź nasz autoryzowany serwis BMW i Mini. Świlcza 147H.
9: Zapraszamy 16 maja na Dni Otwarte z Akatom, deweloperem oferującym mieszkania w Rzeszowie przy Langiewicza 37. Przyjdź w godzinach od 11 do 18. Znajdź mieszkanie marzeń. Weź udział w konkursach, warsztatach plastycznych. Sprawdź, czy możesz być dawcą szpiku i ratować ludzkie życie. Dni Otwarte z Akatom. Liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych. Mieszkanie marzeń dla Ciebie. Blisko centrum i zieleni. Akatom. 16 maja, sobota, Rzeszów, Langiewicza 37. Zapraszamy.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
17: Sponsorem programu jest właściciel Beach Baru Zapora nad Wisłokiem w Rzeszowie.
18: Silniejszy wiatr jeszcze może dawać się we znaki, zwłaszcza mieszkańcom południowej części Podkarpacia. Nadal obowiązują tam ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia. Do tego dziś, do końca dnia, nie powinno padać chmury i słońce naprzemiennie. Na termometrach w Rzeszowie krośnie czy jaśno od 24 do 26 stopni. Ważna informacja dla kierowców. Wahadło w Domaradzu na Krajowej 19. Po zderzeniu dwóch aut osobowych zachowajcie ostrożność.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Beach Baru Zapora w Rzeszowie. Organizator wydarzeń kulturalnych nad Wisłokiem.
16: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
19: Jest 14. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Strasburg nakazał dopuszczenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego do pracy. To przełomowe orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Decyzja, jak przekazała ta instytucja, jest natychmiastowa i wiążąca dla wszystkich organów państwa. W jej uzasadnienie wczytał się nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Co to oznacza w praktyce?
20: Czworo sędziów, których nie uznaje prezes TK Bogdan Święczkowski, powinno natychmiast otrzymać sprawy do rozpatrywania. Te powinni też móc normalnie przychodzić do pracy. w gmachu przy Alei Szucha w Warszawie, bo według orzeczenia szef Trybunału powinien stworzyć im warunki umożliwiające wykonywanie przez nich obowiązków. Przypomnę, sprawa dotyczy sędziów wybranych przez Sejm, którzy mimo powołania nie zostali dopuszczeni do orzekania. Wątpliwości w oparciu o analizę prawną w sprawie ich zaprzysiężenia miała też Kancelaria Prezydenta.
19: Mateusz Chłystun, dziękujemy. W akcji ponad 370 strażaków i 50 terytorialsów służby walczą z ogromnym pożarem lasu pod Biłgorajem w nadleśnictwie Józefów, który objął już około 300 hektarów. Największym zagrożeniem jest silny i wzmagający się z każdą godziną wiatr. Domy, jak słyszymy, są bezpieczne, ale mieszkańcy nie ukrywają obaw.
1: Jest po prostu tragedia. Nas wszystkich spotkała.
12: No załamuje ręce, płakać się chce.
13: Paliwo tam dalej, samoloty latają.
12: Wczoraj zginął ten odważny człowiek. Dzisiaj walczą też całe zastępy tych strażaków, gdzie jesteśmy im bardzo wdzięczni. Ja jestem przerażona.
19: Na miejscu są już 4 śmigłowce Lasów Państwowych i 4 samoloty Dromader. Niedługo do działań przystąpi kolejny Black Hawk. Gwiazda FC Porto już po kolejnych zmaganiach maturalnych. Oskar Pietuszewski w białostockim liceum zdawał dziś egzamin z języka obcego.
15: Już tak naprawdę takie ostatnie nie ciężkie rzeczy, ale jeszcze trzeba tą śrubkę dokręcić.
19: Na zawodnika tuż po egzaminie czekali fani. Dodajmy, Oskar Pietuszewski leci dziś do Porto na mecz ligowy, a następnie wraca do Białegostoku na maturę ustną.
17: SK2 News, Rzeszów.
18: Michał Serkis, uwaga, duże zagrożenie pożarowe lasów. Zachowaj ostrożność, nie używaj ognia w lesie i jego sąsiedztwie. Właśnie taki SMS z alertem RCB otrzymali dziś mieszkańcy Podkarpacia.
21: Mało kto zdaje sobie sprawę, że parkując samochód w lesie, na ściółce, można doprowadzić do tragicznego w skutkach pożaru.
18: Mówił Marcin Betleja, rzecznik podkarpackich strażaków. Jeszcze przed wakacjami na rzeszowskie drogi wyjadą 3 nowe autobusy elektryczne. Są dwudrzwiowe, przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i poruszających się na wózkach inwalidzkich.
0: 3 minuty po godzinie 14. Skąd to się wzięło? Za chwilę powiem wam, skąd się wzięły bajki w telewizji. Tak chętnie oglądane również przez dorosłych. Ale też zagram najlepsze polskie hity, bo od tego tutaj jesteśmy w Radiu SK2. Będzie Happy Set, będzie Wiktoria Kida z Oskarem Cymcem, a na otwarcie Mysłowic. Dla ciebie, Rafał Adamczak. Dzień dobry.
2: Bez reklam. Jeden po drugim. Teraz

0: Obudź we mnie Venus to 16 w dziesiątce hitów jeden po drugim w Radiu SK 2. Gramy najlepsze polskie hity. Niektórzy takiego obudzenia teraz by sami potrzebowali, bo jakoś tak po południu czasami oczko poleci, jakoś tak ciężej się robi. To normalne. Kawka zrobi swoje, albo odpowiednio głośno ustawiona SK 2, 21 po drugiej.
1: Skąd to się wzięło?
0: Skąd się wzięły filmy animowane, bajki rysunkowe w telewizji i ogólnie ten cały bajkowy świat? Otóż najpierw była animacja. Na początku XX wieku twórcy zaczęli ożywiać rysunki, tworząc krótkie filmy poklatkowe. Jednym z pionierów był oczywiście Walt Disney. W latach 20-30 rozwinął technikę animacji i stworzył takie postacie jak chociażby myszka Miki. W kinach wyświetlano krótkie kreskówki przed głównym filmem. To był ich taki pierwszy dom. Potem pojawiła się telewizja. W latach 50 telewizja zaczęła trafiać do domów. Stacje potrzebowały wtedy tanich i atrakcyjnych treści. Animacje idealnie się do tego nadawały. Można je było wielokrotnie emitować i łatwo dubbingować. Jednym z przełomów był serial z Flintstonami z 1960 roku. Pierwsza kreskówka emitowana w prime time dla całych rodzin, nie tylko dla dzieciaków. W tym samym czasie studio Hanna-Barbera zaczęło produkować masowo seriale animowane specjalnie dla telewizji, na przykład Scooby-Doo, wykorzystując uproszczoną, tańszą animację. To sprawiło, że kreskówki stały się stałym elementem ramówek telewizyjnych. W Polsce bajki rysunkowe pojawiły się wraz z rozwojem telewizji lata 60. i 70. Między innymi dzięki studiom takim jak Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej, które stworzyło kultowe serie jak Bolek i Lolek czy Reksio. Przez długi czas kreskówki w telewizji emitowano w głównie weekendowe poranki, stąd w wielu krajach, także w Polsce, powstał zwyczaj sobotnich bajek albo no właśnie wieczorynek, dobranocek. Dobranocka z TVP przez lata była świętością emitowana codziennie o godzinie 19. A dodam jeszcze, że, bo nie wiem, czy wiecie, Bolek i Lolek na przykład był eksportowany do ponad 80 krajów. Taka nasza duma. Reksio do dziś z kolei uchodzi za jedną z najbardziej uniwersalnych polskich animacji.
1: Skąd to się wzięło?

0: O nie, nie, z tym duetem, Kuba i Kuba, lato nam nie wystygnie, mazurska majówka, na którą was zabieramy, do Mikołajek też nie, bo oni też tam z nami będą, a Kuba i Kuba to nieźli dowcipni się tak naprawdę. Ostatnio, kiedy wieszali swoje zdjęcie na naszej tutaj eskowo-dwójkowej ściance pamiątkowej w studiu, podpisali jako Wiktoria Kida. Jaką osobowość przyjmą na mazurskiej majówce i co tam się wydarzy? No to się okaże, oczywiście przekonają się ci, którzy z nami będą. Dzisiaj do tego grona dołączył, proszę bardzo, kolejny Kuba, wcześniej Basia, która zabiera męża, i Angelika też jedzie z mężem. Jutro po godzinie 13 oddajemy kolejny wyjazd, kolejne miejsce w naszej majówkowej, mazurskiej ekipie. Można dołączać, dlaczego to właśnie wy powinniście być z nami i zasiąść przy mazurskim ognisku. Dopiszcie na sk2.pl, tam się zgłaszacie za darmo. Jutro po 13 w tej sprawie na pewno znowu do kogoś zadzwonię i poznamy kolejnego szczęściarza. 18 minut tymczasem do godziny 15. Mam nadzieję, że już jesteście tak powoli, powoli po robocie, a nawet jeżeli jeszcze wy, no to wiadomo, jak ta praca teraz wygląda. Nie ma co się oszukiwać. Luna, a może już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Prawda po wywiadówce.
3: Mamo, ale to przecież on zaczął.
1: Prawda według faceta na pierwszej randce.
4: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
5: A u nas jest ktoś,
1: kto powie ci całą prawdę.
6: Jarząbek, prawdę ci powie w Radiu SK2.
7: Kto jest lepszy kierowcą? Kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
6: Jarząbek, prawdę ci powie.
1: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej. Autopromocja.
8: Reklama.
9: Castorama.
10: Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
11: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
10: Tak?
11: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
10: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Szukasz profesjonalistów od samochodów, którzy zajmą się twoim autem jak własnym? Jeszcze dziś odwiedź Fox Bosch Service. Znajdziesz u nas profesjonalny serwis. Naprawimy klimatyzację, silnik i wszelkie inne usterki. A wszystko wpiszemy do elektronicznej książki pojazdu. Serwisujemy samochody spalinowe, elektryczne oraz hybrydy. Fox Bosch Service. Krasne 110 koło Rzeszowa. Więcej na servisfox.rzeszow.pl. Fox Bosch Service. Profesjonalny serwis. To tu.
13: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
14: Rzeszowska Juwenalia 2026, 8-9 maja, Miasteczko Akademickie Politechniki Rzeszowskiej. Dwa dni, cztery sceny, ponad 40 artystów, Wesołe Miasteczko, Autobus Barbera i wiele innych atrakcji. Zagrają Lady Punk, Maryla Rodowicz, Zenon Martyniuk, Skolim, Baciary, Jam, Myslowis, Kacperczyk, White 2115, Sentino, PZ, Kizo, Bledka, Problem, Hips, Żabson oraz wielu innych artystów. Więcej informacji oraz bilety na www.rzeszowskiejuwenalia.pl. Na imprezę zapraszają Politechnika Rzeszowska, Brand Group i właściciel marki Żywiec.
15: Stacja kontroli pojazdów EcoAuto w Krośnie zaprasza w nowych, wydłużonych godzinach. Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku od 7 aż do 20, a w soboty od 7 do 13. Badania techniczne wykonujemy szybko, sprawnie i profesjonalnie. Znajdziesz nas w Krośnie przy ulicy Korczyńskiej 59. EcoAuto, stacja kontroli pojazdów. Zadzwoń i umów wizytę 723 330 163 www.ecoautosc.pl.
16: Jak robić, to robić dobrze. Sezon na grilla, czas zacząć. Poznaj trzy nowości firmy Ciak. Kiełbasę grillową premium w wariantach z serem, majerankiem lub aromatycznym grosem. Idealne na ruszt, ognisko, a nawet na patelnię. Skład? Czysta natura. Aż 94% polskiego mięsa z szynki bez azotanu sodu. Tylko tradycyjne metody wędzenia i naturalne przyprawy. Szukaj nas na targowiskach, w galeriach oraz w kamieniu 281. Ciak, bo twoja rodzina zasługuje na to, co dobre.
5: Szukasz idealnej lokalizacji pod swoją firmę? Postaw na Bogu chwałę. Gmina ogłasza przetarg na sprzedaż 3 w pełni uzbrojonych działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki od 1 do 2,5 hektara. Przetarg już 8 czerwca. Szczegóły na boguchwala.pl. Boguchwała. Tu warto inwestować.
8: Kuna zniszczyła ocieplenie twojego poddasza? Masz mostki termiczne, które obniżają temperaturę w pomieszczeniach i podnoszą rachunki? A może budujesz dom i zastanawiasz się nad rodzajem ocieplenia? Wskocz teraz na wdmuchiwanie-izolacji.pl. Dla naszych klientów pomiar kamerą termowizyjną gratis. Zamów usługę ocieplenia, która będzie dbać o twój komfort latami. Więcej informacji na stronie wdmuchiwanie-izolacji.pl lub pod numerem telefonu 572-572-699.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
19: I po reklamie.

0: To wszystko sprawił grzech. Tak zaśpiewał Krzysztof Krawczyk w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity. Za chwilę będzie godzina 15 i punktualnie o 15 sprawdzimy, co się dzieje w kraju, co się dzieje na świecie, co się dzieje na naszym podwórku, czyli będą najświeższe newsy w Radiu SK2.
1: Reklama. Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
1: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
3: Skoczysz do Carrefoura?
4: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
5: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
6: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi. Bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: Rzeszowskie Juwenalia 2026, 8-9 maja. Miasteczko Akademickie Politechniki Rzeszowskiej. Dwa dni, cztery sceny, ponad 40 artystów. Wesołe Miasteczko, Autobus Barbera i wiele innych atrakcji. Zagrają Lady Punk, Maryla Rodowicz, Zenon Martyniuk, Skolim, Baciary, Dżem, Myslowis, Kasperczyk, White 2115, Sentino, PZ, Kizo, Bledka, Problem, Kips, Żabson oraz wielu innych artystów. Więcej informacji oraz bilety na www.rzeszowskiejjuwenalia.pl. Na imprezę zapraszają Politechnika Rzeszowska, Brand Group i właściciel marki Żywiec.
10: Rzeszowskie Juwenalia już w maju. Baw się z prędkością światła. A po koncertach odpal ultraszybki światłowód i telewizję cyfrową od Skyware. Skyware, sprawdzony dostawca internetu i dumny partner Juwenaliów. Wejdź na skyware.pl.
11: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny, 4 opakowania na kartę. A z lady tradycyjnej polecamy świeżą ćwiartkę tylną kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
12: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.

0: 14,99. Cena przed obniżką 20,99. A pomidory malinowe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel Beach Baru Zapora nad Wisłokiem w Rzeszowie.
3: Wzmożony ruch w Rzeszowie na Marszałkowskiej, Piłsudskiego, Rejtana, Kopisto oraz powstańców Warszawy na dojeździe do Ronda Kuronia i na dojeździe do Ronda Pobitno. Przypominamy, że bus pasy w Rzeszowie obowiązują jeszcze do godziny 17.30. Co w pogodzie? No, silniejszy wiatr jeszcze może dawać się we znaki mieszkańcom południowej części Podkarpacia, m.in. w powiecie leskim czy bieszczadzkim. Są ostrzeżenia IMGW. Do końca dnia bez opadów, chmury i słońce naprzemiennie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Beach Baru Zapora w Rzeszowie, organizator wydarzeń kulturalnych nad Wisłokiem.
2: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
4: Jest 15. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Wyrok w sprawie ojczyma i matki Kamilka zostanie zaskarżony, zapowiedziała rzeczniczka praw dziecka. Kara nie jest adekwatna do winy, podkreśliła po wyjściu z sali rozpraw siostra skatowanego ośmiolatka. Sąd okręgowy w Częstochowie skazał Dawida B., ojczyma chłopca, na 25 lat więzienia. Matka Kamilka ma spędzić za kratami 16 lat.
5: Oboje trafią do więzienia za znęcanie się nad Kamilkiem.
6: Jedno i drugie mają takie zarzuty. Są dwa różne zarzuty? Ale najpoważniejszym czynem to jest to spowodowanie małoletniego Kamila ciężkiego uszczerbku na zdrowie, którego następstwem była śmierć małoletniego pokrzywdzonego. Wyrok nie jest prawomocny.
4: Zaznaczał Dominik Bogacz z Sądu Okręgowego w Częstochowie, z którym rozmawiał Rafał Różycki. Przypomnijmy, ta sprawa wstrząsnęła Polską. Jak ustalili śledczy, ojczym polewał chłopca wrzątkiem, uderzał i rzucił na rozżarzony piec. Kamilek zmarł po miesiącu walki o życie w szpitalu. Silny wiatr utrudnia akcję gaśniczą. Na miejsce ściągani są kolejni strażacy i jednostki lotnicze. To najnowsze informacje w sprawie pożaru pod Biłgorajem, który, jak wynika z najnowszych meldunków, objął już około 300 hektarów lasu.
7: Zdecydowaliśmy z panem komendantem głównym o wprowadzeniu dodatkowych jednostek. Ustawiana jest kolejna linia obrony przez Straż Pożarną.
4: Mówił szef MSWiA Marcin Kierwiński. Akcję gaśniczą utrudnia też sucha ściółka leśna. 30 niepełnosprawnych uczniów zespołu szkół specjalnych z Sosnowca zdobyło szczyty Beskidu Śląskiego. Mogli wejść na górę z pomocą wolontariuszy z Fundacji Szarpowie Nadziei.
8: Ruszamy.
9: Jak ci idzie?
8: Dobrze.
9: Dasz radę?
8: Chyba tak.
10: Kasia Hutyra. Dwie osoby były z niepełnosprawnością ruchową i potrzebowały takich specjalistycznych wózków. Dwie osoby korzystały z takich nosideł.
4: W wyprawie pomagali też przewodnicy ze Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich w Katowicach.
1: SK2 News, Rzeszów.
3: Jałuserki, uważajcie na niedźwiedzia, apeluje gmina Bugowsko. Oprócz tragicznego ataku odnotowano ostatnio niedźwiedzia pod domami oraz spotkanie drapieżnika przy pracy na pastwisku. Jak poinformowała gmina, zwierzę nie boi się dźwięku i może traktować hałas jako sygnał obecności celu ataku. A ponad tydzień temu złożony został wniosek o eliminację niebezpiecznego osobnika. Policjanci apelują o ostrożność do kierujących jednośladami i samochodami. Wczoraj w Przysietnicy senior jadący motocyklem nie zauważył, że auto zwalnia i uderzył w tył samochodu.
11: Jak ktoś jeszcze nie zdążył, albo przespał, albo nie wiem, coś innego się wydarzyło, nacieszyć się wiosną, zachwycić się wiosną, no to będzie mógł to zrobić w tej godzinie razem z Markiem Grechutą. Będzie też Roxy, a na otwarcie Sydney, Polak i PZ otwieram wino. To jest SK2, u nas najlepsze polskie hity, 3 po 3, jak się ładnie ułożyło. Rafał Adamczak, dzień dobry.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Ogrzej się na parę chwil.

To jest Pletka i dwa dni, to jest SK2, u nas najlepsze polskie hity. Środowe południe, 15 po trzeciej. Też lubicie wrzucać się do tych butelkomatów butelki i patrzeć, jak wam tam kasa rośnie. Jak przybywa, no to nieźle musiał nawrzucać się mieszkaniec Krakowa, który pobił rekord i stał się nowym rekordzistą. Oddał do butelkomatu 5683 butelki i puszki, za które otrzymał 2430 zł. Ale teraz uwaga, to jest jeszcze inna sprawa związana z tym wydarzeniem. Butelki i puszki wrzucał do automatu przez 4 godziny. Oj, to już wiem, co czuli ci, którzy stali w kolejce za nim. Ale najważniejsze na końcu mamy. Pieniądze zamierza przekazać na fundację. No bardzo ładnie, brawo, szlachetny cel, pięknie. 4 godziny wrzucał do butelkomatu te wszystkie butelki i puszki. Nieźle, co? To teraz wy pokażcie, na co was stać, ile wam z tego wyjdzie i czy wy pobijecie ten rekord? A na końcu najważniejsze, co z nim zrobicie? To już film w SC2. 16 po trzeciej.

0: Tak a propos zagrajmy, pamiętać jakieś gry z dzieciństwa, które się grało, kiedy już byliśmy po szkole i wychodziliśmy na podwórko? No właśnie. No może właśnie zagrajmy, idąc za propozycją Wiktora Waligury. To jest SK2, gramy najlepsze polskie hity. Zaraz będzie wideo, będzie Sanach z Kwiatem Jabłoni, będzie Wanda i Banda. A na zegarkach jest 15.30, właściwie już minęła, więc czas najwyższy na skrót najważniejszych newsów w SC2. Jakub Konieczkowicz.
1: Jest komunikat Narodowego Banku Polskiego. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Stopa referencyjna nadal wynosi 3,75%. Do tematu będziemy wracać. Alert RCB dla trzech województw. SMS-y trafiły do mieszkańców Lubelszczyzny, Podkarpacia i Małopolski. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed dużym zagrożeniem pożarowym lasów i apeluje o ostrożność i nieużywanie ognia. Przypomnijmy, strażacy cały czas walczą z gigantycznym pożarem w powiecie biłgorajskim, który wybuchł wczoraj. Ogień objął tam blisko 300 hektarów lasu. Będą mogli malować legalnie i to w samym centrum miasta. Graficiarze z Nowego Sącza dostali miejsce do swojej twórczości. To metalowy płot wzdłuż bulwaru Narwiku.
2: Ta brama na pewno byłaby pomalowana przez różnych przypadkowych, nazwijmy to, artystów, ale lepiej to zrobić według kontrolowanych pewnych zasad.
1: Mówił sądecki artysta magister Mors. Płot ogradza teren budowy parku handlowego.

0: Głośno teraz zagrało wasze radio albo w pracy, albo w domu, albo w samochodzie. Jak zawsze przy tym momencie, kiedy Wanda i banda z Hi-Fi Superstar pojawia się w Radio SK2. No, to ja się bardzo cieszę. Właśnie tak miało być. Za 17 minut będzie godzina 16. Za chwilę Igo i Bruce u nas najlepsze polskie hity.
1: Autopromocja. Majówka, majówka i po majówce.
2: O nie, nie tym razem.
3: Najlepsza majówka jeszcze przed tobą.
2: Mazurska majówka SK2.
3: Jezioro, grill, hotel ze spa. No i polska muzyka na żywo.
4: Hej, tu Kuba i Kuba. My też tam będziemy i zagramy dla was.
5: Zgłaszajcie się na sk2.pl.
6: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
1: Autopromocja.
7: Reklama. Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
8: Rzeszowskiej Juwenalia 2026, 8-9 maja. Miasteczko Akademickie Politechniki Rzeszowskiej. 2 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wesołe miasteczko, autobus Barbera i wiele innych atrakcji. Zagrają Lady Punk, Maryla Rodowicz, Zenon Martyniuk, Skolim, Baciary, Jam, Myslowis, Kacperczyk, White 2115, Sentino, PZ, Kizo, Bledka, Problem, Kips, Żabson oraz wielu innych artystów. Więcej informacji oraz bilety na www.rzeszowskiejjuwenalia.pl. Na imprezę zapraszają Politechnika Rzeszowska, Brand Group i właściciel marki Żywiec.
9: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
10: AAA Auto. Teraz bliżej ciebie. Otwieramy nowy AAA Auto Express Store w Rzeszowie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do nas. Wycenimy twoje auto bezpłatnie w kilka minut, a pieniądze możesz otrzymać od ręki. Szybko, bezpiecznie i bez zbędnych formalności. Chcesz kupić auto lub wymienić obecne na nowsze? Wybierz samochód online albo odwiedź nasz nowy oddział w Rzeszowie. Pomożemy w finansowaniu i sprowadzimy auto z naszej sieci sprzedaży. AAA Auto. Teraz w Rzeszowie. Ulica Wyzwolenia 2. Sprawdź szczegóły na aaaauto.pl.
11: Serdecznie zapraszam do nowo otwartej strzelnicy powiatu rzeszowskiego, znajdującej się na terenie Parku Naukowo-Technologicznego Rzeszów Dworzysko przy ulicy Biznesowej 15. To najnowocześniejszy obiekt w Polsce ze strefą do strzelań dynamicznych. Wszystkie informacje dostępne są na stronie www.strzelnica.powiat.rzeszowski.pl. Powiat Rzeszowski dba o bezpieczeństwo. Do zobaczenia na strzelnicy. Waldemar Pijar, sekretarz powiatu rzeszowskiego.
12: Serwis robót wiertniczych Dukla zaprasza do współpracy. Oferujemy wiercenie studni głębinowych wraz z kompletnym wyposażeniem w instalacje kolektorów pionowych pomp ciepła oraz instalacje systemów uzdatniania wody. Zapewniamy konkurencyjne ceny i wysoki poziom bezpieczeństwa. Posiadamy kwalifikacje i uprawnienia regulowane przez prawo geologiczne i górnicze. Serwis robót wiertniczych Dukla. Telefon 509 760 222 www.studnie-dukla.pl.
13: Zapraszamy 16 maja na dni otwarte z Akatom, deweloperem oferującym mieszkania w Rzeszowie przy Langiewicza 37. Przyjdź w godzinach od 11 do 18. Znajdź mieszkanie marzeń. Weź udział w konkursach, warsztatach plastycznych. Sprawdź, czy możesz być dawcą szpiku i ratować ludzkie życie. Dni otwarte z Akatom. Liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych. Mieszkanie marzeń dla ciebie. Blisko centrum i zieleni. Akatom. 16 maja, sobota, Rzeszów, Langiewicza 37. Zapraszamy.
14: Szukasz solidnego ogrodzenia w dobrej cenie? Wybierz Styrobót. Miejsce, gdzie jakość spotyka się z ceną. U nas znajdziesz jedne z najtańszych ogrodzeń w regionie. Nowoczesne, trwałe i dopasowane do twojego stylu. Sprawdź na żywo gotowe aranżacje i zainspiruj się. Zapraszamy do ogrodów wystawowych Styrobót. Rzeszów, ulica Warszawska, Tyczyn, ulica Grunwaldzka oraz Lutoryż, ulica Suszyckich. Styrobót. Ogrodzenia, które robią wrażenie i nie rujnują budżetu.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: I po reklamie.

0: Dawid Podsiadło i piosenka jego najnowsza, która miała premierę o dziko nocnej porze. To druga w nocy była. Sezon, tak nazywa się ten numer. No taki sezon, że Dawid Podsiadło też szykuje się na koncerty obrotowej tour już za chwilę. Koncerty i spotkania z wami, więc mam nadzieję, że kolejne fajne przeżycia od Dawida dostaniecie. Oczywiście mam nadzieję, to tylko taka gra słowna, bo mam przecież pewność, jak my wszyscy. Za chwilę będzie godzina 16, o 16 punktualnie najświeższe newsy, potem odpalamy kolejne najlepsze polskie hity i już przygotowałem Dawida Kwiatkowskiego, zespół Jemmy i Wiktorię Kidę. Będzie też Jarząbek ze swoją kolejną prawdą.
1: Reklama.
2: Niektóre decyzje po prostu się czuje. Hongxi Grande Finale rocznika 2025. Cztery modele, dwa sedany, dwa SUVy. Luksus, który przyciąga spojrzenia. To ostatni moment. Wybrane egzemplarze Hongxi HS3 z korzyścią do 20 tysięcy złotych. Odwiedź nas i wybierz model dla Ciebie. Hongxi Auto Premium Rzeszów. Świlcza 147H. Hongxi. Feel Premium.
3: Szukasz idealnej lokalizacji pod swoją firmę? Postaw na Bogu chwałę. Gmina ogłasza przetarg na sprzedaż 3 w pełni uzbrojonych działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki od 1 do 2,5 hektara. Przetarg już 8 czerwca. Szczegóły na boguchwala.pl. Boguchwała. Tu warto inwestować.
4: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
5: Od czwartku awokado w siatce 500 gramów tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. Tak, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. A truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Rzeszowskie Juwenalia 2026, 8-9 maja. Miasteczko Akademickie Politechniki Rzeszowskiej. 2 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wesołe miasteczko, autobus Barbera i wiele innych atrakcji. Zagrają Lady Punk, Maryla Rodowicz, Zenon Martyniuk, Skolim, Baciary, Jam, Mysłowic, Kasperczyk, White 2115, Sentino, PZ, Kizo, Bledka, Problem, Kips, Żabson oraz wielu innych artystów. Więcej informacji oraz bilety na www.rzeszowskiejuwenalia.pl. Na imprezę zapraszają Politechnika Rzeszowska, Brand Group i właściciel marki Żywiec.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
14: Sponsorem programu jest właściciel Beach Baru Zapora nad Wisłokiem w Rzeszowie.
15: W Rzeszowie trwa popołudniowy szczyt, teraz tłoczno we ścisłym centrum na Chopina, Targowej, na Ruszewicza oraz Wierzbowej. Postoicie też na dojeździe do ronda po Bitwno na Lwowskiej, a także żołnierze 1 Armii Wojska Polskiego. Przypominamy, że bus pasy w Rzeszowie obowiązują jeszcze do godziny 17.30. Patrzcie na znaki, nie jedźcie na pamięć. Co w pogodzie? Do końca dnia bez opadów, zachmurzenie umiarkowane. W nocy na termometrach 15 kresek na plusie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Beach Baru Zapora w Rzeszowie, organizator wydarzeń kulturalnych nad Wisłokiem.
13: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
16: Jest 16. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Stopy procentowe stoją w miejscu. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała wskaźniki na tym samym poziomie. To oznacza, że główna stopa referencyjna NBP nadal wynosi 3,75%. Ekonomiści nie są zaskoczeni, wskazują na konflikt na Bliskim Wschodzie, wzrost cen ropy i ryzyko skoku inflacji. I przyznają, że obecnie bardziej prawdopodobne są podwyżki stóp procentowych.
17: To by oznaczało, że w przypadku kredytów opartych właśnie o stawkę WIBOR 6M rata mogłaby wzrosnąć o 208 zł, a w przypadku WIBOR 3M o 191 zł.
16: Mówi analityk firmy Rankomat Jarosław Sadowski. Rada Polityki Pieniężnej w tym roku obniżyła stopy tylko raz, w marcu o 25 punktów bazowych. Kolejna linia obrony pozostaje w gotowości. Ponad 350 strażaków walczy z pożarem lasu pod Biłgorajem. Ogień od wczoraj objął około 300 hektarów terenu. Akcja gaśnicza jest prowadzona z ziemi i z powietrza. Utrudnia ją silny wiatr, mówi komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, nadbrygadier Wojciech Kruczek.
1: Według naszych prognoz 17-18 godzina są to godziny, w których powinien ustać.
16: Strażacy zaznaczają, że na razie nie ma zagrożenia dla mieszkańców, ale ci nie kryją obaw.
9: Tu się boję o te budynki, bo tu mam te budynki drewniane wszystko.
10: Tak ciężko w ogóle się oddycha, tak duszno jest.
12: Cały czas słyszymy helikoptery nad głowami, straszne.
16: Przypomnijmy, wczoraj podczas akcji doszło do katastrofy gaśniczego dromadera. Zginął pilot. Sprawę wyjaśnia Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Mazurski celebryta Bocian Krutek wraz z partnerką w tym roku oczekują sporej gromadki piskląt. W ich gnieździe pojawiło się aż 5 jaj.
18: Co dobrze wróży, jeżeli udałoby się, że wszystkie jajka się wylęgną, byłby to nie lada sukces, ponieważ 5 raczki to jest naprawdę ogromna rzadkość.
16: Mówi Krzysztof Witbrot, dyrektor Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Pisklęta mogą wyląć się już w połowie maja.
19: SK2 News, Rzeszów.
20: Michał Serkis. Ponad 1 600 000 złotych trafiło do organizacji pozarządowych z Rzeszowa. Prezydent podpisał 41 umów z organizacjami, które wspierają miasto w działaniach na rzecz mieszkańców.
21: To działalność profilaktyczna, to także działalność związana z edukacją, taką polityką społeczną szeroko rozumianą.
20: Mówił prezydent miasta Konrad Fiołek. Będzie bezpłatna zbiórka odzieży i tekstyliów w Rzeszowie. W poniedziałek zostawicie rzeczy na parkingu w rejonie cmentarza na Przybyszówce, w rejonie ulicy Króla Augusta i obrońców Poczty Gdańskiej.
0: Jeżeli używacie smartfonu albo innych elektronicznych wynalazków, to ważną prawdę będzie miał dla was za chwilę Jarząbek. Ale zanim on, to ja wam zagram oczywiście najlepsze polskie hity. Będzie Wiktoria Kida, będzie Dżem, a na początek Dawid Kwiatkowski, Café de Paris. Rafał Adamczak, dzień dobry, to już 3 po 4. Najlepsze.

0: Po czym poznasz, że ktoś jest fanem bądź fanką Wiktorii Kidy, a potem, że teraz na przykład uśmiechnięty, bo Wesce 2 naiwna ja było. No, nawet się zrymowało. Na kogo czekacie? No oczywiście, że na Jarząbkę i oczywiście, że prawda bardzo ważna teraz będzie.
1: Jarząbek prawdę ci powie.
2: Od 2027 roku szykuje się spora zmiana dla wszystkich, którzy korzystają ze smartfonów albo też innej elektroniki. Unia Europejska wprowadza przepisy, które mają ułatwić życie użytkownikom i trochę utrudnić producentom. Chodzi przede wszystkim o baterie. Nowe zasady są proste. Jeśli kupisz telefon, będziesz mógł samodzielnie wymienić w nim baterię. Bez wizyty w serwisie, bez specjalistycznych narzędzi i bez kombinowania. Sprzęt ma być zaprojektowany tak, żeby dało się zrobić to przy użyciu ogólnodostępnych narzędzi, a producenci będą musieli dołączyć instrukcje, jak to zrobić. Jeśli firmy się nie dostosują, to ich produkty wylatują z europejskiego rynku. A przepisy obejmą nie tylko telefony, bo również i inne urządzenia. Od okularów technologicznych po rowery elektryczne. Są wyjątki, na przykład sprzęt medyczny czy urządzenia do pracy pod wodą. Cel: mniej elektrośmieci i dłuższe życie sprzętu. Producenci będą musieli też zapewnić dostęp do części zamiennych przez kilka lat. Wygląda więc na to, że wkrótce, jak bateria będzie już nam powoli zdychała, to największym wyzwaniem będzie nie to jak, tylko czym ją wymienić, bo te małe śrubokręty to zawsze giną wtedy, gdy najbardziej są potrzebne.
1: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK2.
0: A ja to nawet znam takich, którzy śrubokręt potrafią zepsuć, więc to dopiero będzie problem. Loka, prawdziwe powietrze już teraz w Radiu SK2. Jarząbek wróci jutro po 16:00.

0: człowiek zajęty pracą albo tym, co do ogarnięcia po pracy, to takie propozycje, więc moja miła tańcz. Tak śpiewały one. One, czyli Wiki, Gabor i Kaja, ramię w ramię. To jest SK2 u nas najlepsze polskie hity. Zaraz Szymon Wydra i Carpe Diem. Jak ja jej to powiem, tak wam zagramy, a zbliża się już 16.30, czas na skrót najważniejszych newsów w SC2. Jakub Konieczkowicz.
1: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej alarmuje. Sytuacja zagrożenia pożarowego na Lubelszczyźnie i w sąsiednich regionach jest krytyczna. To z powodu długotrwałej suszy i wysokich temperatur. Dziś dodatkowo silny wiatr sprawia, że ogień może się rozprzestrzeniać błyskawicznie.
2: To zagrożenie będzie podlegało pewnej redukcji w ciągu kolejnych dni, niemniej jednak dalej ono będzie istotne.
1: Mówi Piotr Szuster z IMGW. Przypomnijmy, strażacy od wczoraj walczą z żywiołem na południu Lubelszczyzny. Łapówka w Pomorskiem i policja w akcji. W Pucku zatrzymano dwie osoby, w tym inspektora nadzoru budowlanego. Podejrzani mieli przyjąć 10 tysięcy złotych za pozytywną decyzję o użytkowaniu lokalu. Usłyszeli zarzuty m.in. o korupcję. Grozi im nawet 8 lat więzienia. Hubert Hurkacz bez awansu do drugiej rundy turnieju ATP. To na kortach ziemnych w Rzymie. Po ponad dwugodzinny mecz z polskim tenisistą wygrał Niemiec Janik Hanfmann.

0: O tej porze już prawie po robocie oczy mogą być mocno zmęczone, prawda? Że taki błędny wzrok, patrzący w nicość. O was mówię? To są wasze oczy? Spokojnie, też mam takie. Ale potem to my odpoczniemy, a jak odpoczniemy, to wiadomo. Cilla w Warszawa za nami, to jest Karwagram, najlepsze polskie hity. Za 18 minut będzie 17.
1: Reklama.
2: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
3: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. Geowłóknina drogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. Geowłóknina drogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
5: Jeździsz BMW lub Mini? A jeszcze nigdy nie odwiedziłeś BMW Serwis Auto Premium Rzeszów? To mamy dla Ciebie wyjątkową okazję. 50% rabatu na pierwszą usługę serwisową. A może jesteś już naszym klientem? Postaw na bezpieczeństwo i profesjonalizm w jednej z najlepszych maili ręcznych w regionie. Skorzystaj i odbierz kartę korzyści Auto Premium, z którą zyskasz 50% rabatu na profesjonalne mycie oraz wiele więcej. Odwiedź nasz autoryzowany serwis BMW i Mini. Świlcza 147H.
6: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: Rzeszowska Juwenalia 2026, 8-9 maja. Miasteczko Akademickie Politechniki Rzeszowskiej. 2 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wesołe miasteczko, autobus Barbera i wiele innych atrakcji. Zagrają Lady Punk, Maryla Rodowicz, Zenon Martyniuk, Skolim, Baciary, Jam, Myslowis, Kasperczyk, White 2115, Sentino, PZ, Kizo, Bledka, Problem, Kips, Żabson oraz wielu innych artystów. Więcej informacji oraz bilety na www.rzeszowskiejwenalia.pl. Na imprezę zapraszają Politechnika Rzeszowska, Brand Group i właściciel marki Żywiec.
10: Stacja kontroli pojazdów EcoAuto w Krośnie zaprasza w nowych, wydłużonych godzinach. Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku od 7 aż do 20, a w soboty od 7 do 13. Badania techniczne wykonujemy szybko, sprawnie i profesjonalnie. Znajdziesz nas w Krośnie przy ulicy Korczyńskiej 59. EcoAuto, stacja kontroli pojazdów. Zadzwoń i umów wizytę 723 330 163 www.ecoautosc.pl.
11: Rzeszowskie Juwenalia już w maju. Baw się z prędkością światła. A po koncertach odpal ultraszybki światłowód i telewizję cyfrową od Skyware. Skyware, sprawdzony dostawca internetu i dumny partner Juwenaliów. Wejdź na skyware.pl.
12: Kuna zniszczyła ocieplenie twojego poddasza? Masz mostki termiczne, które obniżają temperaturę w pomieszczeniach i podnoszą rachunki? A może budujesz dom i zastanawiasz się nad rodzajem ocieplenia? Wskocz teraz na wdmuchiwanie-izolacji.pl. Dla naszych klientów pomiar kamerę termowizyjną gratis. Zamów usługę ocieplenia, która będzie dbać o twój komfort latami. Więcej informacji na stronie wdmuchiwanie-izolacji.pl lub pod numerem telefonu 572-572-699.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
15: I po reklamie.

0: Mrozu i Thompson, jak nie my, to kto? No właśnie to o nas było zdecydowanie, bo kolejny dzień w pracy, w szkole albo na uczelni, albo po prostu kolejny dzień matur, który po prostu przybliża nas do wolnego. W najprostszym układzie do kolejnego weekendu mamy już za sobą i znowu daliśmy radę, bo to jest środa i za chwilę godzina 17. Po 17 z wami już Kinga Baryga i kolejne najlepsze polskie hity w Radiu SK2.
1: Reklama.
2: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
3: Słyszałeś już? 16 maja w Głogowie Małopolskim w godzinach 11-14 zapraszamy na dni otwarte osiedla MKK Invest. To idealna okazja, żeby na spokojnie poznać osiedle, porozmawiać ze specjalistami i skorzystać z pomocy doradcy kredytowego. Na miejscu czeka też poczęstunek i coś jeszcze. Wyjątkowe rabaty na domy dostępne tylko tego dnia. Przyjdź, wybierz swój lokal. Obowiązują zapisy pod numerem 512-171-484. MKK Invest. Nie może Cię tam zabraknąć.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
5: Od czwartku schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A pizza Feliciana 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
6: Rzeszowskie Juwenalia 2026, 8-9 maja. Miasteczko Akademickie Politechniki Rzeszowskiej. Dwa dni, cztery sceny, ponad 40 artystów. Wesołe Miasteczko, Autobus Barbera i wiele innych atrakcji. Zagrają Lady Punk, Maryla Rodowicz, Zenon Martyniuk, Skolim, Baciary, Jam, Myslowis, Kasperczyk, White 2115, Sentino, PZ, Kizo, Bledka, Problem, Kips, Żabson oraz wielu innych artystów. Więcej informacji oraz bilety na www.rzeszowskiejjuwenalia.pl. Na imprezę zapraszają Politechnika Rzeszowska, Brand Group i właściciel marki Żywiec.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 7,99 za kilogram, a do tego tylko z aplikacją Biedronka winogrona różowe na wagę 11,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kilogram na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
10: Skoda. Chodzę do Elodynów. To oczywiste, że...
11: Zwiedzam świat poprzez projekt Erasmusa.
12: Współpracuję z armią, będąc w klasie wojskowej.
13: Każdy backflip uwieczniony jest przez naszych fotografów.
14: Rozwijam swoje zainteresowania, startując w konkursach.
15: Biorę udział w zawodach, więc gabloty z trofeami są pełne.
16: Uczy mnie historii celebryta. Maciej Zdynowa.
12: Twoje słowa, moje działania. Samorząd uczniowski sprawi, że poczujesz się jak w domu.
14: Poznajemy się poprzez wycieczki i zabawy tematyczne.
15: Wpadaj.
16: Obczaj.
12: Dołącz do...
17: Elodynów.
2: To będzie ostatnia reklama.
18: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
19: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
20: Sponsorem programu jest właściciel Beach Baru Zapora nad Wisłokiem w Rzeszowie.
21: Wzmożony ruch we ścisłym centrum Rzeszowa na Chopina, Targowej, Naruszewicza oraz Wierzbowej. Do tego na dojeździe do Ronda Kuronia oraz na dojeździe do Ronda Pobitno. Tutaj postoicie na Lwowskiej, a także żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego. Przypominam, o buspasach w Rzeszowie obowiązują jeszcze do godziny 17.30. Patrzcie na znaki. Co w pogodzie? Do końca dnia zachmurzenie umiarkowane, padać nie powinno. A na termometrach w nocy zobaczymy około 15 kresek powyżej zera.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Beach Baru Zapora w Rzeszowie, organizator wydarzeń kulturalnych nad Wisłokiem.
2: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
1: Jest 17. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Sytuacja jest trudna. Straż pożarna ustawia kolejne linie obrony. To informacje w sprawie pożaru lasu pod Biłgorajem. Z żywiołem, który objął już około 300 hektarów, walczy ponad 350 strażaków. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Jak długo jeszcze może potrwać akcja gaśnicza?
17: Nikt nie chce deklarować, ile jeszcze mogą potrwać te działania. Najpewniej będzie to wiele godzin. Akcję utrudnia silny wiatr, który zgodnie z prognozami powinien w najbliższych kilkudziesięciu minutach się uspokoić. Odległość domów od pożaru jest bezpieczna, okoliczni mieszkańcy są jednak pełni obaw.
22: Budynki drewniane, wszystko.
23: Bardzo przeżywam, bo to zakłady z drzewem związane.
17: Prewencyjnie mieszkańcy kilku domów ze względu na duże zadymienie mogą zostać przeniesieni czasowo w inne miejsce.
1: Michał Skolimowski, dziękujemy. Niezbędne są kolejne badania. Sekcja zwłok 40-latka, który zmarł podczas policyjnej interwencji w Poznaniu, nie wyjaśnia jednoznacznie przyczyny śmierci. Biegły potwierdził jednak wstępne ustalenia.
24: Charakter samoistny, chorobowy, ale żeby to ostatecznie potwierdzić, potrzebne są poszerzone badania.
1: Mówi prokurator Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Śledczy zabezpieczyli również nagrania z kamer nasobnych policjantów i przesłuchali funkcjonariusze. Przypomnijmy, interwencja dotyczyła pomocy mężczyźnie z przeciętym gardłem. W trakcie działań policjanci użyli gazu wobec 40-latka, który miał przeszkadzać policjantom. Ten chwilę później stracił przytomność, po czym zmarł. Stadion w Sosnowcu jako pierwszy w Polsce będzie miał hybrydową murawę. Jest wykonana w technologii pionowego wszywania włókien syntetycznych. Podobną mogą pochwalić się najważniejsze areny Europy.
25: Wchodzimy na jeszcze wyższy poziom rozwoju technologicznego. Będziemy areną porównywalną do tych wielkich, do Barcelony, do Chelsea, do Juventusu.
1: Mówi Karina Skowronek z Zagłębiowskiego Parku Sportowego. Nowa murawa pozwoli na częstsze rozgrywanie meczów.
26: SK2 News, Rzeszów.
27: Michał Serki z gminy Bugowsko, w której doszło do śmiertelnego ataku drapieżnika na 58-latkę, dostała dziś zgodę na odstraszanie drapieżników. Ale jak przekazał nam wójt Marek Bańkowski, nie ma takich instytucji, które mogłyby na terenie Podkarpacia to efektywnie wykonać.
28: Brakuje specjalistów, brakuje osób chętnych, którzy chcieliby się w to zadanie włączyć.
27: Mówił wójt Marek Bańkowski. Jeszcze w tym miesiącu rozpoczną się prace przy przebudowie ulicy Kościuszki w Jaśle. Zwracajcie uwagę na znaki.
29: 2,5 minuty po godzinie 17. Mamy środę. Środa to taki mały piątek. Ta 17 to jest też taki moment, gdzie większość was opuszcza już swoje miejsca pracy. Kuba, ja wiem, nie patrz tak na mnie, ty jeszcze zostajesz, bo za godzinę wracamy z kolejnymi najlepszymi polskimi hitami też, ale najważniejszymi informacjami z kraju i ze świata. Ale zanim to nastąpi, to gramy. Cookies i piersi cały mnie. No powiedz coś, bo pomyślał, że mikrofon ci wyłączyłam.
1: Nie no, jestem, ale faktycznie będę jeszcze za godzinę.
29: Kinga Baryga, witam i zapraszam.

To dla was gra wasze, nasze radio, najlepsze polskie hity, Radio SK2, tak się składa, 22 minuty po godzinie 17. A dzisiaj 6 dzień maja i dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Bez Diety. To jest święto, którego nie można pominąć, moi drodzy, bo często jest tak, że się katujemy, że formę na lato trzeba robić, ale taki jeden dzień totalnego luzu i odpoczynku każdemu z nas się mocno przyda. Więc ja przychodzę do was z jednym krótkim pytaniem. Gdy świętujecie ten dzień, to na co chcielibyście sobie pozwolić? Na co macie największą ochotę? Gdybyście mieli właśnie świętować ten Międzynarodowy Dzień Bez Diety. Dajcie znać na Messengerze Radio SK2. Czekam na wasze wiadomości, czekam na wasze głosówki. Co prawda tego jedzenia wam może nie zagwarantuję, ale przynajmniej podzielę się kubkiem Radia SK2. SK2. A już teraz Ania Karwan i W to mi graj.

0: Vito, Bambino i Zalia. Decyzje. Tak wam gramy w Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Bez Diety i ja już za was podjęłam decyzję, że dzisiaj możecie sobie pozwolić na wiele. Na przykład na to, żeby nie liczyć kalorii. I pytałam się też was, co was dzisiaj kusi. Na jakie pokusy się skusicie, jeśli chodzi o jakiekolwiek dania i potrawy, może jakieś zachcianki. No i tutaj odezwała się Kasia, że ona wróciła z pracy i postanowiła, że usmaży schabowe. Takie polskie, prawdziwe na smalcu, jak zawsze robiła jej babcia. Ale to nie jedyna wiadomość od was, bo odezwał się też Mateusz i on napisał, że pozwoli sobie dzisiaj na hot doga z bułką. No to życzymy wam smacznego, drodzy słuchacze. Oczywiście dla was mam kubki Radia SK2. Jeśli ktoś jeszcze chciałby się podzielić tym, co dzisiaj będzie jadł, to niech pisze. Na Messengerze Radia SK2 czekam na wasze wiadomości. Gadżety Radia SK2 również czekają na was. A ja wracam do was już za chwilę, a razem ze mną Oskar Cyms i niech mówią.
1: SK2.
2: Autopromocja. Majówka, majówka i po majówce.
3: O nie, nie tym razem.
4: Najlepsza majówka jeszcze przed tobą.
5: Mazurska majówka, SK2.
6: Jezioro, grill, hotel ze spa. No i polska muzyka na żywo.
7: Hej, to Kuba i Kuba.
8: My też tam będziemy i zagramy dla was.
9: Zgłaszajcie się na sk2.pl.
10: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
11: Autopromocja. Reklama.
12: AAA Auto. Teraz bliżej ciebie. Otwieramy nowy AAA Auto Express Store w Rzeszowie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do nas. Wycenimy twoje auto bezpłatnie w kilka minut, a pieniądze możesz otrzymać od ręki. Szybko, bezpiecznie i bez zbędnych formalności. Chcesz kupić auto lub wymienić obecne na nowsze? Wybierz samochód online albo odwiedź nasz nowy oddział w Rzeszowie. Pomożemy w finansowaniu i sprowadzimy auto z naszej sieci sprzedaży. AAA Auto. Teraz w Rzeszowie. Ulica Wyzwolenia 2. Sprawdź szczegóły na aaaauto.pl.
13: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
14: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
15: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
16: Szukasz profesjonalistów od samochodów, którzy zajmą się twoim autem jak własnym? Jeszcze dziś odwiedź Fox Bosch Service. Znajdziesz u nas profesjonalny serwis. Naprawimy klimatyzację, silnik i wszelkie inne usterki. A wszystko wpiszemy do elektronicznej książki pojazdu. Serwisujemy samochody spalinowe, elektryczne oraz hybrydy. Fox Bosch Service. Krasne 110 koło Rzeszowa. Więcej na servisfox.rzeszow.pl. Fox Bosch Service. Profesjonalny serwis. To tu.
17: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
18: Rzeszowska Juwenalia 2026, 8-9 maja. Miasteczko Akademickie Politechniki Rzeszowskiej. Dwa dni, cztery sceny, ponad 40 artystów. Wesołe Miasteczko, Autobus Barbera i wiele innych atrakcji. Zagrają Lady Punk, Maryla Rodowicz, Zenon Martyniuk, Skolim, Baciary, Jam, Myslowis, Kacperczyk, White 2115, Sentino, PZ, Kizo, Bledka, Problem, Hips, Żabson oraz wielu innych artystów. Więcej informacji oraz bilety na www.rzeszowskiejuwenalia.pl. Na imprezę zapraszają Politechnika Rzeszowska, Brand Group i właściciel marki Żywiec.
19: Jak robić, to robić dobrze. Sezon na grilla, czas zacząć. Poznaj trzy nowości firmy Ciak. Kiełbasę grillową premium w wariantach z serem, majerankiem lub aromatycznym grosem. Idealne na ruszt, ognisko, a nawet na patelnię. Skład? Czysta natura. Aż 94% polskiego mięsa z szynki bez azotanu sodu. Tylko tradycyjne metody wędzenia i naturalne przyprawy. Szukaj nas na targowiskach, w galeriach oraz w Kamieniu 281. Ciak, bo twoja rodzina zasługuje na to, co dobre.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Szukasz idealnej lokalizacji pod swoją firmę? Postaw na Bogu chwałę. Gmina ogłasza przetarg na sprzedaż 3 w pełni uzbrojonych działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki od 1 do 2,5 hektara. Przetarg już 8 czerwca. Szczegóły na boguchwala.pl. Bogu chwała. Tu warto inwestować.
22: I po reklamie.

0: A wszystko to, bo Ciebie kocham. Taki klasyk, który wszyscy bardzo lubimy. I śpiewamy głośno, często na imprezach, często w samochodzie. No, jeżeli słuchacie teraz Radia SK2, to możecie śpiewać gdziekolwiek jesteście. Zbliżamy się do godziny 18 i za chwilę najnowsze informacje z kraju i ze świata, a później kolejne najlepsze polskie hity.
1: Reklama. Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lost Ark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lost Ark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
2: Rzeszowskie Juwenalia 2026, 8-9 maja, Miasteczko Akademickie Politechniki Rzeszowskiej. 2 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów, Wesołe Miasteczko, Autobus Barbera i wiele innych atrakcji. Zagrają Lady Punk, Maryla Rodowicz, Zenon Martyniuk, Skolim, Baciary, Jem, Myslowis, Kasperczyk, White 2115, Sentino, PZ, Kizo, Bledka, Problem, Kips, Żabson oraz wielu innych artystów. Więcej informacji oraz bilety na www.rzeszowskiejjuwenalia.pl. Na imprezę zapraszają Politechnika Rzeszowska, Brand Group i właściciel marki Żywiec.
3: Rzeszowskie Juwenalia już w maju. Baw się z prędkością światła. A po koncertach odpal ultraszybki światłowód i telewizję cyfrową od Skyware. Skyware, sprawdzony dostawca internetu i dumny partner Juwenaliów. Wejdź na skyware.pl.
4: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
5: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Kuna zniszczyła ocieplenie Twojego poddasza? Masz mostki termiczne, które obniżają temperaturę w pomieszczeniach i podnoszą rachunki? A może budujesz dom i zastanawiasz się nad rodzajem ocieplenia? Wskocz teraz na wdmuchiwanie-izolacji.pl. Dla naszych klientów pomiar kamerę termowizyjną gratis. Zamów usługę ocieplenia, która będzie dbać o Twój komfort latami. Więcej informacji na stronie wdmuchiwanie-izolacji.pl lub pod numerem telefonu 572-572-699.
7: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
8: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego to 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
9: Serwis robót wiertniczych Dukla zaprasza do współpracy. Oferujemy wiercenie studni głębinowych wraz z kompletnym wyposażeniem w instalację kolektorów pionowych pomp ciepła oraz instalację systemów uzdatniania wody. Zapewniamy konkurencyjne ceny i wysoki poziom bezpieczeństwa. Posiadamy kwalifikacje i uprawnienia regulowane przez prawo geologiczne i górnicze. Serwis robót wiertniczych Dukla. Telefon 509 760 222 www.studnie-dukla.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Szukasz solidnego ogrodzenia w dobrej cenie? Wybierz Styrobót. Miejsce, gdzie jakość spotyka się z ceną. U nas znajdziesz jedne z najtańszych ogrodzeń w regionie. Nowoczesne, trwałe i dopasowane do Twojego stylu. Sprawdź na żywo gotowe aranżacje i zainspiruj się. Zapraszamy do ogrodów wystawowych Styrobót. Rzeszów, ulica Warszawska, Tyczyn, ulica Grunwaldzka oraz Lutoryż, ulica Suszyckich. Styrobót. Ogrodzenia, które robią wrażenie i nie rujnują budżetu.
12: I po reklamie.
13: Jest 18. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Siostra skatowanego Kamilka z Częstochowy zaskarży wyrok. Sąd okręgowy w Częstochowie skazał dziś ojczyma chłopca na 25 lat więzienia. Matka za kratkami ma spędzić 16 lat. Wyrok nie jest prawomocny.
14: Rozmawiałam z Magdą Mazurek, siostrą Kamilka i Fabianka. Na pewno ten wyrok zostanie zaskarżony. Sprawa będzie dalej prowadzona przez sąd wyższej instancji.
13: Mówi Monika Horna-Cieślak, rzeczniczka praw dziecka. Apelacji nie wyklucza też prokuratura. Przypomnijmy, Kamilek zmarł 3 lata temu po ponad miesięcznej walce o życie w szpitalu. Prezydent Karol Nawrocki skierował do Sejmu projekt ustawy o kryptoaktywach. Opiera się na 3 filarach: ochronie konsumentów i inwestorów, realnym nadzorze państwa nad rynkiem i zabezpieczeniu praw przedsiębiorców. Kwestią wprowadzenia przepisów zajmie się Sejm. Dziś poznamy drugiego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. W wielkim finale czeka Arsenal, zagra z nim Bayern lub Paris Saint-Germain. Przypomnę, mistrz Francji przed tygodniem wygrał 5-4. Pierwszy gwizdek rewanżu już o 21:00.
0: Kuba, mam do ciebie pytanie, bo dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Bez Diety. Ty co prawda nie musisz być na żadnej diecie, ale chciałabym zapytać, co byś zjadł?
13: Co
0: jakbyś
13: zjadł?
0: Nie miał żadnych limitów.
13: Na chwilę obecną, bo dzisiaj bez obiadu jestem, to co by mi dali, to bym zjadł.
0: A, no dobrze, tak. To ja cię zaraz nakarmię, a w tym czasie nakarmię słuchaczy najlepszymi polskimi hitami w Radio SK2. I was też zachęcam, na Messengerze Radio SK2 możecie pisać wiadomości. Co byście dzisiaj zjedli i na co się skusili. A teraz gramy. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
1: SK2.

głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

Metzner i Gotham to jest numer, który bardzo Wam się podoba, tak Wam gramy w Radio SK 2, 14 minut po godzinie 18. A dzisiaj z racji tego, że obchodzimy Międzynarodowy Dzień Bez Diety, to ja pytam Was, na co się dzisiaj skusicie? Co dobrego zjecie? O czym marzyliście od dawna, ale wstrzymywaliście się? Bo dieta, bo trzeba robić formę na lato. I tak odezwała się do nas Karolina. Karolina napisała i wysłała też zdjęcie, więc uwierzcie mi, ja zrobiłam się głodna. Młoda kapustka na boczku. To jest dzisiaj ta zachciewajka. Ale okazuje się, że Karolina nie jest jedyna. Odezwała się też do nas Ela. Ela napisała tak. Cześć, z okazji Dnia Bez Diety razem z moją mamą grzeszymy dzisiaj na słodko. No i co? Podjadają puszyste pianki, co chwilę kropiąc oczy. Dzięki, że umilacie nam czas. Nic bardziej ekskluzywnego lub szalonego nam do jedzenia nie potrzeba. Elu, dajcie trochę. Albo przyślijcie do radia. O, taki Dzień Bez Diety, to ja rozumiem.

0: Czujecie ten klimat? Jakby to się dobrze śpiewało przy ognisku, na przykład w Mikołajkach już 12 maja. Brzmi jak plan, ależ oczywiście, bo najlepsza majówka dopiero przed Wami. Pogrillujemy, pośpiewamy, będzie prawdziwa petarda, będzie prawdziwy ogień. Z tego co wiem, planowane są też warsztaty. Więcej zdradzać Wam nie będę. Będzie też, no dobra, jeszcze zdradzę jedną rzecz. Będzie też prywatny koncert Kuba i Kuba, bo to oni zagrają dla Was wieczorem. Będzie klimacik. Moi drodzy, a żeby razem z nami być, bawić się razem z nami, mieć pakiet All Inclusive w hotelu, w Mikołajkach, dostać 300 na dojazd, warsztaty kulinarne z mistrzami grillowania i właśnie koncert, prywatny koncert zespołu Kuba i Kuba, no to wszystko możecie mieć. Wystarczy, że zajrzycie na sk2.pl, tam znajdziecie szczegółowe informacje, wejdziecie, wypełnicie formularz, dlaczego to właśnie wy powinniście zasiąść przy tym mazurskim ognisku razem z nami. I jedziemy. I się widzimy. Będzie fajnie, obiecuję, więc wchodźcie, wypełniajcie formularz, a my będziemy się z Wami wkrótce kontaktować. A teraz gramy. Wiktor Waligura i Dryskul, 4 pory roku.
1: SK2.
0: Uwaga, dodam jeszcze, że sprawdzałam pogodę i tutaj ewidentnie będzie lato. Nie wiosna, nie jesień.

0: zmian.
1: Jego głos to miód na nasze uszy. Naprawdę, na nasze serca. Gips i strach, tak wam gramy w Radiu SK2 19 minut przed godziną 19. I tak się składa, że będziemy grać dalej, bo już za chwilę Bledka, komu miałabym powiedzieć. O ten numer często pytacie w wiadomościach prywatnych i proszę bardzo, gramy wam go tak jak chcecie.
2: SK2. SK2.
3: Autopromocja.
2: Choć pytania mogą wydawać się proste,
3: to czasem, no, nie idzie jak po maśle.
4: Roślina.
5: Agawa.
4: Kolor.
5: Też agawa? Nie. Abażur.
2: Państwa miasta w Radiu SK2.
3: Zgłoś się, zagraj z Wajdą i Jarząbkiem.
2: I wygraj 5 stów na twój prezent marzeń. Państwa miasta.
3: Codziennie po 8 w Radiu SK2. Autopromocja.
2: Reklama.
6: AAA Auto. Teraz bliżej ciebie. Otwieramy nowy AAA Auto Express Store w Rzeszowie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do nas. Wycenimy twoje auto bezpłatnie w kilka minut, a pieniądze możesz otrzymać od ręki. Szybko, bezpiecznie i bez zbędnych formalności. Chcesz kupić auto lub wymienić obecne na nowsze? Wybierz samochód online albo odwiedź nasz nowy oddział w Rzeszowie. Pomożemy w finansowaniu i sprowadzimy auto z naszej sieci sprzedaży. AAA Auto. Teraz w Rzeszowie. Ulica Wyzwolenia 2. Sprawdź szczegóły na aaaauto.pl.
7: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. Geowłóknina drogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. Geowłóknina drogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
8: Myślisz największy wybór BMW na Podkarpaciu? Mówisz Auto Premium. Myślisz zaufanie? Mówisz Auto Premium. Myślisz wysoka jakość? Mówisz Auto Premium. Myślisz doświadczenie? Mówisz Auto Premium. Bo w autoryzowanym serwisie BMW Auto Premium Rzeszów znajdziesz blisko 100 aut dostępnych od ręki. Załogę z 17-letnim doświadczeniem oraz najwyższą jakość usług. Serwis BMW Auto Premium Rzeszów zaprasza. Rzeszów Świlcza 147H. BMW. Radość z jazdy.
9: Stacja kontroli pojazdów EcoAuto w Krośnie zaprasza w nowych, wydłużonych godzinach. Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku od 7 aż do 20, a w soboty od 7 do 13. Badania techniczne wykonujemy szybko, sprawnie i profesjonalnie. Znajdziesz nas w Krośnie przy ulicy Korczyńskiej 59. EcoAuto, stacja kontroli pojazdów. Zadzwoń i umów wizytę 723 330 163 www.ecoautosc.pl.
10: Interesują Cię służby mundurowe albo sport?
11: Wybierz liceum w Tyczynie. Połącz naukę z zajęciami z prawa, samoobrony i technik interwencji. A jeśli lubisz aktywność, rozwijaj swoją kondycję na treningach sportowych.
12: Przygotujemy Cię do służby i pomożemy zdobyć umiejętności, które przydadzą się w każdej sytuacji.
13: Nasza szkoła jest otwarta. Przyjdź i zobacz na własne oczy.
11: Liceum w Tyczynie. Tu zaczyna się Twoja przyszłość.
3: To będzie ostatnia reklama.
14: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
2: I po reklamie.

0: Jaki dobry to jest numer. Stanisław Sojka, Tolerancja. Tak pięknie kończymy godzinę 18. Po 19 zabawa Nie mów tak, nie mów nie, ale także najlepsze polskie hity. Będzie m.in. Papa Dance, ale będzie też Sanach i Vito Bambino.
1: Reklama.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do 1 000 000 km z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Szukasz idealnej lokalizacji pod swoją firmę? Postaw na Bogu chwałę. Gmina ogłasza przetarg na sprzedaż 3 w pełni uzbrojonych działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki od 1 do 2,5 hektara. Przetarg już 8 czerwca. Szczegóły na boguchwala.pl. Bogu chwała. Tu warto inwestować.
5: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
8: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
10: Jał Serkis. 16 maja macie 5. kolejkę polskiej ligi boksu. Tym razem Wisło-Gorzeszów zmierzy się z Wałbrzychem. Pojedynki na żywo będziecie mogli oglądać w hali Rosir przy Puławskiego. Początek o godzinie 20. Strefa piłkarska i sztuk walki, mistrzostwa Nordic Walking, ale też rolkowy night skating, turniej darta i wiele innych atrakcji. Tak zapowiada się kolejna odsłona Podkarpackiego Festiwalu Sportowego w Rzeszowie. Będą też biegi, zapewni organizator wydarzenia Paweł Hanulak.
11: Będą dystanse od tak naprawdę od 4 km minimaraton rzeszowski do 106 km ultramaraton podkarpacki.
10: Festiwal sportowy w Rzeszowie rusza 29 maja.
0: 19 wybiła, tę godzinę rozpoczniemy sobie razem z Sanach i Vito Bambino. Ale jazz, ten numer wszyscy dobrze znają i większość lubi go śpiewać. Tak jak my w Radio SK2 lubimy wam go grać. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Już za chwilę wyjaśniam zasady naszej zabawy. Nie mów tak, nie mów nie. Kto jeszcze chętny, można się zgłaszać na Messengerze Radio SK2. Czekam, zostawcie tam swój numer telefonu. Ja mam kubki Radio SK2, którymi bardzo chętnie się podzielę.
9: SK2.

0: Ale to są dobre i mocne brzmienia, szczególnie na koniec. Virgin i Jaga, tak wam gramy w Radio SK2. To są najlepsze polskie hity. I uwaga, uwaga, przyszedł czas, aby wyjaśnić wam zasady zabawy. Zabawy nie mów tak, nie mów nie, bo to jest propozycja, z którą za chwilę do was przyjdę, wrócę, ale najpierw zasady. 6 pytań. Na te pytania odpowiadacie nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedź się nie powtarzała. Jeśli uda wam się przejść przez te wszystkie zasady, to zgarniacie ode mnie kubek Radia SK2. Czy są tutaj jacyś zainteresowani? Jeśli tak, to zapraszam. Wystarczy, że na Messengerze zostawicie swój numer telefonu, a ja już za chwilę do kogoś z was zadzwonię. A teraz gram dalej.
1: SK2.
0: Czas na pszone i złe.

0: Lor, wszystko jedno, wszystko źle. Tak wam gramy w Radiu SK2, a już teraz wspólnie się pobawimy.
1: Nie mów tak.
2: Nie mów tak.
1: Nie mów nie.
0: A razem z nami będzie bawiła się Kasia. Cześć, Kasiu.
3: Cześć.
0: Na czym cię przyłapaliśmy? Co ty porabiasz?
3: Na smażeniu naleśników.
0: A, bo dzisiaj Międzynarodowy Dzień Bez Diety, więc sobie tak pozwalacie.
3: Tak jest.
0: Wszystko jasne.
3: Sobie i jemy naleśniki z dżemem.
0: O, z dżemem. Właśnie chciałam dopytać, z czym one są, ale pycha. No, zrobiłam się głodna, przyznaję, ale dobra. My teraz nie o jedzeniu, a o zabawie, bo wspólnie będziemy bawić się w nie mów tak, nie mów nie. Czyli ja zadaję ci 6 pytań, na te 6 pytań odpowiadasz, nie używając słowa ani nie, ani tak. Ważne też, żeby te odpowiedzi się nie powtarzały i na to wszystko masz, moja droga, 30 sekund. Czy zasady są jasne?
3: Jasne.
0: Dobrze, to w takim razie zaczynajmy. Lubisz iluzjonistów?
3: Może.
0: Widziałaś kiedykolwiek iluzjonistę w telewizji?
3: Owszem.
0: A w cyrku?
3: Bywa.
0: Znasz może jakieś magiczne sztuczki?
3: Potrafię.
0: Podasz mi monetę?
3: Podam.
0: Sprawię, że zniknie, dobrze?
3: Zniknie.
0: No brawo, przed czasem, co tu się wydarzyło? Ja nie wierzę. Kasia, normalnie pobiłaś jakiś rekord, mam wrażenie. Bardzo ci dziękuję.
3: Mega, chyba
0: te naleśniki cię chyba tak natchnęły do tego. Ta energia po prostu z tych naleśników, z tych słodkości spowodowała, że tak dobrze ci poszło. Wielkie gratulacje oczywiście dla ciebie, Kubek Radio SK2.
3: Dziękuję bardzo. Dziękuję.
0: Dziękuję, trzymaj się.
3: Dzięki.
0: I życzę ci miłego
3: wieczoru. Pozdrawiam wszystkich, moją rodzinkę pozdrawiam, męża i Bruna i Błażejka.
0: Pozdrawiamy również całą waszą rodzinę i życzymy smacznego. Podzielcie się trochę.
3: Dzięki.
0: Dzięki, pa.
3: Pa.
1: Nie mów tak, nie mów nie. SK2.
0: No dobra, ja mogę upaść na kolana przed Kasią, bo Kasia dała radę. A już teraz druga Kasia. Kasia Cerekwicka i na kolana.

0: Vixen i Moja Pani. Tak wam gramy w Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Swoją drogą do godziny 20 zostało nam 21 minut. To oznacza, że raczej już te wszystkie takie domowe obowiązki zakończyliście. Przypominam, że jest środa. To jest taki półmetek. Zbliżamy się, prawie zbliżamy się do weekendu. A to oznacza, że każdy z nas potrzebuje chwili na odpoczynek. No i przypominam, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Bez Diety. To odpuśćcie. Zamówcie tą kolację, nie stójcie w kuchni, odpoczywajcie. A my będziemy grać do tego najlepsze polskie hity. W Radiu SK2 będzie m.in. Wiktoria Kida, Oskar Cyms i Księga Żywiołów, czyli Gdy Będziesz Sam. Ten numer bardzo wszyscy lubimy.
1: SK2. Reklama.
2: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Słyszałeś już? 16 maja w Głogowie Małopolskim w godzinach 11-14 zapraszamy na dni otwarte osiedla MKK Invest. To idealna okazja, żeby na spokojnie poznać osiedle, porozmawiać ze specjalistami i skorzystać z pomocy doradcy kredytowego. Na miejscu czeka też poczęstunek i coś jeszcze. Wyjątkowe rabaty na domy dostępne tylko tego dnia. Przyjdź, wybierz swój lokal. Obowiązują zapisy pod numerem 512-171-484. MKK Invest. Nie może Cię tam zabraknąć.
4: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Okej, raport wysłany.
7: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
6: Słucham?
7: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
6: O kim ty mówisz?
7: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
6: Dzisiaj? Zdecydowanie bowl z kurczakiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
7: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
8: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
9: I po reklamie.

0: przy najlepszych polskich hitach czas płynie zdecydowanie szybciej. Przyznajcie sami, a że ten czas szybko musi lecieć do weekendu, to bardzo dobrze się składa, bo my wam gramy najlepsze polskie hity, które umilają te chwile wieczorne. Po godzinie 20 kolejne najlepsze polskie hity będzie Bledka, ale będzie też Ewa Farna czy Sobel.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. geowłokninadrogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. geowłokninadrogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
9: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
10: Michał Serkis, miasto przejmą studenci. W weekend ruszają juwenalia rzeszowskie, czekają na was trzy sceny i przekrój artystów z prawie każdego gatunku muzyki.
11: Kacperczyk, Lady Punk, Strachy na Lachy, Bas Astral.
10: Mówiła Paulina Starzec z samorządu studenckiego. Pełną listę artystów i wszystkich atrakcji znajdziecie na Facebooku rzeszowskich juwenaliów. A jeśli chcecie wybrać się na tę imprezę, to zróbcie głośniej, bo mamy dla was bilety. Jeśli chcecie je zgarnąć, to wystarczy, że napiszecie maila na podkarpacie@sk.pl. A w treści przekonacie nas, że to właśnie do was powinny trafić wejściówki. Przypomnijmy, że rzeszowskie juwenalia ruszają już w najbliższy piątek.
0: Wybiła 20, a jeśli chodzi o to, co mówiłam niedawno, że powinniśmy znaleźć czas na relaks, to odezwała się Justyna, która napisała: my właśnie wybieramy się całą rodziną na spacer. I to jest bardzo dobry pomysł. Mam nadzieję, że będziecie mieć ze sobą taki mały głośniczek albo słuchawki z najlepszymi polskimi hitami, bo na tę godzinę przygotowaliśmy naprawdę fajne numery. Bledka 2 dni, to już za chwilę, ale zanim Bledka, to Lady Punk i Siódme Niebo Nienawiści. Kinga Baryga, witam i zapraszam. SK

Sobel i kochasz. No to jak już powiecie, że kochacie, to warto by było się trochę poprzytulać. Bo eksperci mówią, że objęcia i przytulanie mogą zwalczyć depresję, złagodzić lęk, poprawić skórę i wzmocnić układ odpornościowy. Czyli jednym słowem, jeśli nie zapamiętaliście, to same plusy. Same plusy. Więc, moi drodzy, bierzemy partnera, bierzemy partnerkę i przytulamy się, bo to przytulanie robi dużo dobrego, ale to samo robią najlepsze polskie hity. I jeszcze tak się playlista ułożyła, że jak już się poprzytulacie, to później, tak jak kombi, możecie pośpiewać o naszym randewu. SK2. No daję wam powody, żebyście byli romantyczni wzajemnie do siebie. Proszę to odpowiednio wykorzystać, a my gramy.

Ania Wyszkoni, lampa i sofa. To jest takie połączenie idealne na wieczór. 26 minut po godzinie 20. Najlepsze polskie hity, Radio SK2 i lampa i sofa. Można odpoczywać, można poleżeć. Można sobie pomyśleć, że jeszcze tylko 2 dni i rozpoczynamy weekend. Chociaż pogoda się troszeczkę jutro zepsuje, to mimo wszystko będzie ciepło. Spokojnie przetrwamy te takie troszeczkę gorsze dni i później znów wróci słońce. Ale całe szczęście. Najlepsze polskie hity powodują to, że słońce świeci zawsze. Już teraz Zalia i Diament. No ona jest jak taki nasz

0: Marisa i Odkochaj, tak wam gramy w Radio SK2. Mam nadzieję, że wy nigdzie nie odchodzicie, że zostaniecie, że kochać nadal będziecie, bo Radio SK2 gra wam najlepsze polskie hity, a do tego organizuje bardzo fajne akcje, bo u nas majówka wcale się nie skończyła, ona trwa przez cały miesiąc. Już 12 maja możecie razem z nami pojechać do Mikołajek, a tam kieszonkowe na dojazd, super hotel ze spa, ognisko i prywatny koncert Kuby, zespołu Kuba i Kuba. Co wy na to? Myślę, że jesteście na tak, a jeśli jesteście na tak, to wchodźcie koniecznie na sk2.pl. Tam szczegółowy formularz. Wystarczy, że napiszecie, dlaczego to właśnie wy powinniście pojechać z nami. Takie proste, takie przyjemne, a gwarantuję 3 piękne dni w Mikołajkach. SK2. To co, wy się zgłaszacie, a ja gram dalej. Już za chwilę wracam do was, a razem ze mną między innymi Dawid Podsiadło i najnowszy klip.
1: Reklama.
2: Szukasz profesjonalistów od samochodów, którzy zajmą się twoim autem jak własnym? Jeszcze dziś odwiedź Fox Bosch Service. Znajdziesz u nas profesjonalny serwis. Naprawimy klimatyzację, silnik i wszelkie inne usterki. A wszystko wpiszemy do elektronicznej książki pojazdu. Serwisujemy samochody spalinowe, elektryczne oraz hybrydy. Fox Bosch Service. Krasne 110 koło Rzeszowa. Więcej na serwisfox.rzeszow.pl. Fox Bosch Service. Profesjonalny serwis. To tu.
3: Serwis robót wiertniczych Dukla zaprasza do współpracy. Oferujemy wiercenie studni głębinowych wraz z kompletnym wyposażeniem w instalacje kolektorów pionowych pomp ciepła oraz instalacje systemów uzdatniania wody. Zapewniamy konkurencyjne ceny i wysoki poziom bezpieczeństwa. Posiadamy kwalifikacje i uprawnienia regulowane przez prawo geologiczne i górnicze. Serwis robót wiertniczych Dukla. Telefon 509 760 222 www.studnie-dukla.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.

0: Młodzi, przystojni, utalentowani i spokrewnieni. Jeremi Sikorski i Artur Sikorski z numerem Młodość. Tak gramy na zakończenie naszego wspólnego spotkania, ale spokojnie. Słyszymy się jutro o 17:00. Kinga Baryga, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
3: I to razem!
1: Przyjemnie spędzić czas.
3: Ale pachnie!
2: Spróbować czekolady.
1: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
3: O, wow!
2: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
9: Michał Usergis, wielkie sportowe emocje już wkrótce. W Rzeszowie zbliża się kolejna edycja triatlonu. Na uczestników czeka sprint, pływanie, rower i bieg.
10: Następna edycja triatlonu jest w ostatni weekend maja, dzień przed Dniem Dziecka, i tym razem będzie połączona z dużym, zorganizowanym sportowym Dniem Dziecka na bulwarach.
9: Mówił Bogdan Serwiński, organizator. A już końcem maja macie kolejny rodzinny seans filmowy w rzeszowskich piwnicach. Tytułu na razie organizatorzy nie zdradzają, ale zapewniają, że produkcja będzie odpowiednia dla dzieci od 7 roku życia. Start 31 maja o godzinie 14 w kinie LED.
1: Magazyn muzyczny.
11: Kamil Kowalski, witam Was serdecznie i zapraszam na kolejną odsłonę naszego spotkania z Mają Kapłon i Dandesami, czyli Marcin Krynicki, Jarosław Szafaryn oraz Robert Dudkiewicz. Rozmawiamy o Waszej płycie, relacji, którą rozkładamy na części pierwsze w Radiu SK2.

0: plaża nad Wisłą, gdzie chcesz odpłynąć, gdzie chcecie odpłynąć razem, albo co topicie razem w tej Wiśle. O czym jest ten kawałek?
1: Teraz z perspektywy czasu widzę, że niekoniecznie o relacji mężczyzna-kobieta, ale o tym, że dużo chyba w życiu się trafia takich osób, które chciałyby dla nas czasem źle. Jakby to powiedzieć delikatnie.
0: Kładą kłody pod
1: Dokładnie. Nogi. To było takie moje struggle, żeby odpuścić osoby, które widziałam, że chcą utopić mnie właśnie w tej Wiśle, pozwolić im odpłynąć, zapomnieć o tych osobach, co nie jest łatwe często, jak ma się gdzieś tam długie relacje z osobami, są one ważne przez długi czas życia, potem widzisz, że najchętniej to by właśnie te kłody pod nogi ci rzuciły i zrobiły ci krzywdę, bez żadnego zastanowienia.
0: Rozumiem, że wszystkie kawałki, które tutaj znajdziemy na płycie Relacje, są twoim bagażem doświadczeń.
1: Tak, wszystko jest o moich historiach. Dokładnie tak.
0: Czyli każdy numer, który będziemy słuchać i interpretować na swój sposób, bo to jest piękne, że każdy może interpretować muzykę na swój sposób. To też jest umiejętność, którą nie każdy artysta posiada, aby utożsamiać się z utworem, niekoniecznie tak, jak on to przekazuje, ale również odnajdywać jakieś swoje sytuacje w tych kawałkach. Ale pierwsze wrażenie, które będziemy mieć, kojarzyć jakby z tobą i z twoimi doświadczeniami, rozumiem.
1: Tak, tak. Każda moja piosenka to jakaś historia, która mi się wydarzyła.
2: Maja miała taki obowiązek, powiem to wprost, żeby napisać teksty.
0: Masz siedzieć, płakać, masz tutaj zestaw chusteczek,
2: tutaj
0: być wrażliwą osobą i tę wrażliwość teksty. Przelać na muzykę.
2: Masz pisać teksty. My będziemy pomagać w aranżacji, my będziemy pomagać w muzyce, my będziemy dopowiadać, my będziemy pewne rzeczy proponować, ale tak naprawdę te utwory powinny być o twoich przeżyciach, nie? No bo ona jest autentyczna tylko wtedy, kiedy śpiewa o swoich własnych historiach. Jakby śpiewała utwory czyjeś, no to do końca by tak się z nimi nie utożsamiała. A jak sama napisała, no to sama wiedziała, co chce przekazać w tym utworze. To była dobra taka forma wyjścia przy tworzeniu tych utworów, bo one są przez to spójne.
0: Ale cena tego jest bardzo wysoka, prawda? Żeby utwór był dobry.
1: Tak. Otworzyć się, ale ja na przykład bardzo to lubię, bo przez to, że ja się otworzyłam ze swoich emocji i dużo różnych sytuacji przeżyłam, uwielbiam, kocham wręcz pisać teksty dla innych ludzi. Kiedy mogę się z nimi spotkać, porozmawiać o tym, co im się w życiu przydarzyło, bo ja też się bardzo otwieram przed ludźmi, nie boję się mówić o czymkolwiek, co tam w życiu odwaliłam, że tak powiem.
0: Co odwaliłaś?
1: No, spotykałam się z nieodpowiednimi osobami, szalałam.
0: Czyli byłaś niegrzeczną Mają.
1: Tak, ja jestem osobą grzeczną i miłą, ale troszkę nadwalałam życie sobie, samej narobiłam krzywdy. Dlatego też te piosenki o tym są, że każdy twój czyn musi być mniej więcej przemyślany, bo on wiąże za sobą konsekwencje, można kogoś zranić, można siebie zranić, bardzo prosto, nie myśląc czasem.

0: Północny wiatr.
1: Utwór, który ja przyniosłam na próbę. Napisałam go kiedyś i chciałam właśnie stworzyć go z chłopakami, bo mam ciekawa, jak oni go przeniosą na muzykę. Zrobili to dla mnie idealnie. To jest mój ulubiony utwór, muszę przyznać się, zaraz pod plażę nad Wisłą.
2: Tak, tym bardziej, że on trochę się różni od tego aranżu, który my wykonujemy na koncertach, który jest taki mocno rockowy. Ja gram tam taką mocną gitarę w tym riffie, natomiast ten aranż pod płytę jest zrobiony zupełnie inaczej. Tu jest dużo brzmień takich elektronicznych, dużo jest mugów, takich syntezatorowych brzmieni, no i przez to też nabrał takiej magii, takiej mocy. I ja też uważam, że to jest jeden z lepszych utworów na tej płycie.
3: Tak, a to co Marcin mówi, koncerty są pod kątem aranżacyjnym, one mają być inne, bo mam wrażenie, że artyści dzielą się na dwie grupy. Ci, co grają tak samo jak na płycie i chcą odtworzyć każdą nutę, żeby po prostu ktoś jak przyjdzie na koncert, to usłyszał dokładnie to, co może usłyszeć w domu na płycie. No i dzielą się na tych, którzy chcą jednak zaproponować temu słuchaczowi coś innego, żeby ten utwór brzmiał w tym momencie, w tym dniu zupełnie inaczej niż na płycie. Aczkolwiek te same dźwięki, klimaty, te same stylistyki, natomiast utwór jest grany rzeczywiście i to większość tych utworów, które gramy, na koncertach inaczej brzmią. I one mają brzmieć inaczej, one mają mieć energetyczne, one mają być bardziej rockowe.
2: Za każdym razem inaczej brzmią, bo też jest kwestia, w jakim nastroju jest Maja na przykład, jak daną historię zinterpretuje, jak chce ją przedstawić, tak? Te utwory naprawdę różnią się od siebie.
1: Moja emocja jakby pobudza was do tego, jak zagrać finalnie.
2: Tak.
1: Bo ja bardziej śpiewam, trzymam się i tekstu, i melodii oryginalnych, ale dodaję zawsze coś od siebie. Zawsze dodaję jakieś...
2: Od razu. Tak, i ta energia gdzieś tam nas pobudza i to też jest feedback od razu ze strony publiczności, także to...
3: Jak czujemy, że jest energetyczna improwizacja, chodzi tak. I to tak ma chyba być, no bo wtedy jest to...
1: Forma z każdemu znana.
3: Tak, więc formy musimy się trzymać, staramy się.
4: Dlatego na waszych koncertach jest fajnie, bo każdy jest inny.
3: Oczywiście, nie ma dwóch takich samych.
2: Można tak powiedzieć, tak.
4: A lubicie koncertować?
3: O, kto nie lubi?
2: O, tak. No to jest jakby koncertowanie daje to paliwo takie twórcze i ja osobiście najbardziej jednak, dużo bardziej od pracy w studio wolę pracę na scenie przed publicznością, więc to jest to, co mnie najbardziej kręci.

0: Proszę o lek. To taki jest zbuntowany numer. Dandyzm jest wyrazem buntu wobec mieszczańskiej rzeczywistości, proszę państwa. Buntujecie się czasami? Co was denerwuje? Ale tego będzie dużo.
1: No
0: to jak tego będzie mniej, to zacznijmy od tej strony. Co was nie denerwuje?
2: Ja chyba powiem o tym, co mnie denerwuje. Mnie strasznie denerwuje niedostępność emocjonalna w ludziach. Ja bardzo często daję dużo z siebie. O tym też jest w sumie ten utwór, Proszę o lek, powstał po mojej operacji. Ludzie pomogli mi tak naprawdę przeżyć. On jest takim
0: prezentem. Bo ty walczyłaś o zdrowie.
2: Tak.
0: Ty walczyłaś o zdrowie. Jak mogłabyś nam powiedzieć?
2: Urodziłam się ze skoliozą. Bardzo, bardzo silną. Jestem trzecim największym przypadkiem skoliozy w sumie na świecie, do tej pory zanotowanym. Najcięższym był do zoperowania. Operował mnie w Stanach doktor Lenki, ale miałam ogólnie łącznie 20 operacji, 18 w Polsce i dwie ratujące życie w Stanach. Dzięki cudownym ludziom w naszym kraju i nie tylko, ale głównie w naszym kraju ludzie zebrali dla mnie kwotę 3,5 miliona złotych, która została przekazana właśnie na tą operację. A więc dzięki temu żyję i dalej mogę robić to, co chcę. Pracuję nad sobą i dalej wylewam te emocje w muzyce. I jakby prezentem dla ludzi był utwór Proszę o lek. Mm-hmm. Prezentem, taką pierwszą piosenką, która została wydana po mojej operacji. Cały jakby zarobek z tej piosenki jest przekazywany na cele charytatywne. Ja zawsze staram się, żeby to było jednak właśnie w kierunku skoliozy, bo bardzo mała jest wiedza, jeżeli chodzi o skoliozę w Polsce jeszcze. Dla mnie to jest właśnie taki bardzo ważny temat, więc Proszę o lek to jest prezent, podziękowanie dla ludzi za to, że uratowali mi życie tak naprawdę.
3: Mimo, że ten utwór nie ma nic wspólnego z lekiem jako takim, jakby sobie ktoś wyobraził.
0: To jest chyba, że lek na całe zło.
3: Tak, to jest też utwór o relacjach damsko-męskich.
2: Tak, dokładnie.
3: Przekornie.
2: Nie mogłam o kimś zapomnieć i prosiłam wszechświat o lek. Jakiś lek na to wszystko.
0: Zapomniałaś o nim?
2: Zapomniałam.
3: Udało się.
2: I'm proud.
0: Lek zadziałał.
2: Było ciężko, ale zapomniałam. Po prostu musiałam sobie zdać sprawę z paru moich takich...
3: No i w tym utworze na przykład... W tym utworze chyba rzeczywiście, jeśli chodzi o stylistykę muzyczną, to nawiązujemy do takich dobrych, rockowych brzmień polskiej sceny lat...
4: No tak, tak, bo tam jest 80. prosty ryf gitarowy, w refrenie trochę słychać The Beatles.
3: A może Manam?
4: Gdzieś tam. Tak, to jest taki stricte rockowy numer, bez żadnych udziwnień, ale myślę, że on tak właśnie powinien brzmieć. Prosto, jakby, żeby nie zakłócać tego przekazu, który ma Maja. I ja uważam, że ten numer, mimo że jest naprawdę bardzo prosty, to brzmi świetnie.

0: Czy wasza droga była prosta, czy kręta, jak teraz na to wszystko patrzycie, do tego, aby dojść do tego punkciku, do tego momentu, w którym aktualnie się znajdujecie? Sztormy. Były, czy nie było sztormów?
1: Są.
2: Cały czas są, tylko trzeba
1: one
2: się do tego przyzwyczaić.
0: Nie przychodzą.
1: Nie, cały czas jest pod wiatr, cały czas jest kręta droga.
0: Ale sztormy to jest taki kawałek, który ma w sobie zwycięstwo. Tak
2: to
0: mi
2: prawda.
0: Się wydaje.
1: No bo finalnie ta płyta jest zwycięstwem nad tymi sztormami. Ona nas jednoczy w tej walce właśnie o to, żeby pokazać, co chcemy muzycznie, nie? I mimo tych sztormów, mimo tych wiatrów, mimo przeciwności losu, to udało się ona nam w takiej formie, jaka jest, i jesteśmy z niej dumni. I mimo przeciwności losu, mimo tego wszystkiego, to jest jakby takim kwintesencją tego, co robiliśmy. No i oczywiście te sztormy dalej trwają i one będą trwać. To jest taki proces chyba nieunikniony, który artyści, jedni mają łatwiej, bo im tam wieje w te żagle, a drudzy mają troszeczkę pod prąd.
0: Muszą sami dmuchać.
1: My się wcale z tego powodu nie umartwiamy nad sobą.
0: Jak już dmuchać, to z uśmiechem.
3: Tak, ale to jest mój ulubiony utwór na przykład na płycie. Uważam, że sztormy są tak emocjonalne, tak delikatnie zaśpiewane. Do tego też tam nie przesadzaliśmy z aranżacją.
0: To
3: tak słychać, że tak te sztormy nadchodzą. Jest ta kulminacja.
0: Ale ta gitara.
3: Kupa.
2: Tak. Ja się go najbardziej wstydziłam, szczerze mówiąc.
3: I ja na przykład uważam, że to jest chyba nasza najlepsza aranżacja. Najbardziej lubię ten utwór.
0: Robert
3: tak
0: też jest zadowolony, prawda? Bo tam tylko na końcu te triumfalne.
4: Właściwie tam nie miało być bębnów, ale Marcin wymógł.
5: Tutaj poprosiłem, żeby zagrał jak Phil Collins.
4: Tak było. Siedzieliśmy w studiu wtedy, Marcin nagrywał. Chodź, spróbujesz, może coś tam będzie pasowało. Będzie pasowało. Marcin, ja nam nic nie wymyślę, nic. Wierzasz i robisz. No i tak się skończyło. No.
0: Robert Dutkiewicz.
1: Robert myślał, że w tym utworze na koncercie będzie sobie schodził na te 3,5 minuty. Będzie mógł odpocząć. No nie. Nawet nie ma chwili odpoczynku.
0: Już przyjaciele.
2: Trudno.
0: Koledzy.
2: Nie ma przyjaciół.

0: Maja Kapłon i Dandysi. Na płycie Relacje znajduje się 10 fantastycznych kawałków, o których dzisiaj rozmawiamy w Radiu SK2. Są ze mną oprócz Maji również Jarek, Marcin i Robert. Okładka waszej płyty czarno-biała, na niej dłonie, które trzymają linię tego całego pokręconego świata. Kto na to wpadł?
1: To był mój szalony pomysł. Mam koleżankę bliską, która jest mega artystką. Mhm. Jak ja zobaczyłam projekt, poczułam, że to jest to, że to jest wszystkie relacje, które są w tych utworach, są właśnie o tym. Te plątania między ludźmi i to wszystko. Zapytałam Natalię, jest to Natalia Lipińska, autorka tego całego projektu, który jest na okładce. Czy mogę tego użyć, bo to jest jakby w mojej wyobraźni odzwierciedlenie, o czym są wszystkie te teksty. O ciężkich relacjach, od tego jak się jakby kształtuje mały człowiek w rodzinie, potem jakie błędy sobie popełnia, że ma różne schematy w życiu wyuczone. I ta okładka to jest dla mnie i rodzina, i relacje, które poznajemy w życiu, ludzi, których poznajemy, z którymi musimy sobie poradzić, rozplątać te wszystkie supełki, które są w nas, żeby stworzyć prawdziwe relacje.
2: Więc nie dość, że to są relacje pomiędzy kobietą a mężczyzną, opowiadając historię właśnie w tych utworach, to ta płyta z mojej strony jest właśnie relacją pomiędzy nami. Tu jest akurat, są cztery ręce, idealnie pasuje, nie? Cztery osoby, cztery ręce, każdy ciągnie w swoją stronę, każdy ma jakiś tam swój pomysł i taki, niektóre się łączą, niektóre się przeplatają, niektóre pewnie się zasupłały pomiędzy sobą i myślę, że dlatego ta okładka przeszłam tą weryfikację. No, było trochę tarcia, ale przeszła. Możemy wspólnie powiedzieć, że jest odzwierciedleniem tych.
3: Ja powiem od siebie, że nie do końca byłem zwolennikiem tej okładki, natomiast jak zobaczyłem właśnie to już fizycznie, no to wtedy stwierdziłem, że wow, że to jednak był dobry pomysł i tu przyznałem się do błędu. I naprawdę dzisiaj uważam, że jest naprawdę bardzo, bardzo fajna. Yeah.

0: Metaforyczny dom to kolejny kawałek, dziewiąty, już przedostatni, który znajdziemy na waszym debiutanckim albumie. Maja Kapłon i Dandysi, którzy są gośćmi Radia SK2. O relacjach sobie rozmawiamy, bo taki tytuł jest tego krążka. Metaforyczny dom. Lubicie wracać w swoje rodzinne strony?
1: Oczywiście. Myślę, że każdy.
0: Cóż to są za rodzinne strony?
1: Im ktoś starszy i więcej czasu przeżył na tym świecie, tym bardziej tęskni do swojego tego metaforycznego domu, bo to nie jest już ten sam dom, co kiedyś. On już nie istnieje. To się wszystko zmienia, tak jak relacje między ludźmi. Nie możemy wrócić do tego, co było 20 lat temu albo 15, bo ci ludzie już zupełnie inaczej myślą, są na innym etapie życia.
0: Ja pamiętam te telewizory kineskopowe.
1: Tak, a wracamy do tego gdzieś tam pamięcią, wracamy uczuciem do tamtych czasów. Ten metaforyczny dom to jest nasze wyobrażenie tego, co kiedyś.
0: Waszym domem jest które miasto?
1: Naszym takim rodzimym miastem, jeśli chodzi o trzech Dandysów, to jest Żyrardów.
2: A u mnie jest Teresin.
1: A u Mai jest Teresin.
3: Pod warszawskiej miejscowości. Tak. Gdzieś byliśmy blisko na szczęście siebie.
1: Ja na przykład już nie mieszkam w Żyrardowie. To Żyrardów zawsze będzie w moim sercu, no bo tam się człowiek nauczył, tam się człowiek wychował, tam człowiek spotkał znajomych, przyjaciół miał i funkcjonował i tam tworzyliśmy muzykę. To jest nasz ten metaforyczny dom, ale no to oczywiście jest w przenośni, bo...
0: I byście dalej biegać w podartych spodniach, czy jednak dandyzm, elegancja
1: Francji? Powiem tak, że jak ja patrzę na dzisiejszą młodzież, to chyba wolę czasy, kiedy mama otwierała okno i wołała do domu, obiad! Mamo, jeszcze chwilę!
0: Piętra, moja mama
1: mamo,
0: krzyczała.
1: Jeszcze chwilę!
0: Całe osiedle słyszało.
1: Całe osiedle i lecieli wszyscy, nie.
0: Ja robiłem mamie na złość i pytałem, a co dziś na obiad? Wszystkie sąsiadki już wiedziały, pomidorowa.
1: Tak jest. Niż dzisiaj, co rzeczywiście mówi się, odłóż ten telefon, idź na chwilę na dwór, idź się przebiegnij, idź coś zrób, pogadaj z kimś, spotkaj się. Dzisiaj mam wrażenie, że ludzie są coraz bardziej samotni. Ja uczę na co dzień, uczę grafiki komputerowej zawodowo.
2: Uczę angielskiego.
1: I rzeczywiście młodzież potrzebuje tych rodziców, tych relacji między nimi. Coraz mają tego mniej. Szukają tego cały czas. No jak nie znajdują, to uciekają w jakieś różne formy.
0: Szukają metaforycznego domu?
1: Tak. Szukają metaforycznego domu, żeby tam mogli się odnaleźć, tam zaznać spokoju i żeby ktoś wysłuchał. Tego brakuje mocno. Tak myślę.
2: Tak. Bo wiadomo, że rodzice zawsze nas wychowują najlepiej, jak potrafią, ale gdzieś tam właśnie te wszystkie braki w dzieciach na dorosłość i te problemy, w które się wplątują, zawsze są właśnie efektem tego nieprzepracowania. Ja na przykład jestem na terapii i myślę, że gdyby nie to, to dalej bym takie błędy popełniała i te właśnie sztormy na płycie i metaforyczny dom są dla mnie przynajmniej taką kokardką pracy nad sobą, że coś się zaczyna zmieniać i już nie mam takiej chęci wejść w coś, co wiem, że 10 raz na przykład sprawi, że poczuję ból, którego nie chcę czuć, że zrobię sobie krzywdę, że może mogę komuś zrobić krzywdę jakimiś decyzjami. Więc ta płyta jest takim dla mnie lekarstwem na to wszystko, taką radością, że przeszłam przez to i jestem dalej i dzieje się dalej.
1: Jak ktoś posłucha sobie tekstów, one są bardzo trudne. To są bardzo trudne i zawiłe teksty. I ma to swoje plusy i minusy. Jedni wolą kawę na ławę, a w tych utworach, żeby zrozumieć przesłanie albo dojść, o co chodziło autorce, to naprawdę trzeba się mocno wgłębić i poznać każdy kawałek tego tekstu, który tam jest. Dopiero wtedy się go zrozumie.
2: Tak. Tu jest trochę poezji ode mnie,
1: jest
2: szczerze
1: dużo
2: mówiąc.
1: Poezji.
0: Jeden numer jest dobrym materiałem na pracę magisterską z filozofii.
1: Tak myślę.
2: Trochę tak.
4: Albo z psychologii.
0: Społecznej.
2: Głównie. Tak, myślę, że głównie.
3: O psychiatrii nie wspominaj.
2: Tak. Może to płyta dopiero się nazywać Spektrum.
3: To jest bardzo dobry tytuł na kolejną Spektrum. Płytę Spektrum.
2: Tak.
3: Świetne.
1: James Bond, tak?
3: Zapiszmy to.
1: Zapiszmy to.

0: Maja Kapłon, Jarek Szafaryn, Marcin Krynicki, Robert Dudkiewicz. Przywitaj się, Robert.
1: Czemu zawsze ja się witam?
0: Bo mówisz najwięcej. I tak dobrnęliśmy do końca, moi drodzy. Dobrnęliśmy do ostatniego utworu, który jest zwieńczeniem waszej debiutanckiej płyty Relacje Maja Kapłon i Dandysi. Ten kawałek nazywa się Dystanse, pozycja numer 10. Szybko te dystanse w tym numerze skracacie. Szybciutko no,
2: tak,
0: tutaj jest.
2: Tak. To jest chyba utwór najbardziej
3: osobisty. W którym jakby podkreślam całą jakby moją przemianę. Ja mam całe plecy w bliznach, pociachane i jak kocham to pokazywać, bo wiem ile kompleksów mają kobiety głównie w tym kraju, związane właśnie z ciałem, rzeczami, które ukrywają, wstydzą się i nie chcą tego robić, dlatego że boją się tej oceny. I ja stwierdziłam, że chcę być takim przykładem, który będzie na złość wszystkiemu pokazywał wszystkie mankamenty, czy moich właśnie jakichś niedojrzałych decyzji z kiedyś i śpiewał o bez żadnego zastanawiania o tym, co jest nieidealne w takiej idealnej idei. Na wszystkich koncertach, które zagrałam, miałam plecy na wierzchu, zawsze pokazywałam te blizny. W Wojsie gdzieś tam chcieli to ukrywać, ale ja też mówiłam, że nie, że może to być, że ja chcę, żeby to było widać, bo chcę być właśnie takim przykładem, żeby po prostu te młode osoby poczuły, że to nie jest nic, co jest straszne, tylko właśnie trzeba trochę pracy, żeby to zaakceptować, żeby dostrzec to, że te blizny mogą być twoim trofeum, tego, co przeżyłaś i pozwoliłaś sobie przeżyć też w tym płaczu i drodze do akceptacji siebie. No więc dystanse były dla mnie mega otworzeniem i mega też czuję siłę w tym, że powiedziałam o tym, że pokazuję blizny i te blizny są moim trofeum i właśnie chcę je pokazywać jak najczęściej i jak najwięcej.
0: Jesteś bardzo odważną kobietą.
3: Jestem. Czasem mi to przysparzało trochę problemów, dlatego że właśnie często jestem mało kompromisowa i pracuję gdzieś tam cały czas nad tym. Mam pewne wyobrażenie tego, jaka chcę być w muzyce i dla ludzi gdzieś tam w social mediach i dlatego się często upieram, bo chcę dużo dobra wynieść chyba po prostu. I tak to teraz...
2: Mało kompromisowa to jest jakby chyba kwintesencja tego, co powiedziała. Mało kompromisowa.
0: A szalona?
2: Jest... Oj, absolutnie. Szalona, ciężko ją okiełznać, żyje zupełnie w swoim świecie.
0: Trzech facetów nie daje.
2: Nie, absolutnie. Dystans.

0: Jak szukacie jeszcze, zapytam a propos tych dystansów, jak szukacie jeszcze luzu w tym całym spiętym świecie?
1: Ja medytacją bardzo dużo. Mhm. Lubię medytować i dawać sobie moim myślom przepływać. No i właśnie terapia mi pomaga. Przesiewa te złe schematy z życia i pomaga zobaczyć nie jedną drogę, tylko 10 różnych rozwiązań, które można ewentualnie.
2: A ja myślę, że jak się spotykamy w grupie, to my wtedy się właśnie dobrze luzujemy.
1: Też prawda.
2: Bo, jak, tak, ale oczywiście w dobrym tego słowa znaczeniu.
0: Oczywiście.
2: To jest fajne, nie? Za każdym razem, kiedy tam nawet się poprzytykamy nieraz, nie? Ktoś komuś tam na złość, ktoś napisze, pozłości, żeby drugiego wnerwić, to jak się spotykamy razem, to jakby to przechodzi, nie? I tak zaczynamy od nowa.
3: Tak, ale też generalnie ta płyta jest też o relacjach przyjacielskich, bo my na co dzień jesteśmy przyjaciółmi, tak? Znamy
2: dokładnie.
3: Się
2: od lat
3: zamierzchłych czasów, lubimy ze sobą spędzać czas.
0: A jak w ogóle powstali dandysi? Pamiętacie ten moment, kiedy się panowie spiknęliście wszyscy ze sobą?
3: Konstytuowaliśmy się w zasadzie w momencie, kiedy nawiązaliśmy współpracę z Mają.
2: Aha.
3: Wcześniej oczywiście
2: graliśmy
3: w różnych projektach muzycznych od wielu, wielu lat. Natomiast ta idea dandyska zaczęła nam przyświecać tak naprawdę w momencie, kiedy pojawiła się Maja. Tchnęła tego ducha w te utwory, które już mieliśmy.
2: Część Maja miała, nad którymi
3: pracowaliśmy. Także to chyba był ten moment.
2: Tak.
1: Dla mnie jest niesamowite to, że wy dalej jesteście dandysami. Cały czas macie brody. Odkąd was poznałam,
3: przyszła idea,
1: żebyście byli dandysami, ale nie mieliście wcześniej. Robert nie. Chyba nie miał. I Jarek też, jak cię poznałam, nie miał.
0: Robert, potwierdzasz?
2: Nie wiem, ja nie pamiętam tego momentu.
3: Ja do dzisiaj chodzę w takich tych kreciastych płaszczach, takich brytyjskich, więc gdzieś to zostało w takim codziennym też wizerunku. I zresztą chłopaki też. Tak, żeby się powygłupiać gdzieś tam, poubierać się tak troszkę kolorowo i nie wiem, ruszyć gdzieś w miasto do restauracji, tak? Czy na koncert, na jakiś spacer.
2: No ja włosów nie mam na głowie, to mam chociaż brodę, no z tego się trzeba cieszyć.
0: Jestem pod ogromnym w ogóle wrażeniem tego, że na tej płycie mogę znaleźć cząstkę każdego z was. Życzę, żeby mógł się z nią zapoznać każdy.
2: Dziękujemy bardzo.
1: Dziękujemy.
0: Jeżeli nie na płycie, to na koncercie. Każdy koncert jest wyjątkowy, zwłaszcza w waszym wykonaniu. Zapraszamy również na media społecznościowe.
1: To w sumie Facebook, Maja Kapłon i Dandysi, no i Instagram Maja Kapłon. Tam wszystkie rzeczy.
3: Tak, i szczegóły dotyczące płyty i dotyczące koncertów, więc odsyłamy tak, albo na nasz zespołowy Maja i Dandysi, albo właśnie na Maję i profil na Instagramie.
0: Tam zaglądajcie i tam znajdziecie trzech sympatycznych panów brodaczy, dandysów, którzy byli gośćmi Radia SK2, Jarek Szafaryn, klawisze, Marcin Krynicki, gitary, Robert Dudkiewicz, instrumenty perkusyjne. Dziękuję wam.
3: Bardzo
0: panowie.
3: Serdecznie Dandysi, dziękujemy.
0: Z którymi oczywiście śpiewa Maja Kapłon. Dziękuję ci również, że byłaś tutaj z nami,
1: dziękuję.
0: A oni tworzą jedną wspaniałą całość, którą będziecie mogli posłuchać i doświadczyć tych cudownych wrażeń na płycie Relacje. Maja Kapłon i Dandysi dzisiaj w Radiu SK2. Dziękuję wam za spotkanie.
1: Dziękujemy bardzo.

0: muzyczne.
1: Do Radia SK2 zawitał wielobarwny ptak polskiej muzyki Maja Kapłon i prawdziwe orły, które tak szarpią pazurami za instrumenty, że krew zaczyna wrzeć w żyłach. Moi drodzy, Maja Kapłon i Dandysi, witam was serdecznie, cześć.
2: Witamy, cześć.
3: Witam serdecznie.
1: Dandysi, czyli Jarek Szafaryn, klawisze, Marcin Krynicki, gitary, Robert Dudkiewicz, instrumenty perkusyjne, bo dużo ich tam było. Ale gdzie to, o tym już za chwileczkę, moi drodzy. Spotkaliśmy się, aby porozmawiać o tym, na czym znacie się najlepiej. A co to takiego jest właśnie, jeżeli by mielibyście powiedzieć, w czym jesteście tak zwaną złotą rączką, Maja?
2: Ja myślę, że w przelewaniu moich doświadczeń i jakichś tam życiowych odpałów na teksty. Przelewanie wszystkich emocji po prostu na teksty.
1: Dobrze, Jarek, ja na przykład potrafię naprawić gniazdko.
4: Nie, to ja kompletnie się do tego nie nadaję. To są jakieś takie rzeczy
1: abstrakcyjne. Z elektryką zero.
4: Zero.
1: Tylko klawisze.
4: Komputerowo i klawiszowo.
2: I
4: ale
2: graficznie.
4: I graficznie, ale jeśli chodzi o sprawy manualne, to żona wie i słyszy i potakuje głowę.
3: Ja z kolei podobno dobrze gotuję, więc podobno dobrze mi wychodzi.
1: Co ostatnio dobrego ugotowałeś?
3: Robiliśmy domowy kebab.
1: Proszę bardzo.
3: Dosłownie przed
1: nagraniem. Jakież to polskie?
3: Tradycyjny polski.
1: Kebab w sosie mieszanym.
3: Jak najbardziej.
1: Robert, w czym złota rączka?
5: No właśnie te gniazdka, o których mówił Jarek. Nie? Tego nie robię, ja robię.
1: Naprawdę?
5: To, że nieźle.
1: To, na czym się znacie, te wszystkie umiejętności połączyliście w jedno, scaliliście i w lutym 29.2024 rok wyszła wasza debiutancka płyta Relacje. Porozmawiamy sobie o niej, rozbierzemy na części pierwsze, aby dotrzeć do waszej takiej muzycznej wrażliwości. Czy jesteście gotowi?
2: Ready.
6: Nie poczęstuję sobą, nie poczęstuję ciebie, nie chcę być przekąską naraz. Nie będę jak Indiana Jones, to twój mąż, nie poszukuję wrażeń. Nie poczęstuję sobą.

0: jak Indiana. Mocny start. Gdzie znalazłaś tych sympatycznych Indian? Każdy z nich na swój sposób jest jak Indiana Jones. Opowiadaj.
1: No, to jest trochę o moim ADHD. Ja lubię się czasem wrzucić w jakieś doświadczenia, żeby sprawdzić, jak to jest. Zanim jeszcze nie leczyłam się w sumie na to ADHD, to lubiłam się tak wrzucić w jakąś taką historię, niekoniecznie bezpieczną, niekoniecznie fajną, żeby zobaczyć, jak to jest, żeby sobie dodać trochę weny. Ale Indiana jest już o tym, że już staram się tego nie robić, że już pracuję nad tym, że nie będę jak Indiana Jones, nie będę poszukiwać wrażeń, że czas trochę
2: podejmować ryzyka jakiegoś dużego.
3: Tak, a Indianie to ją znaleźli, a nie ona Indie.
0: No to opowiadaj w takim razie. Jarek, jak ty znalazłeś tę Pocahontas?
3: Ja tą Pocahontas obok mnie, co siedzi, to znaleźliśmy się w takiej małej miejscowości.
0: 2016 rok?
3: To był albo 15.
2: Albo nawet 15.
3: No. Nawet 15. Znaleźliśmy się w takiej miejscowości Teresin. Ona jest niedaleko Warszawy, gdzie spotkaliśmy właśnie tą Pocahontas w pizzerii. Umówiliśmy się na spotkanie, absolutnie.
0: Jadła kebaba.
3: Nie jadła kebaba, nie mogę powiedzieć, co piła. I czekała na nas. No i to były pierwsze nasze relacje, które nawiązywać można...
2: Ale jeszcze wcześniej był koncert wspólny. Był. Też jest istotne,
1: tak.
2: gdzie pierwszy raz usłyszeliśmy Maję i Maja pierwszy raz usłyszała nas.
3: No i od tego momentu...
0: Ten koncert graliście?
3: Też w Teresinie. Właśnie w Teresinie. Ona występowała przed nami jako taki ala support wtedy.
2: Jeszcze tak bardzo młoda osoba.
3: Po tym Marcin właśnie do mnie mówi, słuchaj, słyszałeś tą dziewczynę, no super śpiewa, nie? Może warto byłoby się z nią spotkać i pogadać, może coś zrealizujemy razem wspólnie. My jako te stare dziady, nie? Bo różnica wiekowa jest jednak spora. Słuchając, co widać, słychać i czuć, nie? Siwa broda i te sprawy, nie? A tu młoda osoba, kompletnie.
1: To właśnie doszło wam tych siwych takich.
3: No,
1: jak was poznałam,
3: nie ubyło. Znaczy mi włosów ubyło, ja już nie mam w ogóle, nie? Ale rzeczywiście z Mają wtedy, żeśmy się spotkali pierwszy raz, zaprosiliśmy ją do projektu i w przeciągu chyba miesiąca albo półtora, jak zaczęliśmy pierwszą próbę, to powstało najwięcej utworów z tej płyty. A wtedy mieliśmy taką wenę i taką chemię muzyczną, to była po prostu taka magia,
2: że sypaliśmy
3: to po prostu, siadaliśmy jeden utwór za drugim utworem, Maja pisała teksty, muzykę i to powstawała rzeczywiście wspólny proces twórczy był.
1: Inspirowała wasza muzyka, mega, tak do tego stopnia, że ja byłam w stanie od razu coś napisać i wylać. To było dla mnie mocne wszystko.
3: I rzeczywiście to był miesiąc, dwa albo nawet trzy takiej absolutnie kompatybilnej współpracy muzycznej. Oczywiście te utwory później ewoluowały, zmieniały się, coś żeśmy dodawali, zmienialiśmy, ale szkic, jakby forma tego była wtedy skomponowana. To był jakby ten proces takiej najbardziej aktywnej naszej pracy twórczej.
0: Czyli początki, jak spotkaliście się.
3: Tak, tak.
0: Dobra, a jakie muzyczne wrażenia znajdziemy w tej waszej muzycznej, dandyskiej kulturze? Płyta, gdzie jest mnóstwo nurtów muzycznych.
3: Absolutnie.
2: To chyba, sorry, że wchodzę w słowo, wynika z tego, że każdy z nas jakby gdzieś wychował się w innym klimacie muzycznym i
0: Dobra.
2: To jest słyszalne, tak?
0: Okay. No to po kolei w takim razie, niech będzie. Robert, kogo słuchał?
4: Ciężkiego metalu. Tak, co prawda nie gram, tak? Ale wychowałem się na Def, na Cannibal Corpse, tego pokroju zespoły, nie?
0: Dobra, a twój ulubiony bębniarz?
4: O! Nie pytaj bębniarza o to, bo...
0: Okej, okay, bo siedzi tutaj koło mnie.
4: Wiesz, litania, ale myślę, że Jim Hoglan z Defa, Dobra. Z Testamentu, na pewno Lars, pewnie bębniarze powiedzą Lars, no ale to za młodych lat. No i polskie podwórko, Czarek Konrad, Michał Dąbrówka, mistrzowie, nie?
0: A Marcin Krynicki, gitary?
2: No ja generalnie wychowałem się na bluesie i na takiej czarnej muzyce, natomiast no też zawsze słuchałem muzyki rockowej, mocnej, takiej hard rockowej, więc no to też te riffy, które są tu na płycie, stąd się biorą u mnie.
0: Dobra. Ty jesteś człowiekiem odpowiadającym za charakter bluesowy na tej płycie. Okej, okay. A Jarek?
3: A u mnie to było wszystko.
0: On kombinował.
3: Ja kombinowałem, oczywiście nie mógłbym sobie podarować, jakbym nie powiedział o Queenie. Taki zespół absolutnie topowy dla mnie. I jak ktoś usłyszy, że Michael Jackson, to każdy powie, tak, Michael Jackson dla mnie to jest geniusz muzyczny, nie? I nie ukrywam tego. Oczywiście można byłoby mnożyć tych artystów takich z pierwszej półki. Ja słuchałem muzyki środka. Mi była muzyka i bliska jak Destruction właśnie muzyki heavy metalowej, a zarazem mogłem słuchać Phila Collinsa, nie? Więc ja zawsze patrzyłem na muzykę, że mi się utwór podobał albo nie podobał. Niekoniecznie zależało to, kto to wykonywał. Albo George Michael śpiewał wspaniale, nie? I dla mnie były jego utwory też fantastyczne, więc ciężko by się było określić do jednego artysty.
0: This is the man's world. A jak to wygląda, jeżeli chodzi o ten pierwiastek kobiecy?
1: U mnie jest taka ciężka mieszanka, dualizm, bo ja kocham, ale to kocham techno i eurodance. Proszę eurodance bardzo. To była w ogóle moja pierwsza miłość muzyczna.
0: Ja cię kręcę.
2: Też oczywiście kocham.
0: Ja też chodziłem na takim,
2: ja też
0: zaczęłam koncerty.
1: Lata 2000, w których ja byłam po prostu dzieciakiem i to wchłaniałam. Ja słuchałam Radia Eski. Tak, ja słuchałam kaset. To jest w ogóle hit, bo ja nagrałam sobie, jak skakałam na tapczanie do Radia Eska i nagrałam na te kasety, to były taty kasety oryginalne, nagrałam jak śpiewam i śpiewam sobie pod te piosenki. Oczywiście były awantury o to straszne, że zagrałam swoimi wokalami, swoimi piosenkami pod Eurodance właśnie głównie na taty kasety, ale gdzieś tam to mnie najbardziej chyba pociągnęło. Ale kocham też takie bardzo przemyśleniowe kawałki, jak na przykład Micromusic, które bardzo mnie poruszają. Więc Eurodance jako elektro, ale jeżeli tekstowo, emocje, to mocno Micromusic, jeżeli chodzi o Polskę.
0: Naprawdę jesteście niezłą mieszanką, trzeba powiedzieć, muzyczną. Jeżeli chodzi o te wasze połączenia, tego, co wam w duszy gra, to jest niesamowite, ale Eurodance wygrywa.
1: To nas połączyło. Dobrze, że to dzisiaj wybrzmiało.

0: Maja Kapon oraz Dan Desi, czyli Jarek Szafaryn, Marcin Krynicki i Robert Dudkiewicz są gośćmi Radia SK2. Witam was serdecznie. Maja i Dan Desi. Maja Kapon i Dan Desi. Dlaczego Dan Desi?
1: Właśnie, Marcinku, powiedz dlaczego.
2: Dan Desi dlatego, że generalnie chodzi o tą elegancję w ubiorze, w wyglądzie, ale też w brzmieniu, właśnie w szukaniu takich dźwięków, które gdzieś będą się kojarzyły z tą elegancją, i dlatego Dan Desi.
1: Po drugie, ta muzyka nasza jest bądź co bądź oszczędna. Tam nie ma żadnych wodotrysków, tam nie ma żadnych jakichś super, nie wiem, zagrywek, nie wiadomo jakich. Chodziło o bardzo prostą formę przekazu, a zarazem, żeby była właśnie elegancka. I myślę, że to podsumowanie tego wszystkiego, żeby to było tak jak micromusic, mało muzyki, teoretycznie, a zarazem dużo jej. To wszystko wplecione właśnie w ten klimat taki a la dandyski, jak my to nazywamy. Faceci z brodami, tacy trochę starsi, którzy już tego bluesa i tego
0: dymu. Zakładacie cylindry na koncertach?
1: No nie, nie zakładamy. Akurat nie chcemy to mocno tak stylizować się w tej materii. Bardziej tu chodzi o to, co w duszy jest, niż na zewnątrz. Na zewnątrz czasem można i trampki założyć, ale gdzieś tam ta stylistyka właśnie muzyczna w każdym gdzieś tam z nas jest. I dlatego taki pomysł.
0: Proszę bardzo, czyli w każdym człowieku szukacie środka.
1: No tak.

0: takiego wydarzyło się na Kameralnej?
1: Kameralna to jest ulica w ogóle, która nie istnieje. Tylko wyobraziłam sobie po prostu moje pierwsze spotkania z moją pierwszą miłością. Właśnie na tej ulicy, ucieczki z domu, mówienie mamie, że idę do koleżanki. Taka pierwsza miłostka licealna, można powiedzieć, tak, bo to był ten okres. Czyli trochę kłamstewek rodzicom i trochę więcej gdzieś tam zanurzania się w miłość do drugiej osoby. I takie pierwsze uczucia mocne. To jest to, o czym jest ten utwór.
2: No i ten utwór, jeden z pierwszych utworów, który powstawał, dlatego że Maja przynosiła jakiś tam pomysł i mówi, słuchajcie, mam coś takiego, nie? No spróbujemy to zagrać. Jak będzie to fajnie brzmiało, to to zostanie, a jak nie, no to idziemy dalej.
3: Tak, i to trzeba powiedzieć, że to jest chyba jedyny na płycie numer, gdzie Maja skomponowała też muzykę tutaj. Tekst i muzyka, bo to jest 100%.
2: Tak, gdzie ona miała taką wizję miała mniej więcej. My żeśmy oczywiście dodali aranżację, zrobiliśmy tutaj jakieś swoje brzmienia. Rzeczywiście Maja to miała pomysł na ten utwór. Tak od początku do końca i też staraliśmy się go tutaj zaszczepić.
0: Kłócicie się czasami, czy nie?
2: Jest was sporo. Tak, tak.
0: Tak, naprawdę. Jak
3: tak, ale twórczo się kłócimy. Okay. Konflikty są twórcze, czyli coś wynika z nich zawsze pozytywne. Mm-hmm. No.
0: A jak szukacie kompromisu?
1: Zawsze te emocje wszystkie jakoś tak wypłyną, potem jest okres ciszy, a potem już to tak się uspokaja, jak wszystko się z siebie wyleje.
2: Ja mam wrażenie, że Robert później coś wpisuje śmiesznego na grupie, bo mamy swoją grupę.
1: To rozluźnia.
2: I to nagle tak zupełnie zmienia oblicze naszej trudnej rozmowy.

0: Jakie to było wrażenie, kiedy otrzymaliście ten krążek zapakowany w folię? Nie każdy spełnia swoje marzenie pod postacią wow, wydałem
1: płytę. Ja przygotowywałem projekt koncepcyjny cały i widziałem tą płytę w komputerze. Od początku do końca. Od okładki jednej wewnątrz i na druku na płytę. Ale dopiero jak przyjedzie to z drukarni, z tłoczni, zafoliowane, jak się to otworzy, to dopiero jest wow, ale to fajne jest,
2: można to
1: naprawdę
2: powąchać.
1: Takie, coś takiego no, wyjątkowego. I rzeczywiście, mimo że na co dzień się tym zajmuję, bo prowadzę studio projektowe i robię tego typu rzeczy bardzo często, to jednak własne, takie nasze wspólne, można powiedzieć, dziecko, jak się odpakowuje z folii, to robi wrażenie, to robi rzeczywiście. I myślę, że nie tylko ja, nawet i kolega tutaj też do mnie napisał, że mówi, słuchaj, no, trochę mi oczy się zwilgotniły.
2: Myślę, że każdy z nas zapłakał, tak, a propos
1: No bo to było coś takiego, to był dokładnie cel sam w sobie. Za nami nie stoją żadne firmy fonograficzne, za nami nie stoją żadni wydawcy, my byliśmy wydawcą, producentem tego. Wszystko, co na tej płycie jest nasze i to jest wyjątkowość tego. W takiej formie nikt nam tego nie narzucał, nikt nie zmieniał, nikt nie mówił, że ten utwór to nie jest dobry na tą płytę, albo że go trzeba zagrać tak, albo nie inaczej, bo się nie sprzeda, albo że jest za długi, albo że jest za krótki, bo w radiu nie będą puszczać. Nie. To jest dokładnie nasza decyzja, jak ten utwór ma brzmieć. I on tak brzmi.
3: Dla mnie to było mega wzruszające, jak zobaczyłam Fizyka, bo te piosenki, wiadomo, były w wyobraźni, były na trakach, były gdzieś tam w jakiejś przestrzeni niefizycznej. I jak zobaczyłam tą płytę, zdałam sobie sprawę, że gdzieś te wszystkie teksty i melodie, które nam siedziały w głowie, one realnie fizycznie są. Dla mnie to było takie mega, mega wzruszające, że to fizycznie jest na tej świecie.
1: Jeszcze jedną chcę rzecz powiedzieć, bo mówienie o tym, że się wydało płytę w formie cyfrowej, to jest zupełnie co innego, niż ta płyta jest przed nami, leży tu i obok. To jest zupełnie inna forma. Oczywiście ktoś powie, no tak, no tu są te utwory i są w formie cyfrowej. Tak, to prawda, ale jak się wrzuci ten krążek do sprzętu odtwarzającego, to można wysłyszeć tam wszystkie rzeczy, których nie słychać w formie internetowej. Dlatego wartość tej płyty jest większa, bo rzeczywiście są tam takie artefakty muzyczne, których nie da się wysłyszeć w formie no, tej internetowej, która jest dostępna na różnych platformach.
0: Ja zawsze to będę powtarzał, że jestem bardzo dumny z tych muzyków, którzy spełniają swoje marzenia od A do Z własnym kosztem.
1: Tak, tutaj ewidentnie było tak. Wszystkie festiwale, które, gdzie byliśmy, gdzie zagraliśmy jakieś koncerty płatne, te pieniądze trafiały, no można powiedzieć, do szuflady i te pieniądze zostały absolutnie stuprocentowo wydane na tą płytę. Na nagranie utworów, na miksy, na mastery, na godziny siedzenia w studiu, czyli muzyka zarobiła na muzykę. Nie bieraliśmy pieniędzy z domu, tak zwanego domowego budżetu, nie szukaliśmy sponsorów, bo nie ma tam żadnego sponsora, specjalnie, żeby nie było, że jakaś firma nam tam tutaj pomaga i sponsoruje.
0: Po prostu, żeby wyprodukować to było te płycie, tak, zarabialiście na to
1: tak,
0: na koncertach.
1: Dokładnie tak. I taka była też idea tego i to, co tu jest, to jest rzeczywiście utwory muzyczne, które powstały z muzyki. I finansowej, i takiej naszej mentalnej.
3: Z czystej miłości w sumie do tego, co robiliśmy sobie.
1: Czysta prawda. Płyta jest zrobiona 100% z naszych
2: pieniędzy. I koniec, kropka.
1: I koniec.

0: Trzeba czasami co nieco wypłakać. Płacz to jest też trzeci numer na waszych relacjach.
1: Po plaży nad Wisłą to był drugi utwór, który się znalazł na naszej zakładce YouTube'owskiej. No i on całkiem nieźle chyba się przyjął, bo mieliśmy bardzo pozytywny z sieci odzew odnośnie tego utworu.
2: Mimo, że jest ciężki.
1: Mimo, że jest ciężki. On ma swoją stylistykę. On powstawał

0: produkowania utworu.
1: To płacz, to
0: naprawdę
1: absolutnie.
0: Każdy miał tutaj swój udział w tym utworze, tak. Bez wyjątku.
2: Jak w kierunku Buenos Aires, boskie Buenos, Buenos, Buenos, Buenos, Buenos, tak. Aires, Aires, Aires. Tak, tam tak. Słyszymy płacz, płacz, płacz, płacz, płacz. Tak. Jak takie, to jest z tym płaczem, szczerze?
3: To było takie moje wyobrażenie o tym, że czasem jesteśmy już w takim momencie tego płaczu, że nie możemy złapać powietrza i już po prostu jedyną opcją, która zostaje, wyżalić się z tego wszystkiego drugiemu człowiekowi. No i tak naprawdę ta piosenka wyszła na próbie Dandesowej i ja się przed nimi obnażyłam wielką emocją, którą miałam na tamten czas i uwolnienie z tej emocji jakby
2: możemy powiedzieć, co to była za emocja?
3: I nie wiem, czy to nie było napisane od mojej przyjaciółce, takiej, z którą się przyjaźniłam 12 lat i bez żadnego powodu i gdzieś ta relacja umarła, mimo że ja wiele razy wyciągałam rękę i czułam się mega samotnie w tym wszystkim. Płaczę sobie sama, patrzę gdzieś w górę na pełnię w takim mieszkaniu mojego kolegi w Warszawie, w którym było jedno okno tylko. Ja sobie siedziałam skulona na krześle, widziałam tą pełnię i właśnie wtedy przyszła mi wizja na tekst w tej piosence. No i potem jak przyszłam na próbę i pokazałam ten tekst i miałam jakąś wstępną melodię, to chłopaki od razu podłapali te ciężkie emocje.
0: Tak, ja byłem pod wrażeniem właśnie, że Maja to była w stanie w ogóle wyśpiewać, bo to jest dykcyjnie szalenie trudny numer i to naprawdę szacunek, bo jest to zaśpiewane perfekcyjnie.
3: To była ciężka praca rzeczywiście, żeby się nauczyć to zaśpiewać.
4: Kontury mych wrażeń okrywa zimna rosa. Jaki wstyd, że nie ja sama. Porządek mam wielki w oczach i we włosach. Wiesz, formuję twe twarze w dymie papierosa.

0: Maja Kapłon i Dandysi. Na płycie Relacje znajduje się 10 fantastycznych kawałków, o których dzisiaj rozmawiamy w Radiu SK2. Są ze mną oprócz Maji również Jarek, Marcin i Robert. Parkujemy teraz twojego kabrioleta numer 4, moi drodzy. Czy Dandysi i pierwsza dama, która razem z nimi się wozi i buja po ulicach miasta, jeżdżą kabrioletami? Jak nie pada.
1: No, warunki klimatyczne w kraju naszym nie do końca pozwalają tym kabrioletem tak się cieszyć, jakby człowiek chciał. Dlatego myślę, że kabriolet...
0: Ale w aucie potraficie co nieco wymienić.
1: Koło może.
2: Ja nic.
3: Ja się nie będę wypowiadał.
0: Tego jest asystans. Ja też tak mówię. Słuchajcie, co chcielibyście wymienić w sobie? O czym jest ten numer kabriolet?
2: Kabriolet jest o szaleństwie. Chciałam, żeby to był taki luźny utwór. Tak naprawdę to było o polonezie, bo miałam kolegę, który miał starego poloneza i otwierał zawsze, jak było gorąco, szyby. Ja po prostu wystawiałam głowę, bo jestem walnięta.
1: Ja przepraszam, dopowiem tylko, że polonez to był kiedyś taki samochód, jakby ktoś nie wiedział, bo jednak może słuchają nas osoby, które nie pamiętają, że były takie
3: samochody. Jesteśmy z tego pokolenia, ja osobiście jeździłem polonezem.
0: Mój dziadek też miał, też kierowałem, no pamiętam.
1: No tak, wiem, że my już starzy.
3: Dzisiaj to już taki old school, naprawdę.
0: Ale uwaga, mój pierwszy samochód to maluch. Maluszek, Fiacik, 126P. Pamiętam, jak z prawej i z lewej strony rdza go jadła.
3: Sanie w desce się wyciągało przy spieszeniu.
1: Ja już miałem ten zapalany z kluczyka.
0: Ale silnik w bagażniku.
3: Tak.
1: Był taki dowcip, ale nie może.
0: Proszę bardzo, dowcip o maluchu.
1: Nie? O maluchu? Tak. Jak się spotkał maluch z czołgiem?
0: No jak?
1: Jeden mówi, ty tak dziwnie wyglądasz, że masz coś na czole, nie? Mówi, wolę mieć coś na czole niż...
0: W bagażniku. Tak.
1: No mniej więcej.
0: Dobra, kabriolet, czyli czołg czy maluch
1: utwór
0: to jest?
1: Taki bardzo...
0: utwór, taki coś pomiędzy. Pomiędzy czołgiem, pomiędzy maluchem.
1: Utwór kabriolet, myślę, że bardzo melodyjny utwór. Bardzo klimatyczny, bardzo fajny. Jeden z moich ulubionych utworów na tej płycie to właśnie kabriolet. Jest tak przyjemnym, tak bardzo melodyjnym utworem, że jego naprawdę graliśmy nieraz nawet akustycznie.
2: Na akustycznych,
1: tak, na akustycznych koncertach, które graliśmy, czy to charytatywne, sporo było takich naszych występów. Maja zawsze namawiała publiczność do tego, żeby z nią śpiewali. Tam jest taki zaśpiewy, fajne są, no i to można ponucić. W przeciwieństwie do niektórych utworów, które nie są typowo takie melodyjne, które są bardzo trudne do śpiewania.

0: Poranku Radia SK2. Bardzo milutko. Takie osoby jak Maja Kapłon, ale Jarek Szafaryn, Marcin Krynicki, Robert Dudkiewicz, który nic nie mówi, ale cały czas tylko słucha, ale tworzy zespół Dandysi. Powiedz coś.
1: Dyksz. Proszę bardzo.
0: Cały Robert, moi drodzy. Rozmawiamy sobie o ich pierwszej płycie, Relacje, Maja Kapłon i Dandysi. O tych relacjach tutaj i o tej całej wrażliwości, o tej przygodzie z muzyką bardzo dużo. I moi drodzy, na tej płycie kawałek, który stał się kluczem, można by powiedzieć, chyba do wszystkiego. Plaża nad Wisłą. Historia zaczęła się...
2: Historia zaczęła się tak, że muzyka do tego utworu Plaży nad Wisłą powstała zanim jeszcze Maję żeśmy poznali. On nie miał takiego wyglądu, nie miał tego brzmienia, nie miał tej melodii takiej, którą ma finalnie. Dopiero jak Maja przyjechała do nas na te pierwsze próby, zaproponowaliśmy taki utwór, fragment. Pociągnęła jakby sprawę w taki sposób muzycznie, że ten utwór nagle się narodził, więc zaistniał tak naprawdę dzięki Mai. Trzeba utwór odkryć i on został odkryty w kamieniu,
3: tak,
2: wyłupany.
3: Maja tchnęła w niego się narodził, nowego ducha.
0: Tak, żeby się narodził, była potrzebna kobieta,
2: tak,
0: i trzech mężczyzn.
2: Absolutnie.
4: Nasze pierwsze spotkanie.
2: To było nasze
4: pierwsze spotkanie.
3: Chyba pierwszy w ogóle utwór, jaki zrobiliśmy razem.
4: To była w ogóle pierwsza rzecz, którą wy zagraliście, jak my się spotkaliśmy. Tak. Jak ja to usłyszałam, to ja już widziałam całą historię tego kawałka. Już wiedziałam, o czym on będzie i w sumie zaczęliście grać, a ja zaśpiewałam od razu ten refren. Gdy to opisz mnie. Od razu czułam, tak, że to będzie tak, to był, aż mam ciarki.
2: No tak, no bo to jak wspominamy, to rzeczywiście, to jest niesamowite. Ten utwór, który nam, można powiedzieć, jeśli tak byśmy to określili, troszeczkę pomógł w pracy, w działalności muzycznej, bo na początku jak on powstawał, no to nikt nie zdawał sobie sprawy, że on będzie kiedyś wykonywany publicznie w takim gremium telewizyjnym.
0: Jak to się stało, że wybraliście się do Polskiego Voice'a? Kto wpadł na ten pomysł?
4: Ej, ja nikomu nie powiedziałam, zgłosiłam się, dostałam się, no i powiedziałam, ej, słuchajcie.
2: Przyjechalibyście może tak mnie tu wesprzeć, bo jestem na przesłuchaniach w ciemno.
0: Mm-hmm.
2: Ale gdzie? No w telewizji.
0: Ósma edycja Voice'a.
2: Tak. I pojechaliśmy wtedy, wzięliśmy ze sobą rodziny, znajomych, pojechaliśmy taką dużą grupą.
4: Ponad 20 osób, potem dali zakaz już
0: sprowadzenia. Lubicie podróżować.
2: Tak, lubimy taką gromadą, oczywiście, więc to było pełne wsparcie. Tak jest, jak Maja zaczęła, przesłuchania w ciemno się odbyły, to ja pamiętam wtedy, tego oczywiście nie było później w telewizji, nie puszczono tego, to był fragment, że jeden z jurorów zapytał się, że o utwór jej, czy ma jakieś swoje.
4: A tak, było.
2: Maja mówi tak, no i zaczęła to śpiewać tak, trochę, no i widziałem, jak szeroko oczy się otworzyły tym osobom wtedy.

0: To tak kto tam siedział w jury?
1: Tam był...
2: Marysia Sadowska, Michał Szpak...
1: Piasek chyba.
2: A nie? Tak, Piasek i to tyle?
1: Nie.
3: I Baron Thompson.
1: Tak. To była jakoś taka grupa.
2: Dokładnie tak.
0: Byłeś w drużynie?
2: Na początku była mu Michała Szpaka, a potem była mu Marysi Sadowskiej.
0: Proszę bardzo.
1: Tak i...
0: Była 8. edycja. Boże, kiedy to
1: dawno. I rzeczywiście ten voice funkcjonował według tych starych zasad. Występujący śpiewali piosenki, które im tam wybierano. To było na półfinale.
2: Półfinale
1: i pamiętam wtedy, jak się ważyły losy, czy Maja zaśpiewa ten utwór, czy nie zaśpiewa tego utworu.
2: To był mały przekręt, nie będę mówić, że tutaj kombinowałam, jak się da, żeby było.
0: Opowiadaj.
2: Ja powiedziałam
0: wytwórni. Zdraź tajemnicę.
2: No to w sumie to był taki przekręt bardziej wewnętrzny, bo tam trzeba było stworzyć piosenkę od początku, a ja bardzo chciałam, żeby to była taka moja właśnie dandysowa, więc ja powiedziałam produkcji, że... Że wytwórnia się zgodziła, a wytwórni, że produkcja. Tak poszło. No mały przekręt.
1: Mały przekręcik poszedł.
2: Ale bardzo chciałam, żeby tak było. Bardzo chciałam tę piosenkę zaśpiewać.
1: Ale rzeczywiście był wtedy taki jakiś tam zamęt taki mocny, że nie było do końca pewne, czy to zaśpiewa, czy nie zaśpiewa. Pojechaliśmy nam do Warszawy specjalnie na ten występ półfinałowy. Nie mieliśmy chyba zaproszeń w ogóle na to, bo tam trzeba mieć zaproszenia. Ale żeśmy siedzieli sobie w takim foyer i oglądaliśmy na dużym ekranie, jak idzie ten voice na żywo i nagle Maja zaczyna śpiewać nasz utwór. To było właśnie to wrażenie. Bo widzieliśmy, że
0: nie wiedzieliście
1: to,
0: do końca.
1: Nie, to poszło, to się stało. Ona to zaśpiewała. Ludzie w Polsce mogli usłyszeć nasz utwór, który powstawał w naszej sali prób, gdzie nikt nie sądził, że tak się kiedykolwiek zdarzy. A to się zdarzyło, to była prawda. I Maja tym utworem weszła do finału.
0: Ale fajnie, mieć na płycie numer, który stał się dla ciebie przepustką tak naprawdę do finału.
1: No tak.
3: Tak? I w ogóle odbiór ze strony publiczności.
1: Tak, absolutnie. Nasz utwór, te nasze brzmienie, Marcina gitarę słychać, mój klawisz, no wszystko Robsona bębny.
0: Jakiś
1: no po prostu
0: tak.
1: Bajka.
3: Jeszcze chciałem powiedzieć o tym, że ten utwór został od razu bardzo pozytywnie przyjęty przez publiczność, co można było na przykład stwierdzić na podstawie komentarzy gdzieś tam facebookowych czy gdziekolwiek. Zresztą tam były nawet takie opinie, że to jest najlepszy singiel ever, jaki kiedykolwiek w Voice ktokolwiek zaśpiewał. Więc
2: miłe.
3: To było bardzo miłe. No i Maja w cuglach nam dostała się do tego finału i no, ta euforia była naprawdę niewyobrażalna.
0: W tym miejscu postawimy sobie kropkę, bo czas niestety nie jest z gumy. Maja Kapłon oraz dandysi Marcin Krynicki, Jarosław Szafaryn, Robert Dudkiewicz. To nie znaczy, że nie dokończymy naszej rozmowy. Jej kontynuacja już jutro. Ponownie Maja Kapłon i dandysi pojawią się w Radiu SK2.
4: Magazyn Lokalny.
5: Cześć, witajcie. Z tej strony Julia Ranosz. Zapraszam na Magazyn Lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia. W zdrowym ciele zdrowy duch. Od tego hasła zaczniemy rozmowę o sporcie, a dokładniej o działalności Podkarpackiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego. Kilka słów o jego historii i obecnych inicjatywach. Z Jackiem Bigusem, wiceprezesem urzędującym Związku w Rzeszowie, rozmawiała nasza reporterka Agnieszka Gazda-Muła.
6: Zaczniemy sobie od tego, kiedy i jak powstał Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy, czyli jakie wydarzenia i potrzeby doprowadziły do jego utworzenia.
7: No, historia Szkolnego Związku jest dość bogata, bo Szkolny Związek Sportowy powstał 72 lata temu, w 1953 roku właśnie został utworzony, także to już jest bogata historia. Wiele imprez w tym czasie było realizowanych, dziesiątki bardzo ciekawych różnych programów. Dziesiątki tysięcy dzieci i młodzieży przewinęło się przez zawody organizowane przez Szkolny Związek Sportowy. W tej chwili w Rzeszowie działamy jako Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy po reformie administracyjnej w 1999 roku, czyli 26 rok jako Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek, a wcześniej te wojewódzkie organizacje istniały w poszczególnych małych województwach. No, w tej chwili działamy na Podkarpaciu, obejmujemy swoim działaniem praktycznie wszystkie gminy, wszystkie powiaty, no i oczywiście cały zasięg województwa podkarpackiego.
6: Dobrze, no to skoro już wiemy, jak związek powstał i jak rozwijał się na przestrzeni tych lat, chciałabym teraz zapytać, czym Szkolny Związek Sportowy na Podkarpaciu zajmuje się obecnie? Jak wygląda dziś system sportu szkolnego dla dzieci i młodzieży, właśnie z podziałem na te kategorie wiekowe?
7: To Igrzyska Dzieci dla dzieciaków z klasy od 1 do 6, Igrzyska Młodzieży Szkolnej dla młodzieży z klasy 7-8 szkół podstawowej oraz program w ramach licealiady, czyli zawody dla szkół ponadpodstawowych. W każdej z tych kategorii realizujemy zawody w 22 dyscyplinach sportu, czyli są to dyscypliny te najbardziej popularne, gry zespołowe, czyli piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka nożna, koszykówka, koszykówka 3x3, rugby, unihokej, ale także cały wachlarz zawodów lekkoatletyczny, czyli wieloboje lekkoatletyczne, przełaje indywidualne, sztafetowe, drużynowe, wieloboje, ligi lekkoatletyczne, poprzez sporty indywidualne, jak badminton, tenis stołowy, gimnastyka, pływanie, łyżwiarstwo, narciarstwo, gry, zabawy dla dzieci, więc ten wachlarz dyscyplin jest bardzo, bardzo duży. Tutaj mamy, stanowimy taką piramidę sportu całego w naszym kraju, bo zawody nasze rozpoczynają się na szczeblu gminnym, później są etap powiatowy, zawody rejonowe, półfinały wojewódzkie, finały wojewódzkie, najlepsi z finałów wojewódzkich z kolei startują w finałach krajowych, a nawet najlepsi z finałów krajowych startują w zawodach tzw. IESF-u, czyli Mistrzostwa Świata Szkół. I tu też mamy duże tradycje i pewne osiągnięcia. Także tak jak mówiłem, stanowimy taką piramidę sportową, czyli tutaj nam zależy na ilości, czyli żeby jak najwięcej dzieci miało pływać, jeździć na narta, jeździć na łyżwach, biegać, grać piłkę, a rolą okręgowych związków sportowych, klubów sportowych, trenerów jest wyłowienie tych perełek i po prostu zainteresowanie ich działalnością, pracą w klubach sportowych, tak żeby już później mogli osiągać i specjalizować się w tych już swoich dyscyplinach ulubionych. Kolejnym programem to jest dość duży program pod nazwą Mały Mistrz, czyli jest adresowany do dzieciaczków z klas 1, 2, 3 szkół podstawowych. Program polega na organizacji jednej godziny zajęć wychowania fizycznego w klasach właśnie 1-3 wspólnie przez nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciela wychowania fizycznego. Nauczyciele są przeszkoleni do realizacji tego programu, otrzymuje podręczniki. Szkoła otrzymuje pakiety sprzętu sportowego dostosowanego do wieku dziecka, lekkiego, miękkiego, przyjemnego. Dzieciaki jako element motywacyjny otrzymują specjalne legitymacje, wklejeczki z nazwami dyscyplin, bo program polega na realizacji w ciągu 36 tygodni 6 bloków po 6 godzin, czyli bloków zdobywania takiej sprawności w postaci z dyscyplin sportowych. My sugerujemy, żeby to były dyscypliny takie jak turysta, rowerzysta, gimnastyk, piłkarz, lekkoatleta, saneczkarz, ale można te dyscypliny zmienić, dostosować je do warunków bazowych szkoły, do warunków sprzętowych, do zainteresowania dzieci, do tradycji regionalnych i są też dyscypliny takie mniej popularne jak unihokej, jak rugby, spinaczka ściankowa, mistrz dwóch ogni, czy nawet skakania na gumie, czy hulajhop, więc tutaj te możliwości są bardzo duże. Jest to bardzo ciekawy program, ciepło przyjęty, jest on realizowany już kolejny rok, nie tylko w naszym województwie, ale jest to program realizowany w całym kraju. Zbliżony program do tego, to jest program Akademia Małych Zdobywców. To jest z kolei tylko ewenement na skalę kraju, bo tylko w naszym województwie jest on realizowany. Akademia Małych Zdobywców jest bardzo podobna, tylko są to zajęcia pozalekcyjne. Też adresowana do tej najmłodszej, bo zawsze Szkolny Związek Sportowy walczy właśnie o wzmocnienie zajęć wychowania fizycznego w tych klasach 1-3. Tutaj zajęcia pozalekcyjne prowadzone są właśnie tak samo przez nauczycieli wychowania fizycznego, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Szkoły również otrzymają pakiety sprzętu sportowego, też dostosowane do wieku dziecka. Też dzieciaczki otrzymują legitymację, wklejki z dyscyplinami, które zdobywają. Także też kolejny bardzo ciekawy program. Ten program z kolei jest finansowany ze środków samorządu województwa podkarpackiego. Następnym programem, który też realizujemy po raz kolejny, to są zajęcia sportowo-rekreacyjne z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Tutaj zajęcia też dla tych najmłodszych. Mamy tutaj tylko 40 grup w województwie, ale dobre i to także tutaj, bo tak jest to kropla w morzu potrzeb, bo zapotrzebowanie jest znacznie większe, ale myślę też bardzo ciekawy, konieczny program w związku z dość dużymi wadami postawy u młodego pokolenia, także przynajmniej w tej części tych dzieci staramy się te wady usunąć.
6: A jak wygląda dostęp do tych programów w poszczególnych powiatach? Czy to jest tak, że wszędzie dzieci mogą brać udział w programach i zawodach, czy są może różnice w dostępności?
7: Myślę, że tutaj dostępność jest dość duża. Wachlarz dyscyplin, które my oferujemy, jest bardzo szeroki, bo myślę, że każde dziecko znajdzie coś dla siebie, bo są to od zawodów lekkoatletycznych, poprzez gry zespołowe, do tych sportów intelektualnych, jak szachy, więc myślę, że każde dziecko, które chce startować w zawodach, znajdzie. Naszym głównym takim zadaniem jest właśnie to, żeby jak najwięcej dzieci startowało w tych zawodach. Zawody są, tym najniższym szczeblem są tak zwane szkolne igrzyska sportowe, czyli wyłonienie reprezentacji szkoły na zawody kolejnego szczebla, czyli te zawody gminne, później powiatowe, więc tutaj ta możliwość, każde dziecko ma jednakowe prawa startu, my nikomu nie zabraniamy, bez względu na płeć, na wiek, na pochodzenie. Tutaj nie ma praktycznie żadnych takich przeciwwskazań, także zachęcamy i zapraszamy wszystkie dzieci do naszej imprezy.
6: Jak wygląda sport szkolny w poszczególnych powiatach i regionach Podkarpacia? Może rozpoczniemy sobie od północy naszego województwa, czyli od Stalowej Woli, Niska i Tarnobrzega.
7: No, dość mocny rejon, nas jest to tak zwany rejon numer jeden, bo geograficznie ustalony, czyli w skład tego rejonu wchodzi właśnie miasto Tarnobrzeg jako powiat grodzki, powiat tarnobrzeski, powiat solowolski, powiat niżański. Dość mocny, no w każdym z tych powiatów mamy swoje struktury, czyli są powiatowi organizatorzy sportu, którzy działają, organizują imprezy. Stalowa Wola to jest bardzo mocny ośrodek, przede wszystkim lekkoatletyczny, ale także to są medaliści, mistrzostw województwa, a także kraju w innych dyscyplinach, jak tenis stołowy, piłka siatkowa, to znakomici koszykarze. Także tych dyscyplin też jest wiele i reprezentanci ze Stalowej Woli też reprezentowali nasze województwo na zawodach ogólnopolskich, między innymi siatkarki ze szkoły numer 7. Także jest to naprawdę mocny rejon i...
8: Region numer 1.
7: No, geograficznie na pewno, a sportowo też dość mocne. Czołówka województwa.
6: Dobrze, a jak to wygląda na przykład w stolicy województwa, czyli Rzeszowie i może tutaj tych okolicach?
7: No, Rzeszów wygrał dwie kategorie, jeżeli chodzi o kategorię gmin powiatów, czyli zarówno w kategorii szkół podstawowych, jak i ponadpodstawowych. Tutaj no nie tylko ilość szkół, ale jakość, te szkoły rzeszowskie dość mocno się przebijają, no szczególnie w liceliadzie, to jest poza zasięgiem wszelkim, to jest zespół szkół sportowych, czyli to popularne piąte liceum z ulicy Hermańskiej. To kilkanaście nie tylko medali, ale po prostu tytułów mistrza województwa. To są znakomite siatkarki, siatkarze, to są piłkarki ręczne, to są przede wszystkim lekkoatletki, lekkoatleci, którzy wygrywają nie tylko finały wojewódzkie, ale to są medaliści mistrzostw kraju, więc tych dyscyplin, w których osiągają sukcesy, jest znacznie więcej. To jest szkoła numer jeden w województwie, no w tej chwili praktycznie poza zasięgiem. Szkoła podstawowych, no jest tych szkół kilka, które brylują, jest to i 18 Rzeszów, i szkoła sióstr PR-ek, i zakonu PR-ów, czyli dwie różne szkoły, ale też osiągające sukcesy w naszym województwie. I 25 też widać na tym. To jeszcze wiele szkół, 23 to są wiele szkół, które widać, które zdobywają medale na arenie, także są to szkoły same rzeszowskie, ale też trzeba powiedzieć, że bardzo mocny jest tutaj także powiat ziemski rzeszowski, gdzie też wiele szkół startuje i osiąga bardzo dobre wyniki. Od wielu lat gmina Czebownisko jest najlepszą gminą wiejską w naszym województwie i te szkoły nie tylko z tej gminy, ale także i z Kamienia, i Dynowa, i właśnie, ale przede wszystkim z gminy Czebownisko też osiągają znakomite wyniki, wygrywając finały wojewódzkie i reprezentując Podkarpacie na finałach ogólnopolskich.
6: Dobrze, to wiemy już, jak wyglądają sporty szkolne na północy i w środkowej części województwa, a teraz przenosimy się do wschodniej granicy Podkarpacia, czyli do Przemyśla i powiatu przemyskiego. Jakie sporty cieszą się tam największym zainteresowaniem?
7: Sam powiat przemyski to przede wszystkim unihokej. To bardzo mocny ośrodek unihokejowy w Żurawicy. To wielokrotnie mistrzowej województwa, to jeżeli chodzi o powiat ziemski, natomiast powiat grodzki, Przemyśl, to też jest bardzo mocny ośrodek od lat w czołówce, bardzo mocny sport rozwinięty. Tutaj mamy przede wszystkim kilka dyscyplin. No, piłka ręczna, to jest chyba, tak mi się wydaje, koszykówka i lekkoatletyka. To są trzy takie podstawowe dyscypliny. Piłka ręczna to przede wszystkim szkoła numer 14, ale także w tym roku dołączyły siatkarki z 15 przemyskiej. To są koszykarze też 14, nie tylko i drugie liceum. Tutaj pierwsze, drugie liceum bardzo mocne, ale przede wszystkim drugie liceum w koszykówce. No i lekkoatleci z różnych szkół przemyskich. Także to są takie podstawowe dyscypliny, które widać, ale także widać i badmintonistów z tego ośrodka, więc i szachistów, więc tutaj taki też bardzo mocny sportowy ośrodek.
6: No i teraz na sam koniec przenosimy się do południowej części naszego województwa, czyli w Bieszczady. Czy geografia i przyroda tego regionu przekładają się na specyfikę sportów szkolnych?
7: No, myślę, że tak, bo to są takie ośrodki z kolei przede wszystkim sportów zimowych. Szkoły z powiatu bieszczadzkiego i nie tylko bieszczadzkiego, bo w tej chwili całe, że tak powiem, dawne województwo krośnieńskie, dawne mówię, bo to już w sumie ponad 26 lat, ale jeszcze parujemy geograficznie tym dawnym województwem krośnieńskim, bo to już dochodzi do tego powiat i jasielski, i krośnieński, i samo Krosno, ale przede wszystkim powiat bieszczadzki. To bardzo mocny region w narciarstwie. My akurat robimy tylko narciarstwo biegowe, nie robimy narciarstwa alpejskiego, zjazdowego, ale w tym narciarstwie biegowym przede wszystkim narciarska szkoła sportowa, czy obecnie szkoła mistrzostwa sportowego w Błuszczykach Dolnych, to zwycięzcy we wszystkich kategoriach w naszym województwie. To w ubiegłych latach wielokrotni medaliści mistrzostw kraju w tej dyscyplinie sportu. Z kolei powiat sanocki i szczególnie szkoły Sanoka, ale nie tylko, i z okolic Sanoka, to z kolei bardzo mocny środek w łyżwiarstwie szybkim. My akurat też nie robimy hokeja, nie robimy łyżwiarstwa figurowego, ale łyżwiarstwo szybkie organizujemy i te szkoły sanockie, można powiedzieć, że brylują właśnie w tej dyscyplinie sportu, ale nie tylko, bo także wiele, wiele innych dyscyplin, które są bardzo mocni, to są i tam są i znakomici siatkarze, piłkarze ręczni, i lekkoatleci, szczególnie właśnie biegi przełajowe i wieloboiści, także też tych dyscyplin jest bardzo dużo. Też tutaj okrośnie muszę też wspomnieć, bo to też bardzo mocny środek, też bardzo wysoko od wielu lat. Myślę, jeden z lepszych organizacyjnie naszych takich terenów, gdzie bardzo mocny Szkolny Związek Sportowy działa na terenie właśnie Krosna, powiatu krośnieńskiego. Organizuje tam wiele, wiele imprez od tych sportów intelektualnych typu szachy, po biegi przełajowe, po mistrzostwa w siatkówce, więc też są to bardzo mocne ośrodki. W sumie no w tej chwili tak wszystkie ośrodki chwalę, ale no nie mamy za bardzo taki biały plan, więc to są, każdy ośrodek specjalizuje się w jakiejś swojej dyscyplinie sportu, w czym jest lepszy, w czym jest troszeczkę słabszy. To wynika z tych tradycji regionalnych, z możliwości takich bazowych, kadrowych, sprzętowych, zainteresowania młodzieży. My dajemy możliwości każdemu, a młodzież i nauczyciele sobie wybierają, w czym chcą, w czym mogą startować.
6: Dobrze, no to mamy już obraz tego, jak sport wygląda w różnych częściach województwa, ale jak to przekłada się na sukcesy dzieci i młodzieży? Gdzie i w jakich dyscyplinach widać najwięcej tych osiągnięć?
7: My się taką medalodajną dyscypliną, to jest przede wszystkim unihokej. Tutaj mamy bardzo mocny ośrodek unihokejowy. Ilościowo i jakościowo jesteśmy liderem już w tej chwili w skali kraju. Te zawody odbywają się na drugim krańcu naszego kraju, bo w Elblągu od wielu, wielu lat. My wysyłamy corocznie blisko 10 drużyn w różnych kategoriach wiekowych, dziewczęta, chłopca i praktycznie no, co roku wracamy, te drużyny wracają co najmniej z 4-5 medalami. Więc to jest taki naprawdę mocny punkt naszego województwa. Kolejnym punktem to są lekkoatleci. To głównie na bazie tej szkoły rzeszowskiej, 5 liceum, czy zespołu szkół sportowych, gdzie ta szkoła zdobywa masę medali w lidze lekkoatletycznej, biegach przełajowych i sztafetowych, i drużynowych, więc to są kolejne medale, które są zdobywane. Ale nie tylko z tej szkoły, bo także są i mniejsze szkółki, które zdobywały medale, na przykład szkoła Szczebosi, szkoła z Bliznego, czyli małe wiejskie szkółki, a też zdobywały medale, nawet Mistrzostwa Polski w biegach przełajowych. Mamy także medalistów w innych dyscyplinach, ale są to już takie raczej pojedyncze medale, ale przede wszystkim mówię, to są takie nasze takie wiodące dyscypliny sportu. Ja myślę, że ten sport szkolny stanowi taką właśnie szeroką podstawę piramidy całego sportu na Podkarpaciu, także później myślę, że tak mam nadzieję i wierzę w to, że większość klubów opiera swój nabór do swoich klubów na bazie zawodu szkolnego, wybierając właśnie te najlepsze zawodniczki, zawodników i później obrabiając już dalej i zdobywając już medale w klubach naszego województwa.
6: A gdybyśmy tak spojrzeli na wiek uczestników, to więcej medali zdobywają dzieci młodsze, czyli tam klasa 1-5, czy raczej starsza młodzież? Jak to wygląda?
7: To nie ma jakiejś reguły, bo to co roku jest różnie. My mamy po kilka medali w każdej kategorii wiekowej, więc to tak w sumie nie ma takiego przełożenia może na wiek nie ma takiego znaczenia, myślę, że w tej kategorii.

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tak.

0: autopromocja.
1: Choć pytania mogą wydawać się proste,
0: to czasem, no, nie idzie jak po maśle.
2: Roślina?
3: Agawa.
2: Kolor?
3: Też agawa? Nie. Abażur?
1: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Zgłoś się, zagraj z Wajdą i Jarząbkiem
1: i wygraj 5 stów na Twój prezent marzeń.

numer. Schowałem klamkę w wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat,

wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo

Kochany w kobiecie, co mam nie dosyć. Stop, chcę do niej wracać i szarpać włosy. Może w sumie wyśpiewamy operę z nią na dwa głosy. Wow, znowu mam hikikomori. Biznes, liczę te kwity powoli. Blisty, chcę do kliniki pogonić. Fifi.

umilkło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje